worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Boże dzień zmieni imię swe. Już czas

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
1: I porek.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Na bielskich termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 19 stopni, czyli będzie trochę chłodniej niż wczoraj. Pierwsza połowa czwartku jeszcze z chmurami, ale potem popołudnie

0: Na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował tygodnik Nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle poczuły się. Trwa ustalanie nadawcy paczki. Fly Dubai zawiesił loty do Izraela. To po tym, jak wczoraj w jednym z samolotów drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Według izraelskich mediów napastnik to obywatel Omanu, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Co jeszcze ustalono w tej sprawie, o tym Michał Skolimowski.
1: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
0: Kraków będzie miał nowy świąteczny wystrój. Przez najbliższe 3 lata uliczne ozdoby w okresie Bożego Narodzenia nawiązywać będą do gotyku i stylu Bazyliki Mariackiej, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
0: Dekoracje ozdobią miejskie place, mosty, ulice oraz ronda, a na rynku głównym stanie też 15-metrowa żywa choinka.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK2 Sport.
0: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił po tym wyjścia na wtorkowy trening. Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony wygranym 6-0 z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Cristiano Ronaldo nie wyjaśnił, bo napisał w internecie, że wyjaśni w odpowiednim czasie, a na razie reprezentacja Portugalii i selekcjonerze domyśl się.
6: Właśnie.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
5: A nasz Lewandowski, proszę, jaka klasa.
6: Można, no on wszystko można, kawa na ławę po prostu.
5: No, nie gra.

0: 10 minut po 6:00. Czułe dzień dobry się z Państwem. Od pięknych utworów, jak zawsze, rozpoczynamy kolejny piękny dzień. Pierwszy dzień miesiąca. Dzień Matki Boskiej Pieniężnej.
1: Tak, zbawieni.
0: Uratowani.
1: Doszliśmy.
0: Jak konto oddycha, to znaczy, że i ja żyję. Coś w tym jest, nie?
2: Posłuchajcie, pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki dzisiaj obchodzimy.
0: O, proszę
2: i to
0: bardzo.
2: Jest najlepsze, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli inne stacje radiowe ten dzień obchodzą,
0: to są Leszcze.
2: To tak, to tylko go dzisiaj obchodzą.
0: Tylko SK2 nie jest Leszcz, bo my dzień święto polskiej muzyki mamy co dzień.
2: Co dzień.
0: 100% polskiej muzy u nas. Jak ktoś właśnie się obudził, pierwszy raz włączył radio SK2, to my jesteśmy tacy patrioci, że gramy tylko polskie utwory.
2: I tutaj z tej okazji mamy pytanie do was bardzo, bo to, wiecie, z polskimi kawałkami jest tak, że zawsze na każdej imprezie leci albo chcemy być sobą,
0: albo przeżyj to sam.
2: Przeżyj to sam. Albo
0: chcemy być sobą, to już mówiłeś.
2: No, co jeszcze? Kaczuchy lecą.
0: Kaczuchy na twojej imprezie lecą?
2: A co, nie? A na twojej nie?
0: Nie.
2: A, bo ty nie polityczny. Dobrze, posłuchajcie, no w takim razie pytanko do was na dzisiaj, z rana. Czy macie jakiś taki swój ulubiony kawałek, który wam się dobrze kojarzy i dlaczego wam się dobrze
0: tak,
2: kojarzy?
0: Może to być na przykład kawałek polskiej pizzy.
2: Na przykład. Całowaliście się przy tym.
0: No.
2: Nie wiem,
0: ale
2: nie
0: o muzyce,
2: się
0: o muzyce, o muzyce cały czas.
2: Cały czas
0: mówimy.
2: O muzyce. O, cały czas,
0: nie kawałek, że pizzy, tortu, sernika.
2: Nie bądźmy tacy troglodyci, prawda? Rozmawiamy o muzyce, jesteśmy ludźmi wyższej kultury.
0: Dobrze.
2: Nie ma to tamto. Nie wiem, przytuliliście się do kogoś po raz pierwszy. A może wam się dziecko urodziło przy takim kawałku muzyki fajnym jakimś, nie?
0: No, ale to, to u mnie tak było.
2: Tak?
0: Jak już tak mówisz.
2: Słuchałeś tego słuchawka?
0: Musiałbym niestety zdać, że to nie było przy polskiej muzyce. Było tak, że lekarz, który, bo moja żona rodziła przez cesarskie cięcie, tak zdradzę taką prywatę. I lekarz, który dokonywał jakby operacji porodowej, słuchał sobie takiego utworu zagranicznego, Alala Long się nazywa, znaczy tak w potoczny, na pewno znasz.
2: No po polsku, no Alala Long to przecież te polskie słynne słowa.
0: No, też po polsku, Alala Long, nie? No, też można śpiewać.
2: Oczywiście, że tak.
0: No, to przy takiej na przykład piosence się rodził mój pierwszy syn.
2: Proszę bardzo. A co się wam stało przy najlepszej polskiej piosence, waszym zdaniem? Dajcie znać.
0: Tak.
2: 7268 26 826 albo Messenger. Czy macie jakiś taki utwór? Mi chodzi o taki utwór, który po prostu jak go słyszycie, to aż was wzrusza.
0: No, to sobie przypominasz, jak w 94, nie wiem, uderzyłeś w tego Nissana, co przed tobą stał na przykład.
2: Ty, wiesz, że ja miałem na przykład Ich Troje nagrane 6 razy na kasetę, żeby
0: nie przewijać? No, ja już to też nieraz mówiłem, że miałem nagrane.
2: Nieprawdopodobne
0: Ich Troje mi się tylko z kasetą kojarzy magnetofonową.
2: No,

0: Ach, te gitary! Sumptuastic na 18 minut po 6 tu SK2, 100% polskiej muzy w święto polskiej muzy. Z czym wam się kojarzy polska muza? Zawsze to są takie wspomnienia, które wracają nawet i po 50
1: tak,
0: latach.
1: Tak, słyszysz początek i już na przykład latamy tymi myślami lecisz do chwil młodzieńczych.
0: Jurek z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cześć Jureczku, słuchaj, ty też masz taki jeden utwór, który jakby wiesz dokładnie, w którym momencie twojego życia leciał, gdzie leciał i co wtedy
1: moja
0: się działo.
1: Moja babcia mówiła, że nie ma przypadków, są tylko znaki i u ciebie to się chyba spełniło.
2: Tak, dokładnie, będziemy towarzyszyć do końca życia, jadąc do szpitala, odbierając żonę z dzieckiem po porodzie, stojąc na światłach 300 metrów od szpitala. Był kawałek piaska, nowe życie na śniadanie. Będzie mi to zawsze w pamięci, wiem w którym miejscu, wiem dlaczego i oczywiście...
0: Coś przerywa.
1: Ale to nowe życie na śniadanie, to jest kawałek, który się będzie zawsze Jurkowi dobrze kojarzył. Nowe życie na śniadanie to jest ten, śniadanie do łóżka to się nazywa, tak?
0: Tak się nazywa, śniadanie do łóżka. Tak się nazywa ten, ale zobacz jaka precyzja, jak Jurek mówi, dokładnie 300 metrów od szpitala. Co, jakby linijką to zmierzył, dokładnie wiesz pewnie, w którym miejscu konkretnie stałeś. Jurek. No. Bum. Ale Zasiek, ale tak czułem, tak. Bo coś przerywało.
1: Coś do tunelu wjechał.
0: Ale jeśli nas słuchasz przez radio, Jureczku, kochany, no to jest piękne. To jest piękne, że te polskie utwory kojarzą nam się z takimi momentami w życiu, nie?
1: Piasek ze śniadaniem do łóżka przed porodem, prawda? A później śniadanie do łóżka, takie dziecko mogłoby ci przynieść na przykład, prawda? Gdyby chciało.
0: No po latach.
1: No, to po już, latach.
0: To gdyby chciało, ale zazwyczaj nie chce.
1: Zazwyczaj wiem, że nie chce.
0: Zazwyczaj
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: chce.
1: Ale okruszki zostawia, bo je chipsy w łóżku. Oj, Zuśka, ja wiem, co ty zrobiłaś
0: tak,
1: wczoraj.
0: Ja i wypełnimy nim poduszki, bo tam też tak... tak
1: okruszkami.
0: Tak, tak tam jest. Dobrze, pięknie. Polskie utwory, które kojarzą nam się z czymś, co przeżyliśmy. Dzisiaj w święto polskiej muzyki o tym sobie porozmawiajmy. Sekretarka 726-826-826 na Messengerze. Zachęcamy do głosówek, no i wiadomości wszelakich.
1: Można pisać, można pisać, się nagrywać, można a dlaczego nagrywać, by nie? Nie? Macie full serwis u nas.
0: Możecie nam wysłać tego gifa ruszającego się, pośmiejemy się.
3: Escape.

0: nasz towar eksportowy na przykład tutaj w tym utworze. Jak będziemy mieli się dzisiaj tak rozpływać nad tą polską muzyką, że tacy fajni jesteśmy, że tylko 100%, tylko aż 100% polskiej muzyki gramy, to Sarah James przecież w Ameryce bardzo dobrze znana, ona tam w tym Mam Talent tam zawojowała. American Got Talent.
1: Tamtejszy Wojewódzki, ja nawet jej klaskał.
0: Simon Wojewódzki.
1: Simon Wojewódzki,
0: to jest tak. Simon Wojewódzki.
1: Był pod wrażeniem naszej Sarah James.
0: Mówił, very, very nice, very good. You're from Poland. Good, Poland. Polish Poland songs good. Are very nice. Very nice, yeah.
1: A to, że jak Poland jest good, to wam teraz udowodnimy, moi drodzy, bo tak przeglądaliśmy sobie gazetę, a dzisiaj gazety kolorowe rozpisują się o pewnym przypadku z Warszawy.
0: Jest incydent, ale to musimy teraz szyfrować, bo to...
1: Może dzieci nie śpią, więc będziemy tak mówili tajniacko.
0: Słuchajcie, jest takie ciasto, ono się nazywa keks,
1: tak.
0: Nie?
1: No. I w Warszawie dwójka kucharzy uprawiała ten keks na środku ulicy.
0: Tak, no robili, gotowali, wiecie, i to koło przystanku, nieładnie.
1: Rzucali,
0: nieładnie,
1: tak,
0: no. Że ten piekarnik tam musieli przyprowadzić. No i na oczach wszystkich ten keks robili, nie?
1: Ktoś ich nagrał, filmik wrzucił do internetu i teraz filmik jest komentowany przez całą kulinarną i nie tylko Polskę.
0: No, powiem wam tak,
1: nie wiem, no tak się patrzy, prawda, mówi się, że w Polsce życie takie se.
0: Nie, patrząc po tym...
1: W stolicy wygląda na to, że życie układa się stosunkowo dobrze.
0: Stos-

0: Okej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj kolejny ciepły, choć nie tak ciepły jak wczorajszy dzień w Białej. Mianowicie na termometrach zobaczymy dzisiaj do 19 stopni. Pierwsza połowa dnia jeszcze dosyć pochmurna, ale potem im bliżej południa oraz popołudnia, tym będzie coraz więcej promieni słonecznych na nas spadało. W nocy tylko 6 stopni. Od jutra jednak coraz cieplej w trakcie dnia, do 21 kresek już do końca tego tygodnia.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję. To moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Dubois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A więcej o tym w newsach o 7.00. Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego Starlinka. Chodzi o spółki związane z systemem satelitarnym Rasvet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Tysiące mieszkańców Wenezueli wyszły na ulice. W całym kraju protestują przeciw trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. W kilku miastach odbyły się też wiece na rzecz demokratyzacji państwa.

0: Zawsze musi być jakiś plan awaryjny. To od Lanbery w święto polskiej muzyki, które obchodzimy w Radio SK2 cały rok. Jednak w innym roku działy się te rzeczy, o których teraz chcielibyśmy opowiedzieć, bo to jest nasz kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Coś masz do powiedzenia w tej sprawie?
1: To za chwilę, poczekaj, no.
0: O, już?
1: Teraz mówię,
0: już?
1: Uwaga. Chore to były czasy. Październik 2020 roku. Od soboty Tatrzański Park Narodowy wraz z powiatem tatrzańskim znajdą się w czerwonej strefie. Aha, pamiętamy to. Zgodnie z nowymi obostrzeniami oznacza to, że usta i nos trzeba będzie zakrywać nie tylko na terenie zamkniętych pomieszczeń, ale również podczas spacerów na świeżym powietrzu, pisała Wirtualna Polska 1 października 2020 roku.
0: Mi do tej pory to zostało. W góry bez maseczki się nie ruszam.
1: No. A jak się nie rusza, to maseczka w górach musi być przynajmniej ta tlenowa. A pamiętam, że tak było rzeczywiście.

0: Oj, no dużo, to... dużo rzeczy się przypomina, jak się słucha takich fajnych polskich utworów, jak na przykład Narcyz od zespołu Łzy. I na pewno macie jakieś fajne skojarzenia również z tym utworem i na te skojarzenia dzisiaj czekamy. 726-826-826 albo Messenger, no bo oczywiście w Radiu SK2 świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, tylko my go świętujemy tak naprawdę co dzień u nas, ale dzisiaj świętujemy wyjątkowo.
1: Wyjątkowo i wspływają też głosówki na naszego radiowego Messengera, na przykład jak ta głosóweczka od Doroty.
2: Ja rodziłam córkę 19 lat temu w szpitalu brudnowskim, do dźwięków wyginam śmiało ciało. I pamiętam, że dziewczyna na łóżku obok rodziła wtedy bliźniaki i śpiewałyśmy na zmianę między skurczami. Pozdrawiam, buziaki.
1: No i można, wyginam śmiało ciało i tak się wygięło, że...
0: I kurczę, fajnie było, nie?
1: Szczęśliwe dzieci się urodziły, zdrowe, abgary 10 na 10. To takich porodów życzymy wszystkim, tylko mniej takich bolesnych, żeby te skurcze, żeby to szybko, żeby tak... I żeby wyszło. Tego
0: ale
1: życzymy,
0: ty jesteś mądry po prostu z męskiego punktu widzenia, to wszystko jest takie proste,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no, tak mówimy. Dobra, jest jeszcze od Ireczka?
0: Tak jest, dawaj.
3: Cześć, witajcie. Moja piosenka taka, która bardzo mi utkwiła w głowie, to pierwszy taniec ślubny. Ania Salma, wybieram cię i zawsze mi się przypomina, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, dlatego że jutro mamy rocznicę ślubu 16. Pozdrawiam.
1: Się przypominają te pierwsze tańce i rocznice i tak dalej, i tak dalej. No,
0: no to jutro jakąś pościelubę trzeba sobie puścić chyba, tak mi się wydaje.
1: Wybieram cię na przykład.
0: Na przykład wybieram cię.
1: Na przykład. Albo nie wiem, czy jest taki utwór, bo wybieram cię, słyszeliśmy, że jest. Czy jest taki utwór, wracaj do Pokebola.
0: Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o rocznicę ślubu, nie polecamy jednak utworów ich troje. SK2. Lepiej spędzić ten dzień we dwoje.
1: We dwoje.

0: Kolejny klasyczek polskiej muzyki, takie u nas w Radiu SK 2. Święto polskiej muzyki trwa cały rok, a dzisiaj szczególnie. Ale też dzień ściemniania jest u nas co dzień.
1: Jakoś się za jasno zrobiło, trzeba tutaj rzeczywiście ściemnić.
0: Będziemy, słuchajcie, no kłamać będziemy na antenie, ściemniać i zapraszamy was do tej nowej zabawy, żeby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy może obydwaj ściemniamy. 726-826-826, SMS-owo można się do ściemy zgłaszać, albo na Messengerze tam zostawcie nam swój numer telefonu. Kto jest dobry we ściemnianiu, to też potrafi ściemniać i na takie ściemy w zgłoszeniach czekamy.
1: Czyli zgłaszacie się ściemą, a że jesteśmy właśnie po wypłacie, to mamy 100 dla tego, kto odgadnie, który z nas ściemnia. O. SK.

0: autopromocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: Bielscy kierowcy, uważajcie dziś na światłach na skrzyżowaniu Janowskiej, Artyleryjskiej, Piłsudskiego i Zamkowej oraz u zbiegu Janowskiej z ulicą Nową. Prowadzone będą tam prace serwisowe. Sygnalizacja będzie wyłączona. To dzisiaj w godzinach od 10 do 13. A tymczasem sprawdźmy jeszcze prognozy pogody. Dzisiaj w Białej do 19 stopni. Dużo słońca dopiero w drugiej połowie dnia, no bo jeszcze do południa sporo chmur będzie się pojawiało nad dachami w Białej.
18: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: najlepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
1: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
2: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
1: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
3: Wrócił do kraju, teraz jest już w szpitalu. Polaka z Filipin przywiózł wojskowy samolot. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.
4: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu.
3: Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Co to oznacza w praktyce, sprawdził Jakub Krzyżak.
5: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
5: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
3: Do Polski dotarło na razie 8 Apache szkoleniowych.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: SK2 Sport.
3: Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Piłkarska młodzieżówka w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej sytuacji Cristiano Ronaldo, co się obraził i zrezygnował ze zgrupowania, odjechał, już nie będzie. Jest nagłówek, że Ronaldo obraził się na Jezusa. Trener Jorge Jesus ma przechlapane u Ronaldo.
10: No i teraz zobaczymy, czy w reprezentacji Portugalii wszechmogący jest Cristiano Boski, czy Jezus. No, okaże się.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Pytanie, kto jest synem kogo?
9: Kto jest, tak, no, no to jest najważniejsze. Tak.
10: Ojej, ale się w tej Portugalii dzieje.
9: 4 minuty po 7:00, czułe dzień dobry raz jeszcze. Od pięknego utworu rozpoczniemy tę godzinę. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny.

0: Teraz mam taką jesień w głowie, la la la la la. No, no, nie umiem śpiewać. Dobra. 7:10, Sylwia Grzeszczak za nami. Jeszcze wspomnień czar, jak to pięknie było latem. No właśnie, latem też różne rzeczy się działy. Wspominaliśmy już o tym na antenie, że ktoś podkradał krowy Niemcom. I teraz sprawa wyszła na jaw. Okazało się, kto te krowy podkradał.
1: Funkcjonariusze CBŚP-u naszego, prawda, no poszli na współpracę z niemieckimi służbami i rozbroili taką zorganizowaną grupę przestępczą, podejrzaną o kradzież kilkuset sztuk bydła z Brandenburgii. Te bydło było warte 300 tysięcy euro, wyobraźcie
0: sobie. No i wyszło na jaw, że to Polacy. Dwóch Polaków zatrzymano. 41-latka i 46-latka. Jeden w Polsce usłyszał zarzuty, a drugi na ekstradycję czeka, bo w Niemczech go złapali.
1: Na razie się udało znaleźć tylko 159 sztuk bydła. No, no ale spokojnie, śledztwo trwa, być może krówki gdzieś się jeszcze pasą. Szukamy dalej, mówi policja.
0: Sprawa jest rozwojowa i musi być rozwojowa. Ale słuchajcie, już myślałem, że z Polakami jest okej, że już nic nie kradniemy z Niemiec, a tu jednak.
1: Tak, ale spokojnie, już niedługo to się skończy. Kiedyś auta, teraz krowy.
0: Za kilka lat polscy złodzieje zejdą na psy. SK2.

0: 18 minut po 7 niby w Radiu SK2, cała prawda całą dobę, no nie do końca.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Bo to jest ten czas, kiedy będziemy kłamać, tak, perfidnie,
0: albo
2: będziemy
0: jeden nas
2: oszukiwać.
0: Albo jeden z nas, albo obaj będziemy ściemniać. Dzisiaj Rychu, cześć Rychu.
3: Cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: My też pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i trzymamy kciuki, żeby się odgadł, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy razem ściemniamy. Jak odgadniesz, stuwa jest twoja.
3: Dobrze.
0: I po tym, jak powiemy, co mamy do powiedzenia, masz mniej więcej 3 sekundy, żeby strzelać, kto ściemnia.
2: Dlaczego od razu strzelać? A może będzie wiedział.
0: A może będzie, strzelać też można.
2: Oczywiście.
0: Dobra, niech ci Rychu nikt nie przeszkadza, skup się, uwaga. No.
2: Zaczynamy?
3: Zaczynamy.
2: No to lecimy w takim razie. Okej, Jarząbek mówi tak. Dźwięk rozchodzi się w próżni kosmicznej szybciej niż na Ziemi.
0: Wajda mówi tak. Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych, północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Kto ściemnia?
3: Obydwaj.
0: Obydwaj padło i musimy sprawdzić. Nie udało
2: się. Jedna ściema dzisiaj.
0: Jedna ściema była, ale damy drugą szansę, ale tak już poza konkursem. Tak na lepsze nagrody pocieszenia. Jakbyś miał drugą szansę i wiesz już, że nie ma dwóch ściem, to kto ściemnia?
3: Drugie ściemnianie.
0: Też nie. Drugi raz, buuu. Ale nagrody i tak będą fajne. Dobra, z dźwiękiem była ściema.
2: Tak, z dźwiękiem była ściema. Otóż w próżni nie ma cząsteczek, które mogłyby przenosić fale dźwiękowe, dlatego w kosmosie panuje całkowita cisza.
0: A Islandia rzeczywiście leży na styku płyt tektonicznych i to dwóch, bo przecież tam tyle tych wulkanów jest i stąd ta geotermia, te wulkany, bo Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych.
2: Tak,
0: człowiek uczy się przez całe życie.
2: Ryszard, do ciebie lecą nagrody pocieszenia, a my ściemniamy jutro po 7.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Do trasy bardzo fajnie, jak ktoś ma zieloną falę, to w sam raz. I najlepiej z całą prędkością, wtedy najmniejsze zużycie paliwa. 24 minuty po siódmej. My dalej przeglądamy sobie prasę, bo okazało się, że marszałek pożegnał kobrę.
1: Pan marszałek Włodzimierz.
0: Włodzimierz
1: Czarzasty, tak. Zaprosił do swojego gabinetu kobrę, ale żeby was nie zmyliło to, kobra to pies. Pies ze straży marszałkowskiej.
0: Zwierzę,
1: pies, no normalny pies, który niuchał, wąchał, sprawdzał, czy do Sejmu nie są wnoszone jakieś dziwne rzeczy.
0: Nie jakiś podpies, nie jakiś substytut psa.
1: To pies. Prawdziwy pies.
0: Prawdziwy pies, normalny.
1: Czarny jak węgiel pies był u pana marszałka, siedzi przy biurku, pan marszałek patrzy mu prosto w oczy. No i co? I musiał mu powiedzieć, no sorry stary, odchodzisz na emeryturę, prawda? Po 5 latach służby.
0: No i
1: do widzenia.
0: Co mu mógł powiedzieć temu psu, że mu coś lizał? Nie.
1: Tak mi się też skojarzyło, żeby coś tego, prawda? No co mu mógł powiedzieć? No marszałek, no to wiesz, on prowadzi obrady. On umie powiedzieć siad.
0: Na przykład. Umie powiedzieć, tak.
1: Panie pośle, siad.
0: No, troszkę się nauczył. Znaczy marszałek się nauczył, czy pies?
1: I zawsze pies się go słucha. Siedzi przy biurku, proszę bardzo. No. Tak więc potrzebujemy więcej psów w Straży Marszałkowskiej. Teraz.
0: Była kobra, będzie teraz jakaś żmija.
2: SK2.
1: Płacą tyle, co kot napłakał, ale jednak zawsze, no.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Zaczynamy od informacji dla zmotoryzowanych Bialczan. Na ulicy Długiej trwają utrudnienia związane z budową kanalizacji deszczowej. W zależności od zakresu roboty czasowo zamykane będą kolejne odcinki ulicy. Drogowców spotkacie na fragmencie od Podleśnej do Żwirki i Wigury. A w prognozach pogody dzisiaj do 19 stopni, jeszcze przez kilka najbliższych godzin w Białej Podlaskiej dużo chmur, ale potem z godziny na godzinę będzie ich coraz mniej, a po południu oraz wieczór już bardzo słoneczne się zapowiadają.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to nazwa wirusa brodawczaka. Odpowiada on za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Teraz Małopolska i pożar gospodarstwa w Lipnicy Dolnej koło Bochni. Tej nocy spłonęła obora z 40 sztukami bydła. Część zwierząt udało się uratować. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinette.

0: To już ustaliliśmy, że tak przeskoczę każdy mur, to tak, wiecie, no, z naszą tuszą raczej obejdziemy.
1: Znaczy, z tym chodzeniem to też bym nie przesadzał, nie?
0: A, można podjechać hulajnogą.
1: Taksówką na przykład elektryczną. A taksówkę sam można zamówić, prawda?
0: No, zależy jaki mur, no, to wiadomo. Emigranci.
1: Na przykład wielki mur chiński, to by nam wyszło...
0: To nie.
1: Człowiek by się zastanowił, prawda? Tak. Bo to jednak taksometr by bił.
0: A no, w kąciku odkurzającym teraz taki chiński temat mamy, bo przeglądamy newsy sprzed lat. Teraz z 2003 roku taki newsik.
1: Wiecie, że Chiny... Specjalnie mi to robisz.
0: Tak.
1: Chciałbym powiedzieć ciekawostkę, że Chiny istniały w 2003 roku.
0: Istniały. No. Istniały. I co więcej...
1: Stara cywilizacja.
0: I co więcej, chińscy narzeczeni, to jest taki news, nie muszą już zabiegać o zgodę swych pracodawców na zawarcie związku małżeńskiego. Stare przepisy przestały obowiązywać od środy. I tak podała Polska Agencja Prasowa 1 października 2003 roku.
1: I teraz tak, bo to, a taki chiński szef, nie? Jak przed 2003 rokiem się zgodził na ślub. To był spoko szef, czy nie spoko szef?
0: Na początku taki Chińczyk sobie myślał, że spoko szef, bo się zgodził, ale po, ile minęło? 23. Po 23 latach małżeństwa zmieniasz o nim całkowicie zdanie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: 11 minut zostało do 8. Tu SK2, tu 100% polskiej muzyki. Mamy coś też na pocieszenie dla wszystkich, którzy być może pocieszeni nie są w tym naszym pięknym kraju. Chwila nieuwagi, kolejny sukces, taki cykl teraz. Ogromny awans.
1: Tak, Polska awansowała w rankingu emerytów.
0: Jest taki ranking.
1: Tak. Jest. Ranking ocenia, gdzie emerytom żyje się najlepiej i liderem oczywiście zestawienia pozostaje Norwegia.
0: Bo tam u nich wszystko najlepiej.
1: Wszystko jest najlepiej. Tak, największe, najlepsze. Ale, uwaga, największy awans w tegorocznej edycji zanotowała właśnie nasza biało-czerwona, piękna Polska.
0: Reprezentacja emerycka.
1: Przesunęliśmy się z 28 miejsca na 19 miejsca, a tych krajów jest 44.
0: Czyli jesteśmy w pierwszej połowie tej stawki,
1: jest.
0: Czyli polscy emeryci muszą być szczęśliwi.
1: Masz rację, muszą. Eskan.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

0: dobre babki, dobre grabki, dobre te no wiaderka.
1: Szukaj rymu. A, myślałem, że chcesz jeszcze zarymować.
0: Nie, dobre wiaderka i bajaderka. No i co? I zarymowałem.
1: Dokładnie. Zamki na piasku, Lady Punk, to za nami. 5-6 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w państwa i miasta.
0: Czyli 726-826-826. Ten numer trzeba zapamiętać, bo jak SMS-owo ktoś się chce zgłosić, to tu. Messenger nasz do zgłoszeń messengerowych. Tam zostawiacie numer telefonu. Dzisiaj zgłośmy się może, nie wiem, jakimś... Załóżmy, otwieracie lodówkę i tam jest tylko chleb.
1: W lodówce chleb?
0: No niektórzy trzymają. Dobra. To wróć. To tam jest tylko masło, pomidor.
1: Masło, pomidor.
0: Masło, pomidor i wymyślno trzecią rzecz, kefir.
1: Nie? O, nie, no dobra, poczekaj, masło, pomidor, kefir?
0: W lodówce jest, tak?
1: I coś z tego trzeba zrobić, tak?
0: Konkursowe, żeby coś z tego zrobić.
1: Jajek nie ma?
0: No, nie ma.
1: Nie ma jajek, nie ma. Dobra.
0: Masło, pomidor i kefir.
1: Dobra.
0: Co z tego zrobicie?
1: SK2.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Bielscy kierowcy, uważajcie dzisiaj na światłach u skrzyżowania Janowskiej, Artyleryjskiej, Piłsudskiego i Zamkowej oraz całkiem niedaleko, bo na uzbiegu Janowskiej z ulicą Nową. W tamtym miejscu od 10 do 13 będą prace serwisowe prowadzone. Sygnalizacja będzie wyłączona, więc nie jedźcie na pamięć. A tymczasem w prognozach pogody dzisiaj do 19 stopni. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin sporo chmur, ale potem już powinno robić się coraz słoneczniej.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane w tej sprawie środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
12: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że dla niego wielki

0: z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
1: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
2: Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zderzeniu czterech aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
3: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą cztery samochody się tam muszą przekazać kierowcom, żeby omijali ten odcinek.
2: Jeden pas ruchu jest zablokowany, przypomnę, tworzą się korki, nie ma informacji o poszkodowanych.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
2: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze w poniedziałek mecz z Włochami. Nowak Djokovic wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borgesa, a dzisiaj w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Dzień polskiej muzyki, dzisiaj to wiemy, ale jeszcze na 1 października przypada Dzień Wegetarianizmu.
7: Ja się zastanawiam, czy to jest przypadek, czy to tak specjalnie zrobili?
6: Że połączyli polską muzykę z wegetarianizmem?
7: Nie, że połączyli pierwszy dzień miesiąca z wegetarianizmem. Dzisiaj przecież każdy myśli o sałacie, kapuście. Jak tu zarobić za 2 melony?
6: I siano to też trawa, nie? Tak.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Więc żeby wam nigdy nie zabrakło.
7: Zielska.
6: Leży wszędzie. Dobrze, 4 minuty po 8. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty, Cieszysław obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego.
7: Uff, bo myślałem, że te wszystkie
6: moja
7: osoby
6: mama
7: mieszkają.
6: Moja mama dziś imieniny, tak? Najlepszego dla mamy, mamy Wajdy.
7: Mamo Wajdo, wszystkiego dobrego.
8: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: bez powietrza.
1: Zawsze przy tej piosence chcę się zapytać, jak tam twoja żyć, że tak powiem.
2: A że można żyć.
1: Tak. No tak czy inaczej, Sanach za nami. Chciałem powiedzieć pocałunki. Bardzo fajny kawałek. No, 10 minut po 8. I teraz Warszawa u nas.
2: Tak, bo tu słuchajcie, jaka akcja nasza. Jaka akcja w ogóle. Niby zaczęło się niewinnie, bo policjanci z Warszawy zobaczyli auto, które chciało ominąć korek i tak, przejechało po pasach i na ciągłej, nie? Czy po ciągłej i po pasach. No i podjęli interwencję i tym kimś, kto to zrobił, okazał się Arkadiusz Milik.
1: Ten Arkadiusz Milik? No ten Arkadiusz Milik. No i później się okazało, że policjanci być może rozpoznali naszego snajpera, bo chwilę z nim porozmawiali i puścili wolno jedynie z pouczeniem, że
2: jednak
1: tak
2: potem ktoś życzliwy się zgłosił, poinformował, że Milik przejechał jeszcze później na czerwonym świetle, już po upomnieniu.
1: No i teraz sprawa się rypła. Komendant rejonowy policji w Warszawie, Warszawa 1 dokładnie, ma się skierować tą sprawę do sądu. O ukaranie kierowcy, czyli Arek Milik, może kary nie uniknąć.
2: Lekką ręką licząc za te wszystkie przewinienia jakieś 35 punktów.
1: Czyli widzicie, można śmiało wysnuć tezę, że Arek Milik zebrał w jedną minutę więcej punktów niż z kadrą przez 10 lat.
2: Można też powiedzieć, że to był najlepszy dribbling Milika od 2 lat.
1: Racja. A okolicznością łagodzącą może być fakt, że z jego formą to szanse na trafienie w kogoś na pasach były minimalne. Eska.

0: piosenka by była idealna przed naszym konkursem, tym drugim, który mamy po siódmej.
1: Rano, tak, że o ściemnia
0: uwierzyć, coś tam, tam śpiewała Marisa, ale tutaj mamy zabawę inną, z kołem wręcz.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Poczekajcie,
3: poczekajcie.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A fortuna kołem się utoczy.
1: A bez tego koła no nie ma fortuny.
0: Komuś dzisiaj szczęście dopisze, będzie to albo Kasia, albo Michał. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem, w ten sposób macie wylosowaną literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, a kto ma więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Joker, jakie się wylosuje na kole, można wybrać sobie samemu literę. Jasne?
5: Okay.
0: Dobrze, zacznie Katarzyna.
1: Kasia, w prawo, w lewo?
5: W prawo.
1: Zawsze mówią w prawo, jak ja mówię. Nieprawdopodobne. Jeszcze nigdy nie kręciłem w lewo.
0: Kręciłeś, nie mów. W, litera W. Okay. W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Włochy.
1: Miasto.
5: Wrocław.
1: Znana postać.
5: Wiktor Jasiński.
1: Roślina.
5: Winogrono.
1: Kolor.
5: Wiśniowy.
0: No, po czasie, po czasie, po czasie.
1: Ale
0: po czasie.
1: Czasie.
0: Wiktor Jasiński, któż to jest?
5: Żużlowiec z Piły.
0: A, taki znany bardzo, tak?
1: Bo jeżeli pisze o nim ten internet...
5: Nie, no pisze, jest.
0: Jest,
1: jest. Ale ja się żużlem nie
0: nawet,
1: interesuję, wiesz,
0: nawet
1: dlaczego?
0: Przystojny chyba.
1: O.
0: Kto ci tego Wiktora tam podpowiedział?
5: Słucham?
0: Ktoś ci podpowiedział tego Wiktora, bo tam słyszałem jakąś podpowiedź.
5: Nie, ja kibicuję.
1: Naprawdę?
0: Cicha panka
1: jesteś. Ty jesteś ten fanatyk żużlowy, ładnie,
0: no
1: ładnie.
0: Dobrze, no to czwóreczkę.
1: Dobrze, nie,
0: to
1: no
0: czwóreczka. Kasia, dobra. Na czwóreczkę, ocena dobra dla ciebie. Ocena dobra, zobaczymy jak sobie Michał poradzi. Michale, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo, tak? Dobrze usłyszałem?
6: Tak, w lewo.
0: Dobrze, poszło
1: Michał, głośno i wyraźnie, bo jak nie zrozumiemy, to będzie problem.
0: No, będzie, będzie. Tu musi być, wiesz, no, nie ma to tamto. Litera L. L. L jak lalka na przykład. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Liban.
0: Miasto.
6: Liban. Miasto Londyn.
0: Imię.
6: Leon.
0: Rzeka.
6: Loara.
0: Roślina.
6: Lilia.
0: Potrawa. Już po czasie. Po czasie będzie. No dobrze, 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście Jarząbek sprawdza pewnie rzekę Loarę. Tak czy nie? Bo tak widzę, że coś tam klikasz.
1: No i teraz mam zagwostkę. Bo ja usłyszałem Loarę.
0: Loara?
1: A powinna być rzeka Loara.
0: Loara, ja usłyszałem Loara.
1: No dobra, jak ci będzie? Wierzę w twoje ucho w
0: no
1: takim razie.
0: No to wierz w moje ucho.
1: Dobrze.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 5, czyli Michał. Michał, prezent marzeń. Prezent marzeń.
7: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Pomimo, że zasięg nam robił figle.
1: Straszne.
0: I z państwem, i z miastem, no to jakoś się to udało. Dobra.
7: To może z pozdrowieniami pójdzie lepiej.
0: No to dawaj, zobaczymy.
1: Zobaczymy, test.
7: Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Iwonę i córcie Hanie, która siedzi ze mną z tyłu samochodu.
1: I teraz poleciało
0: teraz
1: dobrze.
0: Poleciało bardzo
1: i
0: ładnie.
1: Teraz poleciało
0: ale
1: elegancko.
0: Poczekajcie, no zawsze jak tak jest, jak się mówi A, to się mówi B. Kasia, też kogoś pozdrawiasz?
5: Pozdrawiam siostrę Martę.
0: A która też siedzi koło ciebie, czy nie?
5: Nie, jestem sama.
0: Dobrze. Poleciały pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Jutro też zagramy, też po 8:00 i też to samo do zgarnięcia.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8. Tańczymy tylko z wami do najlepszych polskich hitów, 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2.
1: Wiecie co, czytam, japońscy naukowcy teraz tego odkryli.
0: Że teraz 10, odkryli?
1: Teraz odkryli. 10 minut truchtów wpływa na mózg. To znaczy, jak sobie chodzisz przez 10 minut,
0: to wpływasz
1: nie
0: na
1: biegasz.
0: Mózg.
1: To wpływasz na mózg tak, że zaczynasz myśleć
0: no
1: dobrze.
0: No to biegasz czy wpływasz? Zdecydowanie.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że pierwsza połowa dnia jeszcze dosyć pochmurna, ale potem już coraz więcej promieni słonecznych powinno się przebijać przez te obłoki, a w końcu wieczorem zapowiada się nawet całkowicie błękitne niebo. Na termometrach do 19 kresek temperatura odczuwalna powinna być właśnie jeszcze nieco wyższa, a głównie dlatego, że dzisiaj znowu bez wiatru w trakcie dnia. Tej nocy temperatury w Białej spadną tylko do 6 kreski.
6: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w wyniku ostatnich ataków na Ukrainę. Wojska rosyjskie użyły w nich ponad 100 ciężkich dronów uderzeniowych. Napadli na mężczyznę, grozili mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Kasper Schmeichel został kierowcą Ubera. Legendarny duński bramkarz, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, pracuje teraz jako taksówkarz. Jak sam mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, lecz z nadmiarem wolnego czasu.

0: Nie wiem dlaczego, ale prima ballerina, ja bym chciał tam zaśpiewać później, że cappuccina. Jakoś mi się z cappuccino kojarzy.
1: Za dużo się... TikToków oglądasz, mój drogi.
0: Może.
1: Teraz robimy TikTok wstecz.
0: Bo cofamy się zawsze wstecz. Tak. Nawet jak to jest niepoprawnie językowo, to my się cofamy wstecz.
1: Znasz kogoś, kto się cofał do przodu?
0: Nie, nie znam. No dlatego właśnie. Ja się cofam zawsze wstecz.
1: To dzisiaj się cofamy do roku 2007.
0: 7. To już będzie 19 lat. Kupcy opuszczają stadion dziesięciolecia. Większość kupców z jarmarku Europa opuściło już koronę stołecznego stadionu dziesięciolecia. Handel prowadzony jest jednak nadal wokół tego obiektu, pisał tygodnik Wprost 1 października 2007 roku.
1: Widzicie, drogie dzieci, były kiedyś takie czasy, w których do handlu na stadionie niepotrzebny był fryzjer. 2.

0: No gdzie?
1: Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy Jaga.
0: A Jaga?
1: No.
0: No taka laska.
1: Tak?
0: No. W sensie ładna kobieta.
1: A, ok. No
0: tak, to kiwa. Tak, czy nie?
1: To jeżeli chodzi o... Tak? A tu kiwają, że tak. No dobra, to jeżeli chodzi o ładne kobiety, Daria Ładochę zna?
0: Zna.
1: Zna?
0: Jutro wpadnie.
1: No,
0: a, Daria może nas słuchać dzisiaj. Właśnie. Zapraszamy, Daria.
1: A jeszcze oglądałem ostatnio te social media, Eski 2.
0: No i co?
1: I Daria dostała pomidorem w twarz.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Jest tam taki filmik?
1: Jest tam taki filmik, jaką przygotowują do sesji zdjęciowej.
0: O, proszę bardzo.
1: Można sobie
0: proszę
1: zobaczyć.
0: Bardzo. A potem efekt tej sesji na stronie sk2.pl w zakładce Wygraj, bo mamy plebiscyt na najbardziej polski obiad. Chcemy, żebyście zagłosowali, bo Daria Ładocha zaproponowała 10 zup, 10 drugich dań. Kto zagłosuje, kto jeszcze zaproponuje coś od siebie, wyśle zgłoszenie, no to bierze udział też w fajnej zabawie.
1: Posłuchajcie, dwie osoby z osobami towarzyszącymi już będą nam towarzyszyły na takim obiedzie na Stadionie Narodowym.
0: Czyli już 4 osoby wybraliśmy.
1: Tak jest, tak jest. Loża VIP na Stadionie Narodowym czeka również i na was, do tego 500 kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu w Warszawie. Żeby jednak to zdobyć, to zapraszamy na sk2.pl. Tam trzeba wypełnić zagłosować przede wszystkim i wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie wy chcecie z nami pójść na pożarcie.
0: No, a jutro razem z Darią będziemy do kogoś znowu z was, którzy zagłosowali, dzwonić i zapraszać na Narodowy do loży VIP. A w sobotę Daria też ma program.
1: Tak.
0: I w tym tygodniu będzie o grzybach.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale takich normalnych z lasu?
0: No, to takich do zjedzenia.
1: A takich z... To no nienormalne to
0: chyba,
1: też się...
0: To
1: a,
0: chyba z lasu.
1: Albo to by chodzi o te ściany, co się zlizuje,
0: a
1: tak?
0: To ich się nie je. A, zlizuje się. A. SK2. W ogóle to jest ciekawy temat. Jak jutro Daria wpadnie, to musimy to poruszyć. Czy tak? da się z grzyba ze ściany zrobić obiad?
1: Na przykład. Grzybowa z tynkiem, nie?
0: No. No na przykład. 7 minut zostało do 9:00, teraz już grupa Mysłowic.
1: Jesteśmy dwa pustaki.

0: spełnimy teraz sny wszystkich sąsiadów, tych chorych i tych zdrowych.
1: Wiecie, co wam powiem? Przepraszam bardzo, bo teraz tak sobie przypomniałem, że jak ostatnio wracałem drogą wojewódzką 848 przez Lubelszczyznę.
0: To co?
1: To na domu ktoś... A to mówiliśmy.
0: Na domie.
1: Na domie ktoś grał w grę. Na domu, domie, na ścianie budynku.
0: Ale czemu się to skojarzyło Przemysławic akurat?
1: Bo tam wyświetlę wystawię ekran.
0: I wyświetlę.
1: Dlatego
0: się przypomniałam. Antoninka już jest z nami, dzień dobry.
2: Ja jestem, dzień dobry. No,
1: dzisiaj świętujemy.
2: Wiesz, tak, ja od rana świętuję.
0: Wiesz, tak?
2: Tak.
0: Tak?
2: No, słuchałam dobrego radia.
0: A, najlepszego. I dwójki najlepszych prowadzących słuchałaś pewnie.
2: No wiesz co, akurat Eski 2.
0: Akurat.
2: Tak się złożyło.
0: Myślałem, że powie jakieś BBC, CNN.
1: Ej, posłuchaj, bo ty jesteś ta generacja młodsza trochę niż my, stary dziady.
0: Chyba ta sama.
2: O, no wiesz, zależy.
1: Czy jak jej pocisnąłeś teraz? Dobra, jesteś ta generacja młodsza. Ty masz jakiś ulubiony swój kawałek taki polski?
2: No mam.
1: Jaki?
0: Kawałek pizzy.
2: Dla mnie masz styla.
1: Dobra, widzisz.
0: No to teraz stylowa, ty też przyszła dzisiaj tak ubrana, jak jakaś celebrytka. Mam nadzieję, że wrzucisz sobie zrobisz sobie focie i wrzucisz media społecznościowe, żeby chorych sąsiadów sny się spełniły.
1: Powiem wam tylko tyle. Od pasa w górę jest pantera po prostu.
2: Mrał.
1: A od pasa w dół niedźwiedź polarny.
0: No tak się ubrało. Bardzo ładnie. 10 hitów jeden po drugim od Antoninki po 9, a my mówimy papa, do usłyszenia. Peskat.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Wracamy z prognozami pogody. W Białej Podlaskiej spodziewamy się dzisiaj dużo słońca, chociaż to dopiero w drugiej połowie dnia, bo z prognoz wynika, że jeszcze do godziny 12 trochę chmur może się przewijać nad naszymi dachami. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 19 stopni. W nocy

0: mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
1: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia ich chora M się poprawił.
0: Bo dopiero wtedy będzie można przesłuchać mężczyznę i postawić mu zarzuty. Przypomnę, Ihor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Teraz trwają analizy dotyczące m.in. lokalizacji, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
0: MON już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. System kaucyjny działa i ma sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Resort pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
3: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
0: Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
5: I Bartek Ważny, bialscy kierowcy, dziś między 10 a 13 uważajcie na światłach na skrzyżowaniu Janowskiej, Artyleryjskiej, Piłsudskiego i Zamkowej oraz u zbiegu Janowskiej z ulicą Nową. Prowadzone będą tam prace serwisowe, sygnalizacja będzie wyłączona. Prawie 30 tysięcy godzin stażu, zaświadczenia wydane, a stypendia wypłacone. 202 uczniów bialskich szkół odbyło staże, zdobywając doświadczenie. Przeszkoleni zostali też nauczyciele z technikum numer 1 w Białej Podlaskiej.
6: No i 1 października, jakoś to szybko zleciało, co?
0: Bardzo szybko.
6: Dopiero co były wakacje.
0: Kiedy.
6: No tak, dopiero co wakacje, już teraz październik. Ale jak na razie ta jesień jest łaskawa, więc korzystamy, co? Jako jesieniary.
0: Jest pięknie, tak, rzeczywiście. Nawet jak ktoś, to się może jeszcze opalać. Oczywiście grzyby, jak zawsze.
6: No właśnie, sezon na grzyby jest i ja w weekend planuję. Nie wiem jak ty, Ania, ale ja będę na grzybobraniu wielkim. I państwu też polecam. Antonina Wandesel, chwilkę po 9:00. Witam was serdecznie i zaczynamy.
7: Bez reklam. Jeden po drugim.
4: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
6: Na początek Kombi i Avignon, no bo my w SC2 wiemy, jak świętować Dzień Polskiej Muzyki.

0: To była Natalia Schroeder i Liber i śpiewali w tej piosence wszystko naraz, że coś kończy się, coś się zaczyna. No skończył się na pewno wrzesień, a zaczął się październik. I dzisiaj dodatkowo mamy, słuchajcie, wyjątkowe święto, dlatego że mamy Dzień Polskiej Muzyki i to jest taki idealny moment, żeby wam przypomnieć, że w Radiu SK2, no to ten dzień trwa cały rok. Polskie hity, wielkie klasyki i najnowsze numery. No u nas polska muzyka gra codziennie i cały czas, więc my świętujemy dzisiaj trochę mocniej i przypominamy wam o tym, ale tak naprawdę jutro nic się u nas nie zmieni, dalej będzie w 100% po polsku.
1: SK2.
0: No i teraz już u nas Tilaw. Chłopaki nie płaczą.

0: To był Rezerwat i Zaopiekuj się mną. I to jest piosenka, pomyślałam sobie, słuchajcie, idealna na jesień. No bo kiedy robi się chłodno, przydaje się taki nasz zestaw ratunkowy, czyli kocyk, gorąca herbatka, no i ktoś obok. No i właśnie jesień to chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć, jak w piosence. Zaopiekuj się mną.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmig.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: musisz się bać.
1: Zbliżamy się do godziny 10, to był Oskar Cyms, Nie musisz się bać. Wy, drodzy słuchacze, też nie musicie się bać, bo po 10 u nas dalej będą rozbrzmiewać najlepsze polskie hity. I na początek Zalia, Mrozu i Sand & Grace, Natalia Nykiel. To tylko na początek. Później ta playlista rozkręca się jeszcze bardziej, więc koniecznie zostańcie z nami, bo mamy jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
2: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
2: I po reklamie.
12: Przed nami jeszcze sporo pogodowej zmiany, więc warto posłuchać, zanim zaplanujecie resztę dnia. W Białej Podlaskiej temperatura będzie szybko rosła, przed południem zrobi się zdecydowanie cieplej niż o poranku i zbliżymy się do 16 stopni. Zachmurzenie powinno stopniowo się rozrywać, a parasole na dziś raczej nie będą potrzebne. Wiatr pozostanie umiarkowany. Jeśli rano wybraliście grubszą kurtkę, później może się okazać, że była to ostrożność na wyrost.
13: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Dubaj zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
14: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
13: Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem. Rano w Jaronowicach koło Jędrzejowa dachowało rozpędzone auto, mówi Sylwia Faryna z policji.
0: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
13: Zablokowany jest pas drogi krajowej 78 w kierunku Jędrzejowa. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. MSWiA szykuje nowe przepisy. Pozwolą na interwencję w przypadku jazdy pod prąd czy zaśmiecania drogi. Zmiany te ocenia Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
15: Na pewno wpłyną na podniesienie poziomu naszej pracy, tak samo jak możliwość rejestracji interwencji. Do tej pory mieliśmy tylko możliwość rejestrowania

0: No i mamy chwilkę po 10:00 i my w Radiu SK2 świętujemy najpiękniej, jak umiemy, wiesz?
1: Jak zawsze.
0: Jak zawsze, dlatego że Święto Polskiej Muzyki to nasze święto właściwie przez cały rok, więc my i dzisiaj, i jutro, i przez cały rok będziemy, obiecuję wam, świętować najlepiej, jak umiemy, czyli muzyką, więc no, zaczynajmy po 10:00 najlepiej, jak potrafimy.
2: 10 hitów.
3: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
0: I teraz piosenka, którą w czwartek jest potrzebna chyba wszystkim. Natalia Nykiel i Spokój.
4: Teraz od

Mam wrażenie, że ostatnio wszystko, ale absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią. Marchewkowe pole Lady Punk? No tak, to od razu mam przed oczami oczywiście co? Ciasto marchewkowe. I wiecie co? Tak pomyślałam sobie, że zbliża się weekend i to jest dobry plan na weekend. Szczególnie, że ciasto marchewkowe, no często ma w sobie mniej cukru i tłuszczu niż klasyczne ciasta. Czyli jeszcze wyjdzie nam to na zdrowie. A marchew, no dodaje mu trochę błonnika, czyli też bardzo dobrze. I ciekawa jestem, czy wy, słuchacze Radia SK2, też tak macie, że wszystko dookoła zaczyna wam się kojarzyć z jednym. Z jesienią.

0: Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się teraz do roku 1977 i to właśnie wtedy Elvis Presley dał swój ostatni koncert. NASA rozpoczęły testy wahadłowca Enterprise, a w kinach pojawiły się kultowe Gwiezdne Wojny. No a w Polsce królowały kasety magnetofonowe, które były totalnie na wagę złota, a na scenach coraz mocniej zaznaczały swoją obecność największe gwiazdy polskiej sceny. No i jedną z nich był właśnie Zbigniew Wodecki. I jego numer Lubię wracać tam, gdzie byłem. Muzykę skomponował sam Wodecki, a tekst napisał Wojciech Młynarski. I to jest piosenka o wspomnieniach, miejscach i chwilach, do których bardzo lubimy wracać. Taka piosenka sentymentalna. I lubimy tam wracać choćby tylko w myślach. No i chyba właśnie dlatego po tylu latach ta piosenka wciąż brzmi wyjątkowo i zupełnie się nie starzeje. No więc co? Więc teraz w naszym wehikule czasu wróćmy na chwilę tam, gdzie już kiedyś byliśmy.

0: Te dwa chłopaki, czyli Kuba i Kuba, zaśpiewały nam, że kiedy kończy się lato, czyli znowu wszystko z jesienią związane. No a mamy jesień, 1 października dzisiaj. No i sezon na grzyby, który trwa w najlepsze. W lasach podobno jest naprawdę prawdziwy wysyp. Ja chodzę, zbieram. Tego wysypu jeszcze aż takiego nie spotkałam, ale widzę na grupach, bo jestem tam obecna, że dzieje się. Więc jeśli macie już koszyki pełne grzybów i planujecie zrobić zapasy na zimę, no to pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy przy suszeniu. Grzyby powinny być dobrze wysuszone, żeby tam nie spleśniały i żeby się nie popsuły, a jak najprościej to sprawdzić, no to po prostu łamiąc je. I jeżeli plasterek pęka z charakterystycznym takim trzaskiem, no to znaczy, że jest gotowy. Ja znam też sposób, że warto je umieścić w słoiku i tak jeszcze suszarką trochę zagrzać i szybko zamknąć, żeby żadna wilgoć się nie dostała. Także polecam. A skoro my już jesteśmy przy grzybach, no to przypominam, że w sobotę od godziny 11 Daria Ładocha w Ładocha na pożarcie zdradzi Wam, co pysznego można wyczarować właśnie z grzybów w kuchni. Także polecam.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 11 w czwartek 1 października. To był fajny chłopak, no bo jak wiadomo, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, czyli Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi już czas. Po 11 na start Monika Brodka, Budka Suflera, Lanberry. No i dodatkowo oczywiście po 11 nie zabraknie jesieniarskich tematów. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: I po reklamie.
12: Jesień potrafi zaskoczyć i dziś robi to całkiem przyjemnie. W kolejnych godzinach Białej Podlaski temperatura będzie nadal rosła, osiągając około 18 stopni. Chmur powinno być coraz mniej, a opadów według prognoz nie należy się spodziewać. Wiatr będzie umiarkowany, ale bez większych porywów. Jeśli macie przed sobą spacer, zakupy czy inne sprawy na mieście, warto wykorzystać tę pogodową poprawę, po prostu ubrać się lżej niż rano. Jeśli chodzi o biometr, to wygląda on nadal korzystnie.
13: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Wszyscy opuścili już szpital, dowiaduje się nasz reporter. Chodzi o 3 osoby, które miały kontakt z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Badania nie wykazały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wyjaśnieniem incydentu zajęła się już prokuratura. A co wiadomo o podejrzanej przesyłce, o tym Mateusz Chłystun.
14: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak 2 żołnierzy i 1 pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
13: Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić do domu, tak zapowiedział szef Pentagonu. Pete Hegseth nie sprecyzował jednak, z jakich państw zostaną oni wycofani. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy z zagranicy, zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny oraz naszej półkuli. Ostatnio USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulice aglomeracji śląskiej. Od jutra do niedzieli potrwa Silesia Marathon. To będzie już 18. odsłona wydarzenia. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.
15: SK2 News Biała Podlaska.
14: I Michał Perzanowski. Sprzęt za ponad 20 milionów złotych trafił na oddział kardiologii Bielskiego Szpitala. Mówi Artur Kozioł, dyrektor tej placówki.
16: Tutaj wykonujemy leczenie zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków.
14: I jeszcze kardiolog Maciej Wójcik.
17: Do nas trafiają ci trudniejsi pacjenci.
14: Wśród nowości są m.in. osłony radiologiczne zwiększające bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów. Blisko 90% kosztów pokryły fundacje unijne.
12: Przypominamy też o utrudnieniach na skrzyżowaniu Janowskiej i Artyleryjskiej. Do 13 nie działa tam sygnalizacja świetlna.
0: No i mamy chwilę po 11. Czas szybko leci, prawda?
13: Bardzo szybko.
0: Tak jak powiedziałam, 1 października, wrzesień się skończył, godzina 11 na zegarach, ale słuchajcie, nic to nie zmienia, bo u nas polskie hity lecą cały czas. Także Antonina van Dessel, witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania i obiecuję, i nie zawaham się ich użyć, mam tutaj dużo polskich hitów, no więc co, jedziemy, bo wiem, że na to czekacie.
1: No to gramy. 10 hitów. Najlepszych polskich hitów.

miłości swojej lepszej połowie, w klimacie reggae zaśpiewał nam przed chwilą Messiah, a u nas jesieniarstwa ciąg dalszy. No bo nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak grzybowy horoskop. Czyli w skrócie, jakim grzybem jesteś według swojego znaku zodiaku. No i oczywiście, że ja sprawdziłam siebie i jako strzelec jestem smardzem jadalnym. I powiem wam, że opis nawet się zgadza, bym tak powiedziała, ale smardz z wyglądu, no to trochę jak mózg i to tak naprawdę. Ale według horoskopu pojawia się niespodziewanie, zaskakuje oryginalną budową, nie trzyma się utartych schematów i wymaga zejścia z wytyczonych ścieżek. No proszę, jestem smardzem, ale z charakterem. SK2. Polecam wam to sprawdzić. Dobra jesienna zabawa. Już teraz muzycznie u nas ONA drzwi.

0: No kiedyś się oszukam i wejdę na antenę i usłyszycie, jak ja tutaj głośno śpiewam. Various Max Tokyo, no nie da się inaczej, przyznajcie. To jest taka piosenka, że po prostu porywa do śpiewania. Ale ja nie o tym, bo miałam przyjść tutaj do Was z ploteczkami z naszego show biznesowego podwórka, bo dawno nie było, więc słuchajcie, o Blance Lipińskiej znowu jest głośno, bo tym razem dziewczyna spełniła nastoletnie marzenia i była na koncercie Backstreet Boys i podobno na tę przyjemność wydała 2,5 tysiąca złotych. No i są głosy za, przeciw, że to... No, wywalanie pieniędzy po prostu w błoto, no ale wiecie co? Pomyślałam sobie, tak, trzeba żyć. Człowiek dorasta, zaczyna zarabiać własne pieniądze i wreszcie może sobie pozwolić na rzeczy, o których marzył jako nastolatek. No bo dorosłość chyba właśnie na tym polega. Kiedyś prosiłeś rodziców o pieniądze na koncert, a dzisiaj sam jesteś swoim własnym sponsorem. I tak pomyślałam sobie, że jak dorosnę, to też chcę być jak Blanka. Tylko najpierw, no to ja muszę dorosnąć do tych 2,5 tysiąca złotych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment południe, a że dzisiaj wszystko, ale to absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią, to tak sobie w głowie ułożyłam, że to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. No wiecie, stan pogody jesienny bywa bardzo zmienny. No i piękna rymowanka na koniec godziny, a po godzinie 12 na start Ania Dąbrowska, Oskar Cyms i Ania Wyszkoni. Koniecznie zostańcie z nami, obiecuję więcej rymów, nie będę układać.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3+3 gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
3: I po reklamie.
4: To odkładał dziś spacer na później. Może mieć dobry powód, żeby już zacząć się szykować. W Białej Podlaskiej około południa temperatura sięgnie około 18 stopni i jeszcze przez kilka godzin będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Niebo powinno coraz częściej pokazywać więcej przejaśnień, a deszcz pozostanie poza dzisiejszym scenariuszem. Wiatr umiarkowany, czyli jak na pierwszy dzień października całkiem sympatyczna i miła odsłona jesieni. Sprawdźmy biometr, ten w dalszym ciągu nadal korzystny.
5: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Więcej Mateusz Chłeston.
6: Prokuratura przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji śledczy mają poważne wątpliwości. Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibua. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
5: Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umorzenie śledztwa i umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym. Biegli sądowi nie mieli wątpliwości.
7: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
5: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. Przypomnę, 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. To żywa legenda polskiej marynarki wojennej. Dziś okrągła rocznica zwodowania ORP Błyskawica.
8: 90 lat temu, 1 października w stoczni w Kaus, matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu i wypowiedziała płyń po morzach i oceanach, sławiąc imię polskiej bandery.
5: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Dziś rano z okazji rocznicy w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
3: SK2 News Biała Podlaska.
9: I Michał Perzanowski. Gmina Biała Podlaska ruszyła z wymianą oświetlenia ulicznego na LED-owe. Łącznie do wymiany jest ponad 1000 latarni. Mówi Konrad Gąsiorowski, wójt tej gminy.
10: Wymieniamy w najbliższym czasie stare, nieefektywne, nieenergooszczędne lampy.
9: Wszystko sfinansowano ze środków własnych. Wartość inwestycji wyniesie ponad 700 tysięcy złotych. Miasto Radzyń Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie. Można będzie dowiedzieć się o dofinansowaniach i zleceniach publicznych. Wydarzenie 6 października o 10 w Urzędzie Miasta.
11: 1 października, mamy jesień i to zobowiązuje, więc pytanie do ciebie. Co najbardziej lubisz w jesieni?
5: Co najbardziej lubię w jesieni?
11: Jedna odpowiedź, jedna rzecz.
5: Odpowiedź. Płaszcz mogę założyć. To jest ta krótsza odpowiedź.
11: Ale to, że mogę, czyli założę?
5: Założę, oczywiście.
11: Dobra, no to trzymam za słowo i jutro cię widzimy w płaszczu. Antonina van Dessel, witam was bardzo jesiennie. Jak widzicie, wszystko mi się kojarzy z jesienią. I w tej godzinie będzie tak samo.

0: Nosem wkręca.
1: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
2: Tak, dzień dobry.
1: Pielęgniarka, asystentka Drugiej Wiśni Wioleta. Proszę pani, telefon jest okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
2: Tak.
1: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
2: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o to pani
1: nie,
2: chodzi?
1: Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
2: No tak.
1: A, dobrze, to przepraszam. To ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
2: A co ja mam spisać?
1: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
2: Aha, tak.
1: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
2: Ale dlaczego ja mam to pisać?
1: No bo mnie
2: tego
1: nie będzie.
2: Rozumiem.
1: Mnie już nie będzie.
2: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
1: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
2: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
1: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
3: Angela, zostałaś wkręcona w radioeska.
2: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
0: Nosel wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem przenosimy się do 1979 roku i to właśnie wtedy po raz pierwszy pokazano obcego Ridleya Scotta. Sony zaprezentowało swojego Walkmana, no a w Polsce ogromną popularnością cieszył się serial 40-latek. I taki był właśnie 1979 rok, pełen ważnych wydarzeń, nowych technologii, no i oczywiście wielkich przebojów. I jednym z nich było Moje jedyne marzenie Anny Janter. Piosenka została nagrana we wrześniu 1979, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski, natomiast tekst napisał Bogdan Olewicz. Piosenka powstała w stylu takim inspirowanym amerykańskim popem, co mocno tam słychać. Jest taka duża aranżacja, chóry, charakterystyczne brzmienie właśnie dla muzyki ze Stanów, tego popu z tamtych lat. I co ciekawe, piosenka bardzo często kojarzona jest z pierwszymi słowami refrenu, dlatego wiele osób znają również jako Przetańczyć z Tobą chcę całą noc. I większość osób też taki tytuł jej daje. No ale teraz my zostawmy wszystko inne i po prostu przetańczmy tę noc, a właściwie to popołudnie z Anną Janter.

0: Dzisiaj jest taka mocno jesieniarska audycja, więc tej piosenki nie mogło zabraknąć. Roxy, Jesień trwa bez końca. I to jest piosenka, którą Roxy, słuchajcie, wypuściła i ogłosiła jej premierę w pierwszy dzień jesieni. No i Roxy generalnie przyznaje, że też jest sama jesieniarą. Jesień spędza, co prawda, w New Yorku, więc światowo, ale no tutaj jakby też wszystko się prawilnie zgadza. Herbatki jesienne wjeżdżają, stylówki jesienne są. Piosenka jesienna jest, także Roxy dołącza do naszego teamu jesieniar i jesieniarzy. Bardzo mnie to cieszy. No i ta piosenka też bardzo piękna, więc wszystko się nam tutaj zgadza, prawda?
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu?
15: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: To były Bratanki i Czerwone Korale, a już czerwony, bo biegł tak do nas szybko, jest tutaj w studiu Kamil Kowalski. Cześć.
1: Witajcie, cześć. Jak burak dosłownie.
0: Może nie jak burak, ale chciałam cię zapytać o coś ważniejszego. Czy ty masz świadomość, jakie dzisiaj jest święto?
1: Nie mam.
0: A chcesz dowiedzieć się,
1: tak,
0: jakie? Święto polskiej muzyki!
1: Przecież jest oczywiste.
0: No i Radio SK2 cały rok świętuje.
1: No Antonina, 365 dni. No inaczej być nie może. W takim razie skąd ja mogłem wiedzieć o takim święcie, jak ja je przecież z wami codziennie obchodzę.
0: No i z dobrą osobą was zostawiam. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Antonina Van Dessel, trzymajcie się, pa.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: duszą. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Jeśli jesień ma nas rozpieszczać, to właśnie takimi dniami. W Białej Podlaskiej po 13 temperatura będzie już blisko 20 stopni, a najwyższe wartości przypadną właśnie na popołudnie. Opadów nie należy się spodziewać, zachmurzenie nie powinno przeszkadzać, choć momentami wiatr będzie bardziej odczuwalny. Na dłuższe wyjście wystarczy lżejsza kurtka, a przy aktywności na zewnątrz może zrobić się naprawdę komfortowo. Pogoda zdecydowanie zachęca, żeby nie siedzieć się dzisiaj wśród czterech ścian.
5: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
6: Policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzał badania informatyczne oraz zabezpieczą dane, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
5: Mówi Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badanie kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. To pierwsza informacja z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem.
7: Badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki.
5: Mówi dr Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Tym samym rozpoczął się 663 rok akademicki na słynnej krakowskiej uczelni. Jak sami profesorowie wspominają początki na studiach?
8: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy.
9: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. To jest ogromna duma.
10: Właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie.
5: Dodaje Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodajmy, przemarsz profesorski UJ-u znajduje się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: SK2 News Biała Podlaska.
4: I Michał Parzanowski. Przez 10 dni uczyli się kowalstwa i cukiernictwa. W rozkoszy zakończyła się 6. edycja międzynarodowego projektu Przy Rzemiośle o kulturze. Wzięło w nim udział 30 osób z Polski, Litwy i Niemiec. Mówi Elżbieta Sokołowska, dyrektorka tego centrum.
11: Możemy uczyć stolarstwa, rymarstwa, tkactwa oraz wędliniarstwa tradycyjnego.
4: Młodzież uczyła się w 2 grupach. Urząd Stanu Cywilnego w Białej Podlaskiej ma nową kierowniczkę. Stanowisko objęła Aneta Bujalska-Górynowicz, dotychczasowa zastępczyni kierownika.
12: Czyli startują studia dzisiaj, tak?
13: Zgadza się. 1 października.
12: Było się kiedyś studentem. Pamiętam. Dzień nowego miesiąca, październik, numer 10 w kalendarzu. No i też pomyślałem, że skoro zaczynamy 10 miesiąc, to wypada zacząć go strzałem w 10. Studenci wiedzą, o co chodzi.

0: I to w Dzień Polskiej Muzyki. W tej godzinie spędzimy ten dzień na jednej z dzikich plaż, na której to SOS wysyła Kaśka Cerekwicka, ale niczego nie żałuje. Jak Ewelina Flinta. Zostańcie ze Skąd 2, nie pożałujecie. Kowalski, hej.
1: Zacieram.

dzisiaj pierwszy, dzisiaj wypłata i dlatego odchodzi? Nie, no mi się wydaje, że wróci. Kaśka Cerekwicka i SOS w SC2. Najbliższe jest nam tylko to, co polskie. Polska muzyka, polskie hity i polskie rekordy. Taki rekord padł na Podhalu, czytam. Pan Maciej wyhodował dynię, która waży aż 683 kg. Taka duża dynia. Ma nawet imię Nadia. I nie chciałbym dostać od niej z dyńki. S.

0: Lizard ciągle pada. Fajnie, gdyby padał tak na głowę. Złoty deszcz. Akurat może dzisiaj w dzień wypłaty. Kto wie? A tymczasem szczęście może chować się w samochodzie, kochani. Irlandczyk wygrał 1 000 000 euro, tylko długo o tym nie wiedział. No, cenny, zwycięski kupon woził cały czas w schowku w samochodzie. No, a u nas najcenniejszą rzeczą teraz w aucie nadal pozostaje pełny bak. Ale do schowka też zajrzyjcie.
1: SK2.
0: Może tam znajdziecie właśnie coś ciekawego. Jakiś diament? Zalia na pewno będzie dla was miała za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
3: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: A cappuccino też za piątkę?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
22: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
21: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
23: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
21: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
25: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
26: Lidl, to się opłaca.
27: To będzie ostatnia reklama.
0: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.

0: Salach śpiewa tutaj, że pachniesz jak wiosenny bez. Bez koszulki, bo tak jest ciepło, ale nie dajcie się zwieść słońcu, katerek bardzo łatwo złapać. Posłuchajcie zresztą newsów Eski 2 o 14 i zobaczycie sami, że wyjdzie wam to na zdrowie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba!
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: I wygląda na to, że powiedzenie złota polska jesień będzie dziś miało swoje 5 minut. W Białej Podlaskiej temperatura osiągnie około 19 stopni i wciąż będzie bardzo przyjemnie. Deszcz nie powinien pokrzyżować popołudniowych planów, a zachmurzenie pozostanie umiarkowane lub niewielkie. Wiatr nadal umiarkowany. Jeśli więc ktoś zastanawia się nad spacerem, rowerem, czy po prostu dłuższym pobytem na świeżym powietrzu, najcieplejsza część dnia dopiero się rozkręca. Czyli jak na pierwszy dzień października, całkiem sympatyczna i miła odsłona jesieni.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
2: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy pracowników miały bezpośredni związek z listem. Badania jednak nie wykazały śladów zatrucia. Kolejne rosyjskie uderzenie w Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Stan konstrukcji przeprawy badają specjaliści. Rosjanie zaatakowali także jedną z kijowskich szkół. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryło się w schronie. Ujawniono dziś, że wieczorem rosyjski dron uderzył w teren Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Znajduje się tam reaktor badawczy. Na miejscu wybuchł pożar. Na szczęście nie doszło do wycieku substancji promieniotwórczych. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
3: Rozpakowane jesteście?
4: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
5: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
3: Dlaczego w akademiku?
5: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
25: Jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu.
1: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
26: SK2 News Biała Podlaska.
0: I Michał Parzanowski, masz plany na jesienny wypoczynek? Możesz dostać do 300 zł dopłaty. Ruszyła druga tura lubelskiego czeku turystycznego.
27: Pierwsza wrześniowa rozeszła się w ekspresowym tempie. Mam nadzieję, że również i październikowa w takim samym tempie się rozejdzie.
0: Zachęca radny województwa lubelskiego Wojciech Sosnowski. Więcej szczegółów i zasady znajdziecie na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. Około 1000 nowych studentów pierwszego roku zaczęło naukę na Akademii Bialskiej. Uczelnia przygotowała dla nich dzień adaptacyjny, który rozpoczął się o 9:30.
28: Chciałoby się powiedzieć 1 października czapki z głów, ale w żadnym wypadku. Już niebawem czapki będą na głowie, kurtki na plecy, ubieramy się na cebulkę, ciepła herbatka może z cytrynką i z miodem, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, żeby tylko być odpornym. Ale nie na to, co najlepsze w SC2.
26: 10 najlepszych polskich hitów.
29: Jeden po drugim.
26: SK2.
28: I jak na muzyczne witaminki smakują bardzo dobrze. Dawid Podsiadło, Margaret Pin... To już za chwilę.

Ladypunk w SC2 i na co komu dziś? No dziś jest po to, aby jeszcze wejść na sk2.pl i zagłosować na najlepszy polski obiad. Ja już to robię, proszę bardzo, cyk, klikam. Jest Daria Ładocha, która dołączyła do naszej ekipy i będzie również nam gotować na imprezie na Stadionie Narodowym. Schodzę, skroluję w dół i widzę rosołek pomidorowa, grzybowa, kapuśniak, grochówka, a dzisiaj, a co, żureczek bym sobie zjadł. Zaznaczy tak samo i niech będą kopytka z masłem i bułką tartą. To bym sobie dzisiaj akurat w czwarteczek zażyczył na obiad. A wy? Jak wy też to zrobicie, to jutro możecie dołączyć do naszej eskowej ekipy, a montujemy taką razem z wami, słuchaczami Eski 2, bo chcemy 7 listopada spędzić VIP-owską biesiadę z widokiem na Stadion Narodowy. Do tego jeszcze dajemy 5 stów do wydania na coś, co wpadnie wam w oko i hotel jeszcze na noc, żeby rano nie martwić się powrotem. Co? Brzmi apetycznie. SK2.pl, zagłosujcie na ten najlepszy polski wasz wymarzony obiad, a jutro rano może ty dołączysz do stołu pełnego tego z tych smakołyków w strefie VIP. Będzie 5 stówek na małe i duże zachcianki. No i ta noc w hotelu, bo po takiej imprezie no to wracać się nie chce, ale imprezy w hotelu też należą do VIP-owskich i apetycznych. SK2. Do takich, że lepiej niż teraz to być nie może. Sandra Reiser, WSC2.

0: graffity jak malowane. Farba w SC2 w Dzień Polskiej Muzyki. Mamy też kultowe ikony, które potrafią przenieść nas w czasie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Z płytowej półki zdjąłem dzisiaj, wyjąłem krążek Manamu. Rok 1980 i to jest rok, kiedy Manam właśnie zatrząsł Opolem po swoim boskim Buenos. A chwilę później w Lublinie nagrywa właśnie ten kawałek. Szare miraże. Rok później trafiają one na pierwszą płytę zespołu, a same szare miraże, no to taka szarość, codzienność, marzenia o lepszym jutrze, trochę tej lepszej rzeczywistości, która wtedy, no nie zawsze była kolorowa.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: 1980 rok, stare czasy, ale niektóre refreny zdecydowanie nie chcą się zestarzeć.

0: Jesienna nowość, Artur Rojek, West 2, jego Mira Fiori. Pies szuka żony. Taki tutaj widzę, takie widzę ogłoszenie matrymonialne w internecie. W Indiach ktoś zamieścił 2-letniego pieska o imieniu Amban. Przygotował mu takie ogłoszenie w stylu ogłoszeń dla ludzi matrymonialne. I powiem wam, no jest kilka odpowiedzi, ale co za czasy w ogóle, no. Pies mieszka za darmo w domu, rodzice jeszcze szukają mu dziewczyny, a tobie każą szukać samemu, a jak nie znajdziesz, to płacić bykowe. SK2. Człowieka życie to takie pieskie życie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Dziewczyna z sześcioma strunami, która umie zagrać na emocjach i robi to na gitarze. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2 przed godziną 15, o której najważniejsze newsy, między innymi takie z gabinetu pana prezydenta.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
6: 15 zł.
5: Lepiej.
6: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
5: Z kuponami?
6: Cieplej.
5: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
7: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Jeśli jesteście właśnie w drodze, zostańcie z nami. Sprawdźmy, gdzie po Białej Podlaskiej trzeba dziś zdjąć nogę z gazu. Na Janowskiej, szczególnie w rejonie Artyleryjskiej i Zamkowej, nadal trzeba liczyć się tam z utrudnieniami. Prace trwają też na Długiej, między Podleśną a Żwirki i Wigury. Możliwe są tam czasowe zamknięcia. Jeśli chodzi o pogodę, to później już tylko przyjemniej. Więcej słońca, około 20 stopni i bez większych opadów deszczu.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje z gabinetu prezydenta RP. Dziś o godzinie 20.00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzuty. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
20: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
19: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem służby ochrony państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z negatywną decyzją prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie?
21: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie.
19: Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
22: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie kosmetyki.
19: A przypomnijmy, tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
23: I Michał Perzanowski. Sprzęt za ponad 20 milionów złotych trafił na oddział kardiologii Bielskiego Szpitala. Mówi Artur Kozioł, dyrektor tej placówki.
24: Tutaj wykonujemy leczenie zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków.
23: I jeszcze kardiolog Maciej Wójcik.
25: Do nas trafiają ci trudniejsi pacjenci.
23: Wśród nowości są m.in. osłony radiologiczne, zwiększające bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów. Blisko 90% kosztów pokryły fundacje unijne. Przypominamy też o utrudnieniach na skrzyżowaniu Janowskiej i Artyleryjskiej. Do 13 nie działa tam sygnalizacja świetlna.
26: A to ciekawe. Kuba, mówiłeś w newsach, że plecaki dzieciaków są strasznie ciężkie. Ale
19: bywają za ciężkie, ale zgadza się.
26: Bo różne rzeczy w nich noszą.
19: Niekoniecznie związane z zajęciami, jak się okazuje.
26: To nie książki, co tam było?
19: Tak, zabawki, pluszaki różne, kosmetyki też się u starszych uczniów.
26: Słodkie przekąski
19: pojawiają.
26: Też na pewno jakieś. Czyli patrz, teraz takie rzeczy dzieciaki noszą w plecakach. A moja mama, jak podnosiła mój plecak, to mówiła, wiesz co? Mhm. Że mam w nim pustak.

0: Starsa Westy 2. Teraz?
1: Kowalski, raport proszę.
0: A propos raportu, to taki wpadł mi tutaj do ręki. Raport nauki w Polsce. I według tego raportu Polacy są przewlekle zmęczeni. Dlaczego? A to dlatego, że co czwarty Polak napisali tutaj śpi maksymalnie 6 godzin na dobę. Co czwarty Polak śpi 6 godzin. A przez pozostałe godziny pilnuje, by inni nie zasnęli w pracy. Esko.

0: Jeden z waszych ulubionych hitów w gorącej polskiej dwudziestce. Liwka i poza tobą nic w SC2 15:30. Gorące również informacje z dróg ma dla was Jakub Konieczkowicz.
1: Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łabuńki pierwsza zdarzyły się dwie osoby. Jedna osoba jest ranna. Dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna. Chodzi o trasę między Zamościem a przejściem granicznym Chrebenne Rawa Ruska. Na miejscu działają służby. Wprowadzono ruch wahadłowy. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
2: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
1: Mówi mieszkanka Pasewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku. Szczęście rodzinne jest najważniejsze, wskazują dane z Centrum Badania Opinii Społecznej. Takiego zdania jest aż 74% pytanych o najcenniejszą wartość w życiu. Podobnie ważne wśród respondentów jest zdrowie, najmniej istotne natomiast, bo zaledwie dla 3% są sukces i sława.

0: Margaret tańczy głupia w SC2, imprezowy numer parkieciarski. A czy bramkarz może zostać kierowcą Ubera? Oczywiście, że tak. Tak po kontuzji zrobił właśnie Kasper Schmeichel. Duński bramkarz wozi kibiców na mecze, a na autostradzie pewnie wszystkie bramki za darmo.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
11: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski, Wesce 2 i Anuszka. Co to będzie się działo na orędziu pana prezydenta? Podobno ma być tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 16.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Karde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Popołudniowy ruch na dobre się rozkręcił. Zaglądamy więc na bialskie ulice i sprawdzamy, gdzie dziś stracimy trochę więcej czasu. Na Janowskiej nadal trwają prace, dlatego szczególną uwagę zwracajcie w rejonie Artyleryjskiej i Zamkowej. Utrudnienia czekają też na Długiej, między Podleśną a Żwirki i Wigury. Prowadzona jest tam budowa kanalizacji deszczowej, a miejscami możliwe są czasowe zamknięcia. Na szczęście za oknami i szybami u was znacznie spokojniej. Chmur natomiast już nie ujrzymy.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw, najpewniej głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20 i być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, a taką samą ustawę, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
15: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mamy nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw?
14: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe. Zdaniem rządzących mogłoby to doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Dodajmy, za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł. Za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
1: Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie.
16: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
14: Kolejny już dziewiąty F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała w bazie w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem.
17: SK2 News Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, Urząd Stanu Cywilnego w Białej Podlaskiej ma nową kierowniczkę. Stanowisko objęła Aneta Bujalska-Górynowicz. Do tej pory pracowała w USC jako zastępca kierownika. Od wielu lat związana jest z pracą na rzecz bielskiego samorządu. Przez 10 dni uczyli się kowalstwa i cukiernictwa. W rozkoszy zakończyła się 6. edycja projektu przy rzemiośle o kulturze, mówi dyrektorka centrum Elżbieta Sokołowska.
19: Te warsztaty cieszą się największym powodzeniem wśród młodzieży. Kowalstwo artystyczne jest spektakularne i widowiskowe, a cukiernictwo przydatne.
18: W projekcie wzięło udział 30 osób z Polski, Litwy i Niemiec.
0: Ktoś pakuje paczki. Ktoś zakupy, ktoś pakuje walizkę albo pakuje na siłowni. A kto już spakowany? Wraca z pracy. No to w takim razie ja jeszcze wpakuję wam do auta to, co najlepsze.
17: 100% polskich hitów.
0: Pozwólcie, że Zalia Sanach i Daria Zawiałow, dziewczyny sobie tam siądą z tyłu, będą plotkować i śpiewać przy okazji. Z przodu Oskar Cyms, wy za kierownicą, Kowalski, witajcie w SC2, 3 po 16.

Taki radosny Arturo Jarząbek jest w studiu, jak Rafał Brzozowski. W SC2 teraz będzie jego prawda, że Artur korzysta z pogody jesiennej, pięknej, przewietrzył głowę i ma coś do powiedzenia.

dobry. Jeśli rano znowu szukaliście kluczyków do auta w lodówce, a wasza koncentracja leży i kwiczy, to mam genialną wiadomość. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie właśnie udowodnili, że wystarczy zaledwie 10 minut. I to nie żadnego morderczego sprintu, ale zwykłego, powolnego truchtu, żeby wasz mózg wszedł na jeszcze wyższe obroty. Badacze wsadzili grupę ochotników na bieżnię w tempie spacerowym, a potem zbadali ich głowy pod czerwienią. Wynik? Kora przedczołowa, czyli to centrum dowodzenia odpowiedzialne za uwagę i pamięć, dosłownie rozbłysła. Co ciekawe, po tym mini treningu uczestnicy błyskawicznie rozwiązali też testy na koncentrację. Ale jest też i inny hit. Im bardziej badanym podczas biegu podskakiwała głowa, tym lepszy mieli nastrój. Chodzi o samą mechanikę ruchu. Kiedy odrywasz stopy od ziemi, i to rytmicznie, góra-dół, to po prostu mechanicznie budzi się twój mózg. Czyli teraz pamiętajcie, przytakujcie żonie we wszystkim, a jak kupujecie sobie buty, to myślcie nie tylko o nogach, ale i o głowie.

0: Gotham, czyli miasto Batmana, po którym to akurat jeździ swoim Batmobilem. Zaparkował teraz w studiu Jakub Konieczkowicz, 16.30 w SC2, czyli najważniejszy skrót newsów. I drogowy meldunek dla kierowców, dajcie głośniej.
1: Uwaga kierowcy, Krajowa 74 w Świętokrzyskiem zablokowana. To trasa Kielce-Opatów. W miejscowości Lechów doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch osobówek. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Są zarzuty dla podejrzanego o podłożenie łatwopalnej substancji. Odpowie za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Chodzi o sytuację z Elbląga. Mężczyzna miał podłożyć pojemnik z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm. Zatrzymany 46-latek był jej pracownikiem. Prokuratura wystąpi do sądu o areszt. Na koniec sport i dobre wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem 5-7, 6-3 i 6-4. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Francuz, 58. zawodnik światowego rankingu.

0: Pełen chill out, pełen luz. Tak można właśnie sobie pod nosem śpiewać z mrozem, wracając z roboty, a po 8 latach pracy w Sejmie. Przeszła ma emeryturę. Suczka kobra, suczka Straży Marszałkowskiej. Od dziś ma wreszcie święty spokój, psinka. Bo ile można słuchać, jak w robocie drą koty?
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Każda wokalistka, która przewinęła się przez zespół Various Monks, miała tę pewność, że historia polskiej muzyki na pewno ją zapamięta. Tak jak w tym przypadku Various Monks z Anitą Lipnicką w oryginale i Zamigotał świat w SC2. Mignął też mi przed oczami przed chwilą tutaj Łukasz Zduńczyk. To znaczy, że czas najwyższy zrobić koledze miejsce. Będzie zadowolony. Wygrzane. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
7: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października. O godzinie 19:00 zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19:00. Do zobaczenia na miejscu.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: A dla tych, co pracują do późna, też mamy dobrą wiadomość. Ciepło jeszcze tak szybko Was nie opuści. W Białej Podlaskiej temperatura nadal będzie w okolicach 17-18 stopni. Nie trzeba będzie uciekać przed deszczem, bo opadów prognozy nie przewidują. Dopiero wieczorem zrobi się wyraźnie chłodniej. Temperatura zacznie szybko spadać po zachodzie słońca. Jeśli więc wracacie później do domu, warto mieć już pod ręką coś cieplejszego. W nocy temperatura spadnie do minimum 6 kresek i tak samo zapowiada się piątek, który powoli zacznie nam weekend.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum we wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straż Graniczną. To osoby pełniące wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
15: 2 osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
14: Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, złożył zażalenie na decyzję prokuratury. Chodzi o zabezpieczenie ciągnika na poczet przyszłych kar. Przypomnę, rolnik w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd odrzucił prośbę oddania sprzętu.
1: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli.
14: Mówi obrońca mężczyzny, mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
16: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
14: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił zasądzonemu ze wcześniej dozór policji. Plaże w Ustce i w części gminy ponownie otwarte. W sobotę morze wyrzuciło tam substancję ropopochodną. Służba Ochrony Wybrzeża usunęła zanieczyszczenie, przekazuje Urząd Morski w Słupsku. Pozostałe odcinki plaż planujemy otworzyć w piątek. Również jutro urząd ma otrzymać wyniki badań próbek substancji, tym samym dowiedzieć się, czym ona jest.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek, ważny sprzęt za ponad 20 milionów złotych trafił na oddział kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, mówi kardiolog Maciej Wójcik.
19: Nasza pracownia jest o tyle charakterystyczna, że do nas trafiają ci trudniejsi pacjenci, często też, którzy mieli wykonywane zabiegi w innych ośrodkach.
18: Prawie 90% dofinansowania na nowy sprzęt pochodzi z funduszy unijnych. Miasto Radzyń Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie. Można będzie dowiedzieć się o dofinansowaniach i zleceniach publicznych. Wydarzenie 6 października o 10 w Urzędzie Miasta.
20: Wiecie, że to już prawie? Wiecie, że już naprawdę niewiele nam brakuje, jak dzisiaj z pracy wyjdziemy? To potem wejdziemy do niej tylko raz i potem normalnie to już weekend będzie, słuchajcie. 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
20: W takich bajkowych klimatach, słuchajcie. To jest piękny moment, kiedy można trzasnąć drzwiami, wsiąść do samochodu i postać razem w korkach. O, i posłuchajcie SK2, to jest 100% polskich hitów.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Jest energia na dobre popołudnie. Ich troje w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a Cristiano Ronaldo, słuchajcie, na 100% się pokłócił i obraził. Jest afera w portugalskiej piłce nożnej. Cristiano Ronaldo pokłócił się z trenerem reprezentacji Portugalii. Trener go posadził na ławce, a Ronaldo się obraził, że w takim razie to ja grał nie będę i odchodzę z reprezentacji. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że przez to Ronaldo kończy reprezentacyjną karierę. Słuchajcie, no z tymi piłkarzami to jest jak z dziećmi. Oni się obrażają jak kiedyś na WF-ie, jak nas do składu nie wybrali, prawda? Przecież Cristiano Ronaldo, zanim z tej reprezentacji odszedł, to on powinien do naszego Roberta Lewandowskiego zadzwonić. Pamiętacie, jak on się kiedyś z Michałem Probierzem pokłócił? No i proszę bardzo, Michała Probierza nie ma, ale wygra dalej. Tak to się robi.
1: SK2

0: Perfect w Radiu SK2, a my dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. I tak się składa, słuchajcie, że to święto w Radiu SK2 trwa 7 dni w tygodniu, przez cały rok, non-stop, bez przerwy, bo SK2 to jedyna stacja radiowa w Polsce, która gra 100% polskich hitów. Cały czas wam to robimy. No i z okazji tego święta polskiej muzyki, Ania nagrała do nas głosówkę, w której opowiada, jak minął jej czwartek.
1: Cześć Łukasz, tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę.
0: Znaczy pytanie, o co chodzi? Czy Ani już się nie chce pracować? No o tej porze to już może się nie chcieć, prawda? Już za 20 minut będzie godzina 18, także już nikomu raczej się nie chce pracować. Może chodzi o zjedzenie obiadu. To też jest dobra informacja, prawda? Mąż dzięki temu będzie miał co dojadać. No chyba, że to jest jakaś ukryta wiadomość do męża odnośnie wieczoru.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
4: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
4: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
5: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
6: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
7: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Kochanie, to ja, powiedział Grzegorz Chyży, który prawdopodobnie dzisiaj rano wyszedł z domu bez kluczy, a jak wrócił, no to nikt mu nie chciał otworzyć, bo się wizjer w drzwiach ubrudził. Prawdopodobnie właśnie tak powstał ten numer. Mam nadzieję, że wy też za chwilę krzykniecie: kochanie, to ja. Wracamy razem do domu, zostańcie z Eską 2.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: I po reklamie.
7: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. To jednak wyłącznie dla posiadaczy karty mieszkańca. A ci pomysł popierają.
8: Zawsze dobre rozwiązanie.
9: Też uważam, że dobre. Więcej zostaje w kieszeni.
10: Pewno obniżka ceny pomoże.
7: Promocja trwa do niedzieli. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby potem trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
0: W końcu mogę to oficjalnie powiedzieć. Słuchajcie, na zegarach dokładnie 5 godzin i 59 minut do piątku. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Jeśli chcecie odreagować, nastawić się psychicznie na zbliżający się weekend, to ja zapraszam do mnie. Gram najlepsze polskie hity na czwartkowy wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
1: SK2.
0: Jakub, a teraz wyobraź sobie, że wychodzisz z pracy i takie przyjemne dźwięki lecą. Ale fajnie, co?
7: No i można... tak sobie myślisz, że kiedyś do ciebie wrócę, ale teraz weekend.

To nie jest żadna kołysanka, to jest muzyczny energetyk na dobry wieczór. Sumptuasnik w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nakręcamy się na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Gram najlepsze nowe kawałki prosto z propozycji do waszej listy hitów. No i ten numer czeka, żeby w końcu wskoczyć do notowania od kilku dobrych tygodni. Cały czas czeka na wasze głosy. To zespół Motyle z numerem Bliżej podejść tak, jak czytam u nich na Instagramie. To opowieść o przestrzeni pomiędzy bliskością a ciekawością. Czyli ktoś nam się podoba, ale boimy się zrobić ten pierwszy krok. I to jest właśnie nauczka dla nas wszystkich. Bo tyle, bliżej podejść tak z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki już te.

oczywiście, że tak. Najlepsze przed nami. Weekend już coraz bliżej. Marcin Rozynek w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. A z artystami to jest tak, że niektórzy właśnie teraz odpoczywają po sezonie koncertowym letnim, a niektórzy dopiero do sezonu się szykują. I tak jest właśnie z Krzyśkiem Zalewskim, który już 19 października rusza w trasę koncertową Zalewski Solo Act. I to będzie, słuchajcie, polegało na tym, że Krzysiek Zalewski będzie nie tylko śpiewał, ale też grał na żywo, za pomocą żywych instrumentów. Tam nie będzie żadnego podkładu muzycznego, tam będzie wszystko na żywca. Na początek 19 października w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma, i tam, słuchajcie, na trasie same poważne miejsca. Filharmonia w Szczecinie, Teatr w Gdańsku i różnego rodzaju domy kultury w największych miastach w Polsce. A już teraz Krzysiek zagra na antenie Radia SK2. Wchodzicie bez biletu, na spokojnie. To jego najnowszy singiel, który ma nam dodać, jak sam mówi Krzysiek, witaminy D, bo jest tutaj letnia energia, jest w tym numerze dużo słońca. Jednakowi już

0: gitara na końcu jest fenomenalna. Aż się ciarki na skórze pojawiają. Human w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. No i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę kawałek, który idealnie pasuje do tej złotej polskiej jesieni, którą w ostatnich dniach mamy za oknami. Taki ciepły początek września. I to jest właśnie to. O tym właśnie taki klimat mają dla nas Kuba i Kuba. Ten duet jest teraz na muzycznym szczycie. Oni weszli tam dzięki swojemu numerowi Stygnie Lato, który, przypomnę, zgarnął też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz panowie mają nową propozycję Chłopaki. I co ciekawe, panowie poznali się w szkolnym radiowęźle. Posłuchajcie, jak to wyglądało.
1: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
0: Warto było.
2: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
0: A to ja mam nadzieję, że teraz nauczyciele Kuby i Kuby słuchają i za chwilę powiedzą: o, a ja go uczyłam, a on teraz w radiu leci. Kuba i Kuba, Chłopaki, po krótkiej przerwie na antenie SK2.
3: SK2. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Dem w Radiu SK2. Pogoda w ostatnich dniach jest szalona, bo rano jak wychodzimy do pracy, to musimy założyć kurtkę, bo jest zimno, a jak wracamy, to mamy ochotę wracać w krótkim rękawku i w krótkich spodniach najlepiej. To za chwilę będę miał kawałek dla tych, którzy marzą o ciepłym lecie, którzy chcieliby ubrać teraz strój kąpielowy. Sylwia Grzeszczak wybiera bikini w kolorach mango. Wakacyjny numer po godzinie 19 w SK2.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Bartek Ważny, zapraszam. Ewa Gawryluk, Anna Głogowska, Tomasz Oświeciński czy Jarosław Boberek. Między innymi tych aktorów i aktorki zobaczymy w Białej Podlaskiej w spektaklu Prawy do Lewego. Pani ministra spotyka się na schadzce z kochankiem, ale nagle pojawiają się detektyw, francuski kelner i żona kochanka. Spektakl jutro o 17.30 oraz o 20.30 w Akademii Bielskiej. Szczegóły na kupbilecik.pl. Punktualnie godzina 19. Mam teraz numer dla wszystkich bohaterów czwartku. Jeżeli mieliście szalony poranek, zdążyliście odwieźć dziecko do szkoły, potem na czas przyjechaliście do pracy, a po pracy były jeszcze zakupy, robienie obiadu, sprzątanie po tym wszystkim i teraz jeszcze macie chwilę dla siebie, to ten numer jest właśnie dla was. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
4: 100% polskich hitów.
0: Bo wy to z czystym sumieniem możecie teraz śpiewać razem z nimi. Igo, Mrozu i Vito Bambino. Macie supermoce.

Pani kapitan właśnie nas informuje, że płyniemy w kierunku weekendu. 14 minut po godzinie 19. Sanach w Radiu SK2. No i odliczamy ostatnie godziny. Nie tylko do piątku, ale też do wielkiej premiery nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Fani już naprawdę odliczają godziny, bo punktualnie o północy pojawi się krążek Południe. Na tym krążku są takie hity jak Później Ci Opowiem z Margaret, Proszę Tańcz z Kają czy Pali Się Niebo. Te numery Dawida Kwiatkowskiego doskonale znacie z Radia SK2, a już niebawem Dawid rusza w trasę koncertową Proszę Tańcz Tour, która promuje nowy krążek. 30 października Dawid zaczyna w Katowicach, potem odwiedzi Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk i na zakończenie 6 grudnia w Mikołajki odwiedzi warszawski Torwar. A już teraz zagra na antenie Radia SK2. Numer ma już parę lat, ale brzmi cały czas dobrze. Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Gramy już teraz na antenie SK2. 100% polskich hitów.

dzisiaj mamy zapowiedź zbliżającego się piątku. Pierwsi na antenie Radia SK2. No my już odliczamy czas do piątku, do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Start już jutro po godzinie 18. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji. No i teraz czeka na was Nita. To jest artystka, która robi ciekawe rzeczy w mediach społecznościowych, bo ona często dodaje szalone remiksy znanych hitów. I ostatnio do jej studia wpadła Margaret i razem zaśpiewały Prima Ballerina.

Dobrze im to wyszło, nie? Prima Ballerina w oryginalnej wersji na pewno jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu SK2 się pojawi. Przypomnę, to aktualny numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. No ale to też, słuchajcie, nie jest tak, że Nita robi tylko przeróbki. Ona ma też swoje numery i bardzo dobrze jej to wychodzi. Gramy jej nowość. To zabolało. Nita już teraz na antenie Radia SK2. W tym numerze wylewa żale na faceta. A niech ma. Posłuchajmy.

0: To jest właśnie Lombard w Radiu SK 2. My pod zastaw oddajemy wam 100% polskich hitów, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę będzie artystka, która przyznaje otwarcie, że jest jesieniarą. Ona napisała na Instagramie tak: przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak mówi Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Więc możemy się spodziewać nowości, które pod tym kocykiem powstaną, ale na razie mamy letni hicior od Maristy. Prosto z miejsca 7 gorącej polskiej dwudziestki. Będzie pięknie. Już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK 2, a po godzinie 20 na naszej antenie pojawi się poradnik dla facetów, jak poderwać dziewczynę, która nam się podoba. Dziewczyny, wy też zostańcie, bo to z waszej perspektywy też będzie ciekawe przeżycie. Jeremi Sikorski wydał nowy numer właśnie o tym, jak mu się spodobała jego obecna żona. Ta historia po godzinie 20 w SK 2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesów centrum.
8: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Bartek Ważny, zapraszam. Jak wyglądało życie poświęcone hodowli koni arabskich? Tego dowiemy się podczas spotkania z Markiem Trelą, wieloletnim prezesem Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.
10: To jest bardzo znana postać w naszym regionie. Przede wszystkim chcemy zapytać, co kryje się za sukcesami Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.
9: Mówiła Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Spotkanie 6 października, uwaga, w Bialskiej Galerii Fotografii.
0: To jest Radio SK 2, tutaj macie najlepszy zestaw polskich hitów na dobry wieczór. Punktualnie godzina 20, naprawdę już chwila została nam do piątku, a ja za chwilę zagram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. I też będzie dużo do dobrych, nowych hiciorów, których być może jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: 100% polskich hitów.
12: Polskich hitów.
0: A kto jutro będzie na pierwszym gorącej polskiej dwudziestki, przekonamy się jutro po godzinie 18, a teraz głosujcie na wasze ulubione polskie hity na sk2.pl. Kłebo i Daria Zawiałów już teraz.
13: Te

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ewa Farna w Radiu SK2. My zawsze dbamy o to, żebyście nie przegapili razem z nami żadnej dobrej polskiej nowości. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest chyba jedna z najgłośniejszych premier tego tygodnia. Jeremi Sikorski wydał nowy numer. To jest gość, którego doskonale znacie z naszej anteny z hitu Wracam. A teraz jest bardzo romantyczna historia, bo Jeremi Sikorski śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszystko. A, no słuchajcie, to się zakończyło happy endem, bo oni skończyli ślubem i już są kilka miesięcy po ślubie. No to posłuchajmy nowego numeru Jeremiego Sikorskiego. Wczoraj osobiście przyszedł do naszego studia z tym kawałkiem. A jak? Już teraz w SK2.
2: SK2.

0: Biała Podlaska.
1: A teraz mam jeden z najbardziej kultowych polskich hitów. Ten kawałek polscy siatkarze śpiewali w szatni tuż po zwycięstwie na Mistrzostwach Europy. Możemy się poczuć, jakbyśmy świętowali razem z nimi. Ten numer zna każdy, więc jeśli jesteście w samochodzie i wracacie sami do domu, to możecie podśpiewywać razem z nimi. Ladypunk Westy 2.

0: głowie pas.
1: A pewnie, że tak. My już też mówimy pas. Koniec z obowiązkami na dzisiaj. Odpoczywamy razem w czwartkowy wieczór. Oczywiście z polskimi hitami w Radiu SK2. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny za nami. A ja jak zawsze wieczorem mam dla was najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i na wasze głosy czeka na przykład Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. On nagrał piosenkę Obłoki. Jak sam mówi, to jest taki stan emocjonalny, kiedy jesteśmy blisko osiągnięcia celu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Właśnie o tym jest ta piosenka. Czyli jeśli dobrze rozumiem, prawdopodobnie chodzi o poranne korki w drodze do pracy.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity

0: A to na pewno nie będzie błąd. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2. To jest bardzo dobra decyzja. Jeżeli wpadniecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione, kultowe polskie dania. Wybierzecie ulubioną zupę i ulubione danie główne, bo możecie zgarnąć najlepszy polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl, tam znajdziecie listę dań, na które możecie głosować, a my mamy dla was, uwaga, nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym już 7 listopada. Razem z nami będzie ekipa Radia SK2 i będzie też kulinarna ekspertka Daria Ładocha. Polecam też słuchać jutrzejszego poranka u Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo Daria Ładocha wpadnie i powie dużo ciekawych rzeczy na temat jedzenia.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
1: I po reklamie.

0: T-Love w Radiu SK2. Warszawa jest też pewnie w snach naszych piłkarzy, którzy już się stresują przed jutrzejszym meczem. Przypomnę, biało-czerwoni jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że ten mecz to jest być albo nie być dla naszego trenera Jana Urbana, bo ostatnie mecze, przypomnę, przegraliśmy. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki za naszych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
1: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Bartek Ważny, zapraszam. Macie ochotę na niezapomniany wieczór pełen magii, tajemnicy i wielkiej sztuki? Bielskie Centrum Kultury zaprasza na podróż teatralną do Warszawy, na kultowy spektakl Mistrz i Małgorzata. Dajcie się porwać genialnej opowieści Michaiła Bułhakowa w nowoczesnej oprawie scenicznej. Wyjazd 17 października, liczba miejsc jest ograniczona, trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na stronie Bielskiego Centrum Kultury.
0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. To była trafiona decyzja, tak? Mówi się o klubie seniora działającym przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, a który po części pełni rolę edukacyjną. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
2: Powołaliście tutaj przy szpitalu klub seniora, który trochę inaczej działa niż taki typowy, tradycyjny klub seniora. I skąd pomysł na powołanie akurat takiego klubu?
3: Piotr Frankowski, koordynator wirtualnego klubu seniora. No jest to pomysł naszego pana dyrektora Artura Kozioła i przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Dariusza Litwiniuka. Przekazali oni to w moje ręce, żebym takie coś stworzył, no i staram się to tworzyć. Nazwa sama wskazuje, że jest to wirtualny klub seniora, natomiast jego wirtualność polega głównie na tym, że poprzez SMS-y, maile, internet, czyli tą część wirtualną, komunikujemy się z naszymi seniorami, natomiast część główna to są spotkania, takie jak dzisiaj się właśnie odbywa, na których wiadomo, że działam przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, więc naszym celem głównie, acz nie tylko, jest medycyna, jest zdrowy styl życia i tutaj odbywają się różnego rodzaju wykłady. Przygotowaliśmy ich już wiele, ponad rok pracujemy, więc tych spotkań już się wiele odbyło z różnych dziedzin, kardiologii, ortopedii, mamy neurologię, rozmawiamy o udarach, o sposobie postępowania, niedopuszczenia do udaru, jak też sposobie postępowania, gdy już ten udar człowieka dopadnie, jak to się mówi.
2: Jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże, bo ta frekwencja dzisiaj akurat wynosi około 130 osób.
3: To taki bardzo dobry wynik. Z reguły mamy od 80 do 100 osób. To wszystko zależy od tego, czy w tym czasie odbywają się inne imprezy, od tego, jaka jest pogoda na dworze i tak dalej, i tak dalej. Dziś nam wiosna jeszcze się pojawiła, więc to też mobilizuje seniorów do pojawienia się na spotkaniu. Dzisiaj też przyszło wiele osób, które były po raz pierwszy, zapisały się do klubu. Ogólnie mamy zapisanych ponad 350 osób do klubu. Są to głównie mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic i to dla nich kierujemy docelowo, acz nie mamy jakichś tam szczególnych preferencji, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. No jak mówię, profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, to jest najważniejsze, żeby uczyć naszych klubowiczów tego, jak postępować, by nie chorować, tak, albo przynajmniej ograniczyć możliwość chorowania, ale też staramy się przekazywać wiedzę, gdy już niestety ta choroba nas dopadnie i co wtedy robić, w jaki sposób się rehabilitować, w jaki sposób się leczyć, gdzie udać się do specjalisty. Często też okazuje się, że społeczeństwo nie do końca jest zorientowane, w jaki sposób, na jaką ścieżkę należy przejść, tak? Czy nawet trzeba trafić do lekarza rodzinnego, do skierowania i tak dalej. To też są bardzo ważne rzeczy, które pomagają później w dotarciu do specjalisty, a wiemy, że z tym jest trochę problemów i staramy się właśnie między innymi przez działanie naszego wirtualnego klubu to zrealizować.
2: Przyciągacie tych seniorów, którzy są żądni wiedzy, bo jednak prowadzicie taką bardziej działalność edukacyjną.
3: Tak, jest to głównie edukacja i takich przyciągamy, ale tu trzeba przyznać, że nasi seniorzy to są osoby, które bardzo chcą się edukować, o czym świadczą nie tylko nasze działania, ale wiele innych.
2: To nie są takie typowe pogaduchy przy kawie i ciasteczku.
3: No nie, są, jest ciasteczko i kawa oczywiście i są pogaduchy w przerwie między wykładami, natomiast są to wykłady może nie jakieś stricte naukowe, tak, bo raczej starają się wykładowcy takim ludzkim językiem.
2: Przed niemedycznym.
3: Niemedycznym, bo to by nie dotarło, natomiast przekazują to tym językiem przystępnym i mówią o przystępnych rzeczach. Chociaż były na przykład, mieliśmy wykład bardzo ciekawy z chirurgii robotycznej, który wzbudził wielkie zainteresowanie, no i tam było dużo, dużo technicznych opowieści doktora, który opowiadał, w jaki sposób tak naprawdę ten komputer operuje i działa.
2: Rozumiem, że udział w waszym klubie seniora jest taką formą bezpłatną.
3: Tak. Tak, oczywiście jak najbardziej tak. Jednym kosztem, jaki czasami ponoszą seniorzy, to jest koszt, jeśli organizujemy wycieczki, tak? Bo takie również organizujemy w ramach naszych działań. Wyjeżdżaliśmy trzykrotnie, jak dobrze pamiętam, do Opery, do Białegostoku. No i wtedy jest wiadomo, koszty podróży, koszty biletu pokrywają seniorzy, ale to są tylko te jedyne koszty, my organizujemy cały wyjazd.
2: Jeśli ktoś byłby zainteresowany wstąpić do waszego klubu, to gdzie ma szukać informacji?
3: Wszelkie informacje są na stronie internetowej, tam jest też taki elektroniczny formularz, którego wypełnienie pozwoli na złożenie chęci przynależenia naszego klubu.
2: Na stronie internetowej szpitala?
3: Tak, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej jest zakładka Wirtualny Klub Seniora i tam poprowadzi jak za rączkę. Jeżeli ktoś chciałby zrobić to osobiście, można tego dokonać w CDA na ulicy Telebeskiej, tu gdzie się teraz znajdujemy, albo też na ulicy Spółdzielczej 5 w Domowym Szpitalu.
4: Dzień dobry, mam na imię Wichla i Oktawia, jestem fizjoterapeutą z oddziału neurologii.
2: I dzisiaj ze specjalnym wykładem skierowanym do seniorów.
4: Tak, dokładnie. Udar mózgu jest dzisiejszym tematem. No jest to temat, który bardzo porusza widownię.
2: Do czego ciekawego mogli się dowiedzieć słuchacze?
4: Przede wszystkim, co to jest udar? Jak możemy zaobserwować objawy udaru, pierwsze objawy udaru? Pacjenci, ogólnie osoby, które mają styczność z udarem, nie wiedzą, że to jest udar.
2: To na co powinniśmy zwrócić uwagę? Może taka lekcja?
4: Zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, niedowładę, czyli zaburzenia ruchu w ręce, w nodze.
2: To już są te sygnały, których nie powinniśmy lekceważyć.
4: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie opadnięty kącik twarzy. No tutaj liczy się czas, bo leczenie jest zależne od czasu, no i efekt tego leczenia jest zależny od czasu podania leku.
2: To jakie skutki wywołuje udar?
4: Bardzo duże może wywoływać. W zależności od tego, jak duży obszar w mózgu obejmie, wywołuje oczywiście niedowładę, tak, brak ruchu w kończynach, zaburzenia napięcia mięśniowego, spastyczność, zaburzenia zachowania, zaburzenia mowy. Bardzo dużo jest konsekwencji. Przede wszystkim utrata samodzielności i takiej codziennej sprawności.
2: Teraz pytanie, czy da się to wyleczyć?
4: Wyleczyć? Na pewno można to rehabilitować. Leczy się dość skutecznie, ale wszystko zależy od rozległości udaru. Jak im bardziej rozległy, tym cięższa jest to batalia. Ale da się. Pacjenci po udarach wracają do sprawności, do życia codziennego, mogą realizować swoje hobby i uczestniczyć w normalnym życiu. Rehabilitacja wygląda tak, że na początku oceniamy tego pacjenta funkcjonalnie, tak? Rozmawiamy z lekarzami, analizujemy, jakie jest rokowanie, jaki mamy potencjał i jakie mamy uszkodzenia. Walczymy z tymi uszkodzeniami, staramy się przywrócić utracone funkcje, no ale przede wszystkim chcemy nauczyć pacjenta, jak pomimo tych deficytów, pomimo tych uszkodzeń, radzić sobie z codziennymi czynnościami. Pomagamy w codziennych rzeczach typu toaleta, jedzenie, chodzenie, tak?
2: Czasami jest to długotrwała rehabilitacja.
4: Bardzo długa rehabilitacja w neurologii, przy uszkodzeniach mózgu, także po udarach liczymy w miesiącach, nie w dniach, w tygodniach. To jest poważne uszkodzenie całego naszego centrum dowodzenia organizmu, a nie tylko jednej kończyny czy dwóch.
2: Już nie wspominając o kosztowności takich rehabilitacji.
4: Tak, rehabilitacja, zwłaszcza taka typowo specjalistyczna, neurologiczna, jest dość droga. Koszty są duże. One się bardzo wahają na rynku w zależności od tego, czy to jest pobyt dłuższy, krótszy, czy wymagana jest opieka pielęgniarska, lekarska, no bo nie po każdym udarze pacjent musi być leżący. Ale tak, z racji tego, że ona jest długotrwała, no to jednak wiąże się z kosztami. Na szczęście każdy pacjent po udarze ma zagwarantowaną rehabilitację, no ale forma, w jakiej ona się będzie odbywała, czy to jest forma stacjonarna na oddziale, czy to jest forma w ambulatorium, czy forma takiej rehabilitacji domowej, no to wszystko jest zależne od tego, jak duże jest takie upośledzenie funkcjonalne po tym udarze, no i jakie są dodatkowe jeszcze obciążenia pacjenta, takie zdrowotne.
2: Czyli samo zainteresowanie tematyką, którą pani poruszyła, jest duże, małe? Rozumiem, że pytania padają z sali.
4: Pytania padają, tematyka jest dość ciekawa, widać to po frekwencji. Bardzo duże jest zainteresowanie rehabilitacją, ogólnie samym zjawiskiem udaru i na pewno będziemy kontynuować jeszcze tą tematykę. Naszym celem jako zespołu rehabilitacji neurologicznej jest dotarcie do jak najszerszej rzeszy osób i poinformowanie, że takie schorzenie jest, są takie objawy i one są groźne i nie należy zwlekać z interwencją i jak najszybciej się rehabilitować, bo rehabilitację też trzeba zacząć od w zasadzie pierwszej doby już po udarze, jeżeli tylko jest taka możliwość klinicznie.
5: Dzień dobry, nazywam się Dominika Litwiniuk i w dniu dzisiejszym na spotkaniu seniorów jestem odpowiedzialna za

0: aktywność fizyczną. Dzięki niej obniża się te prawdopodobieństwo do właśnie przybycia udarów mózgu, o których moja koleżanka wcześniej wspominała. Są to ćwiczenia ogólnousprawniające poprzez różne podnoszenie dłoni, przez różne przysiady, ogólnie praca w siedzeniu, później ćwiczenia w staniu, ćwiczenia oddechowe, tak aby nasz senior się mocno nie zmęczył, aby była to codzienna dawka aktywności fizycznej.
1: Duże zainteresowanie.
0: Bardzo duże zainteresowanie. Bardzo się cieszymy, że po prostu przybyli na nasz temat i ten udar mózgu ich zainteresował i po prostu chcą siebie chronić przed tym.
1: Wygląda na to, że trafiliście w tematykę.
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że jest to bardzo, no może brzydko to nazwę, ale popularna choroba, więc myślę, że każdy z nas, nie tylko senior, ale nie chciałby po prostu przebyć udaru mózgu, dlatego my tutaj z koleżankami wychodzimy z pewną wiedzą, aby wiedzieć i znać pierwsze objawy udaru mózgu i znać ćwiczenia, które mogą zapobiec tym wszystkim przyczynom.
2: Ewa Kuczewska.
1: I pani wstąpiła do klubu seniora za namową czyjąś, czy tak pani sama zweryfikowała informacje i stwierdziła, że o, bardzo fajny klub, trzeba wstąpić?
2: Nie za namową, tylko sama zorientowałam się, że były ogłoszenia, że jest taka możliwość uczestniczenia w tym klubie i zgłosiłam się, wypełniłam ankietę i jestem.
1: Ten klub seniora ma taką formę edukacyjną. To właśnie to panią przyciągnęło?
2: Naturalnie. Jesteśmy już w takim wieku, że dopada nas wiele chorób, różnych dolegliwości i chcemy poszerzać naszą wiedzę, żeby wiedzieć, jak zaradzać, bo zaradzić tym naszym jakimś bólom, jakimś naszym problemom, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: To już nie pierwsze spotkanie, tych spotkań od prawie już półtora roku chyba, to odbyło się kilkanaście, więc uważa pani, że tematyka jest trafiona zawsze?
2: Tak, bardzo ciekawa, nas to interesuje, ponieważ tutaj specjaliści z danego szpitala i nie tylko przyjeżdżają i robią nam wykłady. To są właśnie tematy, które seniorów wyjątkowo interesują, bo są przeważnie o zdrowiu, o zabezpieczeniu finansów lub z technologiami, które są dla nas mniej może obeznane, ale to wszystko nas interesuje i jesteśmy na różnym poziomie etapu przyswajania tej wiedzy, ale zawsze wyciągamy jakieś wnioski i one nam bardzo dużo pomagają.
1: Namawia pani znajomych, żeby do tego klubu wstąpili?
2: Tak, kilka moich osób już właśnie włączyło się do tego klubu za moją namową. Dałam im telefony, namiary, wypełnili ankiety i jesteśmy w tym klubie i bardzo z tego się cieszymy.
1: Czyli rozumiem, że to było po tym pierwszym razie, jak zobaczyła pani, że to jest coś bardzo fajnego i stwierdziła, że no to trzeba przyciągać znajomych jak największą ilość.
2: Tak, ja już w tym zakresie mam właśnie doświadczenie, ponieważ nie tylko w tym klubie uczestniczę, należę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz tego jeszcze do różnych klubów senioralnych.
1: Czy to tak, żeby nudy nie było?
2: Tak, naturalnie. Człowiek na emeryturze nie może siedzieć w domu, ponieważ uwstecznia się, a tutaj zdobywamy jakąś informację, a sam fakt spotkania się z ludźmi to nas nobilituje do tego, że jesteśmy bardziej aktywne, zawiązujemy nowe znajomości i oprócz tego dowiadujemy się rzeczy, które nas interesują.
1: Po wykładach takich w zasadzie stricte naukowych to może zdobędą panie tytuł naukowy.
2: No tytuł jak tytuł, ale sądzę, że może kiedyś same poprowadzimy jakieś wykłady. Tytuły, tutaj nam już o tytuły nie chodzi, choć wiedza wiadomo, że jest potrzebna, żeby stymulować nas mózg, żeby za bardzo nie uwsteczniać się, także z pewnością wytężamy i słuchamy, uczymy się języka i to nam pomaga właśnie, żeby jak najbardziej utrzymać długo sprawność intelektualną. To jest ważne, żeby nas nie dopadły choroby, które wiążą się ze starszym wiekiem.
1: Wykłady wykładami, ale w przerwie ta kawa jednak pomaga.
2: Z pewnością, dlatego, że daje nam takiego kopa, ponieważ ciśnienie niekiedy spada, niekiedy się podnosi, ale już sam fakt, że pije się kawę, od razu nastraja lepiej.
1: I można dalej słuchać.
2: Z pewnością, bo nie zasypiamy. I wówczas jest wtedy podzielność uwagi i wtedy słuchamy z większym zainteresowaniem. To jest bardzo dobry pomysł, że na taką kawkę potrzebna jest również taka przerwa, no bo siedzieć w jednym miejscu dłużej to jest trochę kłopotliwe dla starszych osób, także ta kawa bardzo polecam.
1: Był taki wykład, który szczególnie panią zainteresował, czy wszystkie są takie ciekawe?
2: To znaczy wszystkie były ciekawe, bo były na temat i Czerniaka, na temat wszystkich urazów związanych z kośćmi, na nadciśnienie. W tej chwili jest o udarze. Kardiologiczne były, także to są wszystko wykłady, które właśnie nas bardzo interesują, no bo doświadczamy różnych takich przykrych niespodzianek w naszym życiu, a to wiedza jest bardzo potrzebna.
1: Czy to jest tak, że uczestniczyła Pani we wszystkich zajęciach, jakie tylko się odbywały w ramach tego klubu seniora?
2: Tak, było chyba, o ile pamiętam, to jest 12 spotkanie na każdym

0: byłam.
1: Czyli jest rzeczywiście zainteresowanie. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Justyna Firut, Biała Podlaska oczywiście.
1: W jaki sposób znalazła się pani w klubie seniora, tym przyszpitalnym?
2: Przyszpitalnym to się znalazłam, dlatego że tu bardzo blisko mieszkam w wojskowych blokach i się dowiedziałam właśnie, że tutaj powstaje taki klub. Mało tego, mobilizujemy pozostałych. Chodź, przyjdź tutaj, jest przewspaniale. O wszystko można zapytać, wszystko można się dowiedzieć. Także no, uważam, że lepszego tego to nie może być, tak jak my tutaj mamy. Wszystko jest nowoczesne, wszystko się można dowiedzieć. Młodzi lekarze.
1: Czy uważa pani, że ta tematyka, która tutaj jest poruszana na tych wykładach specjalnie skierowanych do seniorów, jest wystarczająca, czy może jeszcze czegoś brakuje?
2: No, ja uważam, że jest świetnie, a czy czegoś brakuje, to nie wiem jeszcze, dopiero w trakcie, bo...
1: Pani od początku jest tutaj?
2: Od początku.
1: Czy już było, tak jak wcześniej z jedną z pani rozmawiałem, to już około 12 spotkanie, więc rozumiem, że we wszystkich pani uczestniczyła.
2: Tak, we wszystkich uczestniczyłam i jestem przeszczęśliwa.
1: Każdy temat był dobry.
2: Bardzo dobry.
3: Dzień dobry, nazywam się Paulina Pajnowska-Skrzypczak. Jestem neuroterapeutą na oddziale neurologicznym naszego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
1: I dzisiaj ze specjalnym wykładem dotyczącym?
3: Nowoczesnej form fizjoterapii stosowanych po udarze. Moja działka polegała na tym, żeby pokazać seniorom naszym, jaki sprzęt wykorzystujemy, żeby wesprzeć się w naszej terapii.
1: A ta technologia tak poszła do przodu, że teraz narzędzia są naprawdę bardzo dobre.
3: Tak, mamy super nowoczesny sprzęt, który pomaga nam, oferuje nam pracę już nawet przy łóżku pacjenta, czyli jest mobilny, jest bardzo zaawansowany. Stosujemy dużo właśnie technologii biofeedbacku u pacjentów, dzięki czemu nawet jeżeli pacjent nie jest w stanie przejść na salę rehabilitacyjną, zostać przez nas przewiezioną, możemy już rozpocząć bardziej zaawansowaną terapię przy łóżku pacjenta. Tutaj prezentowałam, przede wszystkim podzieliłam ten sprzęt na ten, który mogę stosować już przy łóżku pacjenta. Jest to na przykład Stella, która oferuje nam szeroki zakres elektrostymulacji połączonej z EMG, czyli jeżeli pacjent nie ma nawet czynnego ruchu zauważalnego przez nas, a mięśnie wykazuje czynność skurczową, to może zainicjować skurcz wywołany maszyną przez to, że tylko napnie mięsień. Fajne w tym sprzęcie jest to, że składa się z tabletu, czyli bardzo przenośnego urządzenia, oraz dodatkowo możemy podłączyć przez Bluetooth kanały, które podpinamy do elektrod i one wtedy pracują. Mamy także nie tylko sam biofeedback, mamy także urządzenie, które się nazywa Cerebo, które pomaga nam, jeżeli mamy u pacjenta niedowłady. Są tam specjalne rękawice, które nakładamy na tą niedowładną rękę, które za pomocą specjalnych rurek, w cudzysłowie, że tak nazwę, specjalnego systemu pompowania prostuje, zgina rękę, wykonuje ruchy przyciskania się stawiania kciuka na przykład. I to tym kolejnym urządzeniu też jest fajne, że ma mały monitorek, możemy postawić to na szafce pacjenta, możemy w łóżku podłączyć tą maszynę. Wtedy pacjent ćwiczy już na oddziale, już w swoim łóżku, na swojej sali, nie wymaga żadnego noszenia. Mamy także aparaty do elektrostymulacji, którą często stosujemy u pacjentów, nie tylko na niedowłady mięśni, ale także przeciwbólowo możemy wtedy troszkę podziałać. Mamy Solux, mamy drenaż limfatyczny, który zapobiega tworzeniu się obrzęków limfatycznych po udarze, co niestety często też spotykamy u naszych pacjentów, a także już, jeżeli pacjentowi troszkę uda się poprawić wydolność fizyczną, możemy pacjenta zabrać na salę rehabilitacyjną, gdzie mamy w ofercie stół pionizacyjny z funkcją kroczenia, który umożliwia nam na nowo naukę chodu pacjentowi, który samodzielnie nie jest w stanie się utrzymać. W tym stole także mamy system elektrostymulacji, który możemy podłączyć, który jest zintegrowany w pełni z tym systemem kroczącym, żeby jeszcze wspomóc tą pracę. Mamy urządzenia właśnie do terapii ręki. Jeżeli pacjent już troszkę ma ruchu czynnego w dłoni, także możemy zamontować rękawice i pacjent super może szkolić te czynności.
1: Czyli tak naprawdę jesteście wyposażeni w urządzenia, które poprawiają nie tylko komfort pacjenta, ale i również wasz.
3: Tak, mamy właśnie sprzęt, naprawdę mamy z wysokiej półki, że tak powiem. Możemy bardzo dużo rzeczy zrobić, które po prostu same nie jesteśmy w stanie. Na przykład też mamy tą neuroformę, która ma platformę posturograficzną, która szczytuje nam, jak pacjent obciąża kończyny i same czasami jesteśmy w szoku, bo wydaje nam się, że pacjent chodzi ładnie, stoi prosto, postawimy go na tej platformie, okazuje się, że cały ciężar ciała jest na zdrowej kończynie, że w ogóle nie wykorzystuje strony zajętej bezpośrednio przez udar. Przez co rehabilitacja jest naprawdę ciekawa. Teraz też dostaliśmy świetny sprzęt AirTouch. To jest grube, naprawdę świetny sprzęt, łącznie z odciążeniem kończyny, z systemem też pompującym i biofeedbackiem. Mamy bardzo duże możliwości tutaj.
1: To zapewne słuchacze, których dzisiaj jest prawie 130 osób, zapewne są zdziwieni, że takimi możliwościami dysponujecie, że w ogóle są takie urządzenia.
3: Myślę, że tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni szpitalowi za to, że ciągle poszerza te nasze zaplecze i że możemy pracować na wysokim poziomie z naszymi pacjentami.
1: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
0: Chętnych do klubu nie brakuje, bo niemal w każdym spotkaniu, które organizowane jest raz w miesiącu, uczestniczy ponad 100 seniorów. Chętnych wciąż przybywa. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 300 osób. Dzieci biorące udział w takich spotkaniach mają szansę odkrywać świat nauki w przystępny i inspirujący sposób przez zabawę, eksperymenty i twórcze działanie. Tak z powodzeniem od kilku lat działa już w Białej Podlaskiej Uniwersytet Dziecięcy przy Akademii Bialskiej.
1: Zajęcia są prowadzone dla jakiejś większej grupy dzieci?
4: Izabela Jaroszewska, Zakład Socjologii, prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym. Ogólnie zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym w tym roku prowadzone są przez dwie grupy. Ja mam przyjemność poprowadzić zajęcia dla dzieciaków w dwóch grupach, związane głównie z dziennikarstwem i mediami. Pierwszy blok, taki panel zajęć, które się odbyły, dotyczył dziennikarstwa radiowego, gdzie mieliśmy okazję wypróbować, przetestować na własnej skórze, jak to jest być dziennikarzem radiowym. I dzisiaj mamy drugi blok zajęć, w którym będziemy robić i wykonywać takie pierwsze gazety. Dzieciaki z gazet takich lokalnych i nie tylko będą wykonywały własne gazetki.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj zauważyłem, że to są dzieci w wieku 8-9 lat. Tu trzeba nieźle się nagimnastykować, żeby te dzieci zainteresować tymi zajęciami.
4: Zgadza się, nieźle trzeba się nagimnastykować, żeby ich zainteresować, ale na szczęście dzieciaki są bardzo błyskotliwe, kreatywne, pomysłowe, bardzo szybko łapią, słuchają uważnie i myślę, że wiedzą już, że przychodzą tutaj nie tylko po to, żeby hałasować i rozrabiać, co często się zdarza, ale też po to, żeby czegoś się nauczyć, czegoś nowego się dowiedzieć, więc korzystają z tego czasu jak tylko mogą.
1: Czyli takie zajęcia bardzo angażujące organizujecie.
4: Ja jestem tylko prowadzącą, więc myślę, że warto zapytać o to organizatorów, ale z tego, co wiem i z tego też, co opowiadają dzieci, to te zajęcia muszą być angażujące, no bo inaczej ta ich cierpliwość i chęć zainteresowania będzie zupełnie mniejsza, niż byśmy oczekiwali.
1: To jest, można powiedzieć, taki młody narybek, który później może przyjść tutaj studiować.
4: Czas pokaże, trudno jeszcze dzisiaj chyba określić, czy to jest młody narybek, który może przyjść tutaj rzeczywiście studiować, ale myślę, że już dzieciaki, które obyte będą z uczelnią, to będą miały faktycznie większą perspektywę do tego, żeby zobaczyć, jak się tutaj studiuje w przyszłości, ale to jeszcze sporo lat przed nimi.
1: To jest tak, że te zajęcia są różnorodne dla nich prowadzone?
4: Tak, zajęcia są różnorodne. Tak jak mówiłam, blok, który ja prowadziłam, dotyczy mediów i dziennikarstwa. Wiem, że równolegle mają zajęć tych bardzo dużą ilość z różnych dziedzin. Między innymi też mają ściankę wspinaczkową, więc myślę, że tutaj ten ich repertuar jest bardzo, bardzo duży.
1: Czy taka młodzież też interes... Młodzież. To jeszcze nie jest młodzież, to jeszcze są dzieci. Czy one już zaczynają interesować się polityką? Bo to mnie ciekawi.
4: Właśnie podczas ostatnich zajęć prowadzonych o dziennikarstwie byłam bardzo zdziwiona, bo dzieciaki pytały o politykę. Rozmawialiśmy o polityce. Wiem, że no, temat taki na czasie polityczny był bardzo, ale były bardzo zainteresowane tematami społecznymi. Rzucały mi nazwiskami, hasłami, różnymi hasłami. Dobrze, że ta konfrontacja pomiędzy nimi nie zrodziła się w jakąś taką niebezpieczną, bo okazywało się, że no tutaj duży wpływ rodziców też był, tak, na to. Więc z punktu widzenia dziennikarstwa w ogóle to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo okazuje się, że właśnie takie 8, 7 i 9-latki nie są wcale gdzieś tam odsunięte od tych kwestii takich, które dzieją się w społeczeństwie, tylko są na bieżąco, więc to doświadczenie takie z zajęć właśnie z prowadzeniu wywiadów, no pokazało, że warto z nimi rozmawiać o różnych kwestiach, bo poglądy miały naprawdę bardzo ciekawe na te tematy polityczne.
1: Domniemam, że z mikrofonem sobie nieźle radziły.
4: Tak, z mikrofonem sobie nieźle radziły. Na jednych zajęciach radziły sobie świetnie. Na zajęciach, gdzie używaliśmy dyktafonu, też radziły sobie świetnie. Aczkolwiek, kiedy wyszły na środek i musiały na środku klasy zaprezentować to, co miały do przedstawienia, no to trochę stres ich zjadł i troszeczkę się zawstydziły. Niektórzy, mówiąc kolokwialnie, zapomnieli języka w buzi, ale w większości podołali, dali radę i naprawdę świetnie przygotowali się też do tych wywiadów, bo najpierw mieli za zadanie przygotować się do tych wywiadów, ułożyć pytania, spróbować te pytania pomiędzy sobą przeprowadzić, a dopiero później wyjść na środek czy nagrać się do mikrofonu i opowiedzieć o tym, co przygotowali.
1: Czyli to też pomaga ich przygotować później do wystąpień publicznych.
4: To pomaga ich przygotować do wystąpień publicznych później i myślę, że dzieci, które przychodzą na te zajęcia, są już trochę obyte z takim występowaniem publicznym, byciem tutaj publicznie. Dogadują się świetnie między sobą w grupie, więc też jest im łatwiej, bo znają się i łatwiej jest im wystąpić, ale faktycznie to pierwsze takie zderzenie, jak musieli wyjść i wystąpić, to niektórzy złapali taką lekką tremę.
1: Czy tu jest więcej takiej formy zabawowej?
4: Myślę, że ze względu na wiek dzieci ta forma zabawowa musi się pojawić i jest więcej tej formy zabawowej, ale staramy się zawsze, żeby z każdych zajęć...
1: Wracały zadowolone.
4: Tak, żeby z każdych zajęć wracały zadowolone.
1: I z wiedzą.
4: I przede wszystkim z wiedzą.
1: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
5: Ja nazywam się Pellaura. Fajnego jest w tym uniwersytecie, że mogę tutaj się uczyć nowych rzeczy. Jest bardzo dużo fajnych osób, no i bardzo fajne zajęcia.
6: Mateusz. Myślę, że najbardziej podobały mi się zajęcia z budowania, z takich klocków Lego. Bardzo lubię właśnie bawić się takim czymś. Poza tym wszystkie zajęcia są bardzo fajne tutaj i ciekawe.
7: Małgorzata Łojska-Tarasiuk, Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej. Jestem odpowiedzialna za Uniwersytet Dziecięcy.
1: No właśnie, jakie są główne założenia Uniwersytetu Dziecięcego?
7: Głównym założeniem Uniwersytetu Dziecięcego jest poszerzenie ich wiedzy. Chcemy poszerzyć dzieci horyzonty. Najważniejsze jest to, żeby dzieciom chciało się chcieć.
1: Tak naprawdę oddajecie tym dzieciakom do pełnej dyspozycji całe wasze zaplecze.
7: Jak najbardziej część od czynników, z których mogą korzystać w laboratoriach, są jak najbardziej poddawane różnym doświadczeniom. Poza tym mamy zajęcia, które są prowadzone przez biologa, czyli na przykład zajęcia wieszak na organy, gdzie dzieci układają szkielet, który to później mogą narysować bądź w inny sposób to odwzorować, tak? Też próbują zobaczyć coś, co jest niewidoczne, na przykład...
1: Pewnie te bakterie pod mikroskopem.
7: Bakterie pod mikroskopem jak najbardziej, aczkolwiek nie zawsze to się udaje, gdyż wszystkie próbki, jeżeli będziemy chcieli coś zobaczyć pod mikroskopem, muszą być w ciągu jednego tygodnia zrobione. Następnie są wkładane do specjalnego pieca, gdzie rosną i dopiero odczytywane są w kolejnym tygodniu. Jeżeli nam by się udały takie zajęcia, na pewno warto je powtórzyć, bo robiliśmy to 2 lata temu na projekcie. Więc...
1: No właśnie, ja chciałem zapytać ogólnie, jakie jest zainteresowanie dzieci takimi zajęciami na uniwersytecie?
7: Powiem nieskromnie, odpowiadały mamy, że dzieci wolą iść na nasze zajęcia, niekoniecznie korzystać z zajęć, które do tej pory miały, a wybierają nasze.
1: Czyli wolą akademię niż szkołę zwykłą.
7: Niż szkołę zwykłą, tak. Bo tutaj no, więcej rzeczy się dzieje, jest bardziej kolorowo.
1: Czyli ważna jest ta sama kwestia przekazania wiedzy.
7: Myślę, że tak, ale ważne jest też miejsce, gdyż na co dzień mają szare mury, czy swoją szkołę znają od podstaw, to jest coś innego, są wprowadzane na inne sale, z czego też widać, że się cieszą, poznają nowe otoczenie i myślę, to też ma wpływ na to.
1: Sama nowoczesna baza robi wrażenie.
7: Myślę, że tak. Robi wrażenie na dorosłych, ale na dzieciach również.
1: Tym bardziej na dzieciach. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
0: Tematyka zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym jest szeroka, od biologii, przez chemię i fizykę, po podstawy programowania, robotyki czy sztuki, dzięki czemu każde dziecko może znaleźć coś dla siebie i rozwinąć zainteresowania, których często nie obejmuje tradycyjny program szkolny. Dlatego każdego roku chętnych do uczestnictwa w zajęciach nie brakuje. Minął już rok od wprowadzenia nowego systemu kaucyjnego w Polsce. Niezwykle rzadko zdarzają się sytuacje, w których sprzedawca nie przyjmuje butelek. Jak przypomina Grzegorz Uliński, kierownik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, opakowania z logotypem kaucji można oddać bez paragonu w każdym sklepie o powierzchni handlowej powyżej 200 metrów kwadratowych.
8: Od dnia wejścia rzeczywiście obowiązku przyjmowania przez sklepy opakowań, które mają logotyp kaucyjny, wojny. Zdarzyło nam się kilkanaście takich interwencji, że no, mieszkańcy zgłaszają do nas, że sklep dany nie przyjął, nie chciał przyjąć. Czyli może nie jest to jak nagminne, ale rzeczywiście takie interwencje do nas wpływają, a my jeździmy po sklepach i sprawdzamy, czy rzeczywiście to miało miejsce. System troszeczkę wchodził jakby tak z takim poślizgiem, że już niby ustawa była, natomiast jakby nie każdy sklep by wprowadził to, bo na przykład miał jeszcze w asortymencie tylko opakowania, które nie były objęte systemem kaucyjnym i nie musiał w związku z tym jeszcze jakby wchodzić.
0: W samej Białej Podlaskiej znajduje się kilkadziesiąt punktów i automatów kaucyjnych służących do zwrotu puszek i butelek. W kolejnych miejscach w województwie lubelskim pojawiają się punkty, w których od razu dostajemy zwrot pieniędzy na kartę płatniczą. Mieszkańcy bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie.
9: Wkładamy butelkę, zabiera nam butelkę, później komputer, który nam mówi o ilości włożonych puszek. Dajemy kartę, wczytuje nam kartę, kasa bezpośrednio wpływa na konto. A jak szybko? No w ciągu kilku sekund bym powiedziała. Myślę, że bardzo konkurencyjne i bardzo zachęcające w stosunku do innych.
0: Przypomnijmy, za plastikową butelkę i puszkę obowiązuje kaucja 50 groszy, a za szklaną butelkę wielorazową złotówka. Małe sklepy również pobierają kaucję, ale ich udział w odbiorze opakowań jest dobrowolny.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Przeciążenia układu ruchu to problem, z którym bialscy fizjoterapeuci mierzą się w swoich gabinetach bez względu na porę roku. Choć mogłoby się wydawać, że do urazów dochodzi głównie w sezonie urlopowym, to do gabinetów pacjenci trafiają stale. W Białej Podlaskiej, rowerowej stolicy Polski, nie brakuje osób, którzy korzystający z takiej aktywności również są narażeni na przeciążenia. W sierpniu trafiają do gabinetów z kolei pacjenci, którzy brali udział w wycieńczających pielgrzymkach, chociażby z racji źle dobranego obuwia lub plecaka.
2: Podobno okres wiosenno-wakacyjny to taki okres, w którym najczęściej pacjenci trafiają do gabinetu fizjoterapeutycznego z racji niespodziewanych przeciążeń.
3: Dzień dobry, Martyna Jarocka, fizjoterapeuta i nauczyciel akademicki bielskiego AWF-u. To jest taki okres, kiedy faktycznie tych takich niecodziennych przeciążeń układu ruchu mamy zdecydowanie więcej, ale najczęściej wynika to z tego, że słońce, wyższa temperatura, ciepło sprzyja podejmowaniu nowych aktywności ruchowych, do których bardzo często nasze ciało po prostu nie jest przygotowane.
2: Pracujemy, siedzący tryb pracy mamy i nagle porywamy się, mówiąc kolokwialnie, z tą motyką przysłowiową na słońce.
3: Tak, bo nie bardzo często jest tak, że mamy zdecydowanie więcej chęci i zapału niż możliwości. Tym bardziej jeszcze jak gdzieś tam nasza rodzina czy nasi przyjaciele dopingują nas, chodź, pojedziemy, będzie fajnie, zrobimy to i to. Super, to jest bardzo ważne. Wyjeżdżanie na wakacje, odpoczynek od pracy jest bardzo ważną częścią naszego życia. Tylko do tego trzeba podejść z głową, żeby później nie było różnych takich nietypowych objawów, którymi do nas trafiają pacjenci. Mało tego, oni w ogóle nie kojarzą, że te objawy, z którymi do nas przychodzą, mogą być właśnie konsekwencją różnych wakacyjnych czy takich outdoorowych aktywności.
2: Tak naprawdę to, z czym najczęściej przychodzą mieszkańcy Białej Podlaskiej, powiatu, czy to jest ta sezonowość, czy jednak ten sezon cały czas trwa na te przeciążenia?
3: Można powiedzieć, że pewne aktywności, które są typowe dla Białej Podlaskiej, czyli rowerowa stolica Polski, może predysponować pewne przeciążenia układu ruchu. Absolutnie ja nie mówię, że rower jest szkodliwy, bo to absolutnie nie o to chodzi. To jest cudowna forma aktywności na świeżym powietrzu z przyjaciółmi, z rodziną. Natomiast często jest tak, że jeździmy na źle dobranych rowerach pod kątem długości ramy, wysokości siodełka, wysokości kierownicy, czy jeszcze innych technicznych rzeczy, na których dokładnie się nie zna, więc nie będę tutaj siliła się na jakieś techniczne opisy. Natomiast czym przychodzą, więc o tych rowerach? Bóle karku, bóle szyi, drętwienia w obrębie szyi, drętwienia w obrębie obręczy barkowej.
2: I zapewne przeciążenia nadgarstków.
3: Przeciążenia nadgarstków oraz drętwienia w obrębie dłoni i palców. No z tym właśnie ostatnim bardzo często nie kojarzą pacjenci, że to może być powiązane z zbyt długą jazdą na rowerze, który do naszego ciała jest technicznie źle dopasowany.
2: Czyli lepiej na rowerze jeździć w pozycji wyprostowanej, tak żeby te ręce nie były obciążane.
3: Tak, jeżeli mówimy o komforcie odcinka szyjnego kręgosłupa i tych nadgarstków, to faktycznie wyższe ustawienie kierownicy jest zdecydowanie lepsze. Mówimy oczywiście o jeździe rekreacyjnej, bo jazda sportowa tutaj jest zdecydowanie ma inne wytyczne. Natomiast komfort naszej szyi i komfort naszych barków, naszych ramion, łokci, właśnie tych dłoni jest uwarunkowany długością ramy i odpowiednim kątem ustawienia kierownicy. Więc jak pożyczamy sobie rower od koleżanki czy znajomego i nagle możemy przejechać w ciągu weekendu 60 czy więcej kilometrów, czego na co dzień nie robimy, to prawdopodobieństwo wystąpienia bólu głowy, odcinka szyjnego kręgosłupa czy tych drętwiejących dłoni jest bardzo duże. I tutaj śpieszę z wytłumaczeniem, że to nie znaczy, że mamy już chorobę zwyrodniową kręgosłupa i tam jest jakiś bardzo duży problem, tylko bardzo często związane jest to z niefortunną jazdą, może niedobrą technicznie jazdą na rowerze, więc kwestia dobrego sprzętu, dobrego dobrania i nie zachęcam pacjentów, żeby jeździć na pożyczonych, niesprawdzonych rowerach na długie trasy.
2: Takie przeciążenie to jeszcze też dotyczy motocyklistów, którzy jeżdżą na ścigaczach, gdzie te nadgarstki bardzo mocno są nadwyrężane.
3: Sądzę, że tutaj pan redaktor ma doświadczenie i chyba dokładnie wie, co umówi. Natomiast tak, faktycznie pozycja anatomiczna w takim zgięciu bardzo mocnym, grzbietowym wymusza pewne ściśnienia, że tak powiem, w nadgarstku, a to może blokować blokować przepływ krwi i uciskać na nerwy. Tak samo jak ten rower, kiedy mamy bardzo długi nacisk na sadą dłoni czy kłębem pod piątym malutkim palcem na kierownicy, na tak zwane rogi kierownicy. Te manetki są też pod różnym kątem poustawiane i nagle okaże się, że taki godzinny ucisk w tym miejscu nie jest problemem, ale wielogodzinny, bo tam mamy też właśnie w tym miejscu dłoni, mamy zakończenia naszych nerwów obwodowych. Nagle po kilku godzinach okazuje się, że to drętwienie występuje. I też, tak jak powiedziałam wcześniej, to wcale nie oznacza, że mamy cieść nadgarstka. To tak często gdzieś tam o tym się mówi. Czy mamy jakieś problemy właśnie z ukrwieniem czy unerwieniem dłoni? Wielogodzinny ucisk rogów kierownicy, czy tych właśnie źle dobranych fragmentów kierownicy na poszczególne części dłoni może powodować potem taki dyskomfort. Więc jak do nas taki pacjent trafia, pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest podstawowy wywiad. Nie dlatego wypytujemy, bo chcemy dokładnie znać przebieg trasy i jak pacjent jeździł i gdzie był, tylko wywiad jest takim istotnym elementem, który już pozwala nam nakierować się, w której części ciała powinniśmy szukać tej przyczyny przeciążenia. Także faktycznie te drętwiejące dłonie w okresie wakacyjnym i też w tym momencie, kiedy ta biała podlaska walczy o te poszczególne trofea rowerowej stolicy Polski, tak to się zdarza.
2: Czyli jednak dobrym rozwiązaniem też są rękawice takie żelowe, które amortyzują te dłonie.
3: Rękawice oczywiście również są różnego rodzaju takie amortyzatory w kierownicach. To chyba obecnie jest w większości rowerów tego typu udogodnienia mamy, które faktycznie amortyzują te wszystkie wstrząsy. Kiedy jeździmy po ulicy, po szosie, nie jest to takim dużym problemem, natomiast drogi różne polne jak najbardziej sprzyjają tym wstrząsom, które gdzieś tam potem się przekładają na nasze ramiona i nasz odcinek szyjny, więc jak najbardziej tego typu udogodnienia są bardzo dobrą rzeczą.
2: To rowery i motocykle zostawiamy już na boku. Sezon wiosenno-letni to też jazda konna. Może tutaj też są osoby narażone na pewne urazy.
3: O jeździe konnej tutaj możemy porozmawiać bardzo długo, ponieważ mam też z tym obszarem troszeczkę doświadczenia. Jazda konna wbrew pozorom dla osób początkujących jest niezwykle bezpieczna. Jeżeli mamy fajnego instruktora, dobrego konia, które są destynowane do tego typu aktywności, tam nie ma żadnych przeciążeń. Jest to bardzo dobra forma i terapeutyczna dla naszej głowy, dla naszego ciała. Polecam, zachęcam, świetna rzecz. Natomiast problemy się gdzieś tam zaczynają pojawiać, kiedy już tego takiego wchodzimy w taką bardziej samodzielną jazdę i faktycznie tych przeciążeń w obrębie kręgosłupa i praktycznie całego ciała może być. I tutaj też najczęstszym powodem jest źle dobrany sprzęt albo zbyt duże nasze chęci do naszych możliwości fizycznych. Więc faktycznie mamy tych szkółek jeździeckich troszeczkę tutaj w regionie, ale właśnie nie ma aż tak dużo urazów czy przeciążeń. Sądzę, że to właśnie wynika z tego, że w tych szkółkach po prostu mamy dobrą kadrę, mamy konie dopasowane do takiej jazdy rekreacyjnej, które są, użyję takiego sformułowania, jak taka kanapa jeżdżąca. One są bardzo wygodne, bardzo szerokie, bardzo bezpieczne, więc tutaj aż takich problemów nie zauważamy, ale ciekawostką na przykład są prace ogrodowe, których no lokalnie tych takich osób mamy troszeczkę, ponieważ nasza lokalizacja Białej Podlaskiej sprzyja wielu pięknym ogrodom, czy też takim przydomowym, czy tym ogródkom działkowym miejskim. I co ciekawe, praca na, podam przykład, wielogodzinne klęczenie, czyli pozycja, kiedy nawet gdy klęczymy na, wydaje nam się, miękkim podłożu, jest to ziemia, jest to trawa, ale jest też ucisk na kolano. Nasz staw kolanowy ma kilka takich części anatomicznych, które nazywają się kaletkami. To są takie malutkie, jakby żelowe poduszeczki, których funkcją właśnie jest amortyzowanie, ale kiedy my na tych kaletkach klęczymy, doduszamy je wielogodzinnie, no to one potem nam się odwdzięczają formą takiej dużej opuchlizny. I w momencie, kiedy wchodzi do mnie pacjent, najczęściej są to panie w okresie właśnie takim ogródkowym.
2: Które kochają kwiatki?
3: Oczywiście, kwiatki, grządki, super. I mówią, że one nie wiedzą, co się stało, ale nagle rano wstaje, to taka wielka właśnie stoi wielkości pomarańczy albo wręcz grejpfruta, taki bardzo duży wysięg. To jest bardzo charakterystyczny, więc my najczęściej już wiemy, z czego to wynika i tylko wywiadem dopytujemy, ile pani ostatnio gdzieś tam spędziła w pozycji klęczącej w ogrodzie. No i faktycznie to jest ten stan zapalny kaletki, więc on też nie wynika z choroby, nie wynika z uderzenia, tylko z takiego sezonowego przeciążenia, więc faktycznie to się zdarza, tak.
2: I co wtedy?
3: Wtedy my jako fizjoterapeuci mamy swoje sposoby działania przeciwzapalnego. Bardzo też często, mówiąc o tych kaletkach na przykład, odsyłamy też pacjenta do lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ bardzo często potrzebne jest wspomaganie farmakologiczne, czyli po prostu przeciwzapalne, ale również

0: aktywności wodnych. Na przykład żagle. Tutaj raczej nie nadwyręży sobie mięśnia, no chyba, że za bardzo ściągnę żagiel.
1: Zgadza się. Na żaglach trzeba nas uważać, przede wszystkim trzeba uważać na te szoty, czyli co to są te linki, za których czasami nam kapitan naszej jednostki pływający każe ciągnąć. Ciągnij szoty, to są te właśnie linki boczne od żagli, ale na żaglach na co trzeba bardzo uważać, ci co pływali to wiedzą, to jest bom. Ktoś, kto raz dostał bomem w głowę, wie o czym mówię. Bom to jest ta taka duża belka, bardzo ciężka, na której znajduje się ten główny żagiel, grot tak zwany. I dostanie bomem w głowę może zakończyć się urazem i dużą siwą na głowie. Natomiast na żaglach faktycznie bardzo bezpieczny sport. Też kwestia oczywiście sprzętu i z kim pływamy. Bardzo przyjemne, ale czasami takie właśnie niespodziewane rzeczy się zdarzają. Ale tutaj też powiem ciekawostkę. To, co najczęściej zdarza się na żaglach, co obserwuję wśród moich pacjentów, wśród też moich bliskich, którzy też gdzieś tam my wszyscy żeglujemy, to są urazy stopy, ponieważ bardzo często na łódkach jesteśmy na bosaka. Bardzo mało znam osób, które pływają w specjalnym takim obuwiu pokładowym. Raczej pływamy na bosaka, bo tak jest szybciej, wygodniej. I urazy palucha, pękające paznokcie, które gdzieś tam są od tych uderzeń, gdzieś tam jakiś, prawda, przechył nam się wydarzy, blokujemy stopą swoją pozycję i te urazy palucha, urazy stopy, których efektem później są te popękane gdzieś tam paznokcie, a tu już sprawa do podologa. Mamy też białych, fajnych kilku podologów, więc jest gdzie odesłać takiego pacjenta, ale faktycznie to się zdarza.
0: Albo na przykład mieć problem z barkiem, bo wyrwało ster.
1: Takich pacjentów też właśnie mamy. Stery, czy tak zwane, czy też rumplem, prawda, też są takie, zależy czy pływam na kole sterowym, czy właśnie na tym rumplu. Można oczywiście mieć przy nagłym podmuchu wiatru, tak zwanym niekontrolowanym, nie chcę mówić kolokwialnie, niezauważonym przez sternika po prostu. Tak, zdarza się taki podmuch wiatru, który nagle wyrywa nam wręcz taką dużą bardzo siłą ten ster i może to się zakończyć takim właśnie urazem tutaj obręczy barkowej. To nie są łatwe urazy, one są bolesne i czasami to trzeba kilku tygodni terapii, aby faktycznie te tkanki tam wyciszyć i wrócić do pełnej sprawności. Ale to nie są jedyne urazy, które gdzieś tam nam się tutaj zdarzają wakacyjnie.
0: To jeszcze mamy tak, rajdy, pielgrzymki, całe mnóstwo tego wszystkiego.
1: Tak, to są takie aktywności właśnie typowe dla tego cieplejszego sezonu. Piesze pielgrzymki, czy też rajdy piesze, gdzie jesteśmy w pozycji chodzonej. I w tym momencie mamy tutaj do czynienia z takimi dwoma czułymi punktami. To są nasze stopy oraz to są nasze barki. Bardzo często idąc na taką aktywność, no nie jesteśmy w ogóle przygotowani, jeżeli chodzi o stopy. Nasze stopy też mają swoje mięśnie. Ja wiem, że to może brzmi abstrakcyjnie, tak, ale stopa ma też mięśnie i one też wymagają treningu. I bardzo często, kiedy idziemy w wielogodzinne rajdy piesze, wielodniowe albo czasami wielotygodniowe, jeszcze z ciężkim plecakiem, który też gdzieś tam nas dociska, z nieprzygotowanymi stopami, w złym obuwiu może dojść do przeciążeń, nadwyrężeń, nawet do takich dużych przeciążeń w obrębie stoper oraz mięśni podudzia oraz tak zwanych złamań zmęczeniowych. Złamanie zmęczeniowe to jest taka rzecz, która na obrazie RTG wygląda jak takie pęknięcie na porcelanie po prostu. Takie spęknięcie, taka rysa jest na kości i to jest najczęstszy efekt takiego wielogodzinnego, wielodniowego przeciążania kości stopy. To jest jedna z części, gdzie takie złamanie zmęczeniowe może powstać i czasami się po pielgrzymkach i po rajdach pieszych takie rzeczy nam tutaj wakacyjnie zdarzają.
0: Co wtedy, gips?
1: Nie, najczęściej nie. Złamania zmęczeniowego już nie leczy się gipsem. To już kwestia, prawda, lekarza prowadzącego tutaj ortopedy. Czasami jest wspomagany pacjent zaopatrzeniem ortopedycznym, ortezą chwilową i też działaniami fizjoterapeutycznymi, ale również, tak jak powiedziałam, te barki. Mamy często źle dopasowane plecaki. Już nie wspominam o tym, że one są przeładowane albo są źle zapakowane, bo plecak na wiele godzin wędrówki pieszej też powinno się umieć pakować i ten ciężar tam rozkładać. Najczęściej chwytamy takie jednodniowe piesze wędrówki, jakiś taki plecak podręczny, który ma najczęściej zbyt wąskie ramiona, które nam się wpijają w ciało, a przecież my na tych plecach nosimy wodę, kanapki, czy też czasami jeszcze jakieś inne rzeczy. Nie mają pasa biodrowego, który powinien mieć taki plecak, żeby odciążyć tą obręcz barkową. I może taka jednodniowa wędrówka nie przynosi nam dużych przeciążeń, ale po takich tygodniowych lub dwutygodniowych wędrówkach pieszych te przeciążenia obręczy barkowej, a tym samym potem kręgosłupa, bo to jest ze sobą połączone. Takich pacjentów mamy sezonowo naprawdę sporą grupę.
0: Czyli już wiadomo, że jak pielgrzymka się kończy, to w drugiej połowie sierpnia zaczynają się powoli pacjenci schodzić i grafik się zapełnia.
1: Może aż tego bym tak nie ujmowała, bo jednak ta świadomość pacjentów też gdzieś tam rośnie i też dostępność do dobrych butów, do dobrych plecaków jest coraz większa,

0: ale faktycznie pewne urazy tak sezonowo moglibyśmy na tej mapie takiej rocznej zaznaczać. To są na przykład też pacjenci, którzy wracają z gdzieś tam wędrówek górskich. Kwestia dobrego obuwia, ale również o ile wejdziemy na tą górę, jest nam łatwiej, natomiast zejście z góry bardzo mocno obciąża stawy kolanowe i stawy skokowe. I też tutaj często podczas wywiadu pytam, kiedy ten ból czy dyskomfort się pojawił podczas wejścia. No nie, wchodziło mi się już jeszcze bardzo dobrze, ale już moment zejścia był pacjentom bardzo często już bardzo, bardzo bolesny i niestety stawy rzepkowo-udowe, czyli część naszego kolana, czy też stawy skokowe, kiedy chodzimy, o najczęściej złe obuwie albo nieprzygotowanie nasze fizyczne, powoduje, że nasze nogi nie radzą sobie zbyt dobrze z taką żwirową, czy kamienistym podłożem, czy też z piaszczystym, bo wydaje nam się bardzo często, że piach jest taki dobry, bo jest mięciutki, ale to bardzo mocno nadwyręża nasze te miękkie tkanki, czyli ścięgna, więzadła i mięśnie. I potem pacjenci po tego typu aktywnościach, wracając, też może no, nie wiedzą, co się stało. Bo to jest takie właśnie typowe w tych urazach, tych przeciążeniach wakacyjnych, że pacjenci nie kojarzą tego dyskomfortu, problemu, z którym się do nas zjawiają, z tą aktywnością, która była bardzo przyjemna przecież. Ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, w pięknych miejscach. Wracają do domu, już te emocje wszystkie wakacyjne opadają i nagle boli kolano, drętwieją ręce, puchnie nam jakaś część i pacjenci tego w ogóle nie kojarzą. Niestety posiłkują się bardzo często podpowiedziami AI. W podpowiedziach AI nie wrzucamy wywiadu, więc AI bazuje tylko na naszych objawach, ale on nie przeprowadza z nami wywiadu, które robi fizjoterapeuta, więc bazując na samych objawach drętwiejących dłoni, no to pierwszą rzeczą, jaką na pewno nam gdzieś tam wyrzuci, to jest ta cieść nadgarstka czy problem zwyrodnieniowy odcinka szyjnego kręgosłupa. Ale my jako fizjoterapeuci ten czynnik ludzki, przeprowadzając wywiad z takim pacjentem i wiedząc na przykład, że była ta jazda na rowerze, kojarzymy fakty i potrafimy tutaj skutecznie zadziałać, więc są te aktywności takie sezonowe, które są cudowne, ale mogą dawać pewne przeciążenia, które później, nawet często tydzień czy dwa tygodnie po zakończeniu tej aktywności, one się pojawiają i pacjenci tego nie kojarzą z danym wyjazdem. Od tego my jesteśmy jako fizjoterapeuci. Przeprowadzamy wywiad, badamy funkcjonalnie, próbujemy te klocki gdzieś tam potem poukładać i próbujemy pomóc naszym pacjentom.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Wiosną fizjoterapeuci obserwują gwałtowny wzrost liczby pacjentów z tak zwanego sezonowego zrywu. Po zimowej przerwie z kolei obciążenia biegowe, rowerowe czy intensywne prace w ogrodzie często podejmowane są bez odpowiedniego przygotowania. Skutkuje to dolegliwościami kręgosłupa, zapaleniami ścięgna Achillesa czy bólami w okolicach kolan. Latem z kolei dominuje aktywność urlopowa, długie wędrówki po górach, sporty wodne oraz gra na niestabilnym, piaszczystym podłożu. A to wszystko prowadzi do skręceń stawów skokowych, zapalenia ścięgna podeszwowego czy urazów barków. O tym wszystkim z fizjoterapeutką Martyną Jarocką rozmawiał Arek Michlewicz. Są jednym z najstarszych kół gospodyń wiejskich w powiecie bialskim, które działa nieprzerwanie od 60 lat. Czasami zmienia się tylko forma funkcjonowania oraz członkinie. Mowa o KGW w Zakanalu, które wciąż ma pełne ręce roboty.
1: Koło gospodyń wiejskich w Zakanale. Jak to się zaczęło? Bo historia jest dość długa.
3: Ja nazywam się Agata Andrzejuk. Działalność koła sięga 60 lat. Wówczas przewodniczącą była pani Józefa Abramczuk. Po kilkuletniej pracy przewodnictwo objęła pani Walentyna Laszuk. Ówczesne koło działało pod nazwą Kółka Rolniczego w Zakanalu. Dochody czerpało ze składek członkowskich, no i ze wsparcia finansowego ze strony kółka tego.
1: I działa nieprzerwalnie od lat 60.
3: Tak, dokładnie od lat 60. do tego dnia, bez żadnych przerw. No zmieniały się też oczywiście osoby przewodniczące no z różnych powodów, tak, same rezygnowały, ewentualnie jakieś tam przyczyny były inne. W gruncie rzeczy to cały czas te same osoby uczestniczą w tym. Rodzice, później dzieci, czyli takie pokoleniowe zmiany następują.
1: W tej chwili ile koło gospodarki ma członków, członkiń?
3: 18.
1: To tylko same panie, czy są też panowie?
3: Same panie u nas są, tak, panowie nie.
1: A jesteście otwarte panie na panów?
3: Myślę, że tak, na pewno. Ale panowie tutaj to tak niekoniecznie chyba by chcieli. Chociaż powiem szczerze, no w sumie to ich nikt nie zachęcał, więc myślę, że może, można by było spróbować, może akurat ktoś by był chętny. Oni tak też działalność swoją prowadzą równocześnie też, prawda? Więc tak wspomagamy się. Więc to tak jak gdyby wszystko razem połączone, bo to małe miejscowości, to jakoś tam współdziałamy. Zawsze jest jakaś większa impreza, to tak i koła gospodyń. Przecież działają i strażacy, no wiadomo, że i wójt, i pozostali. Także to wszystko takie łączące jest.
1: Czy jako koło gospodyń wiejskich działacie bardziej kulinarnie, czy jednak są też rękodzielnice?
3: Głównie kulinarnie, ale mamy też różne takie rękodzieła typu hafty, wyszywane też obrazy, tak? Głównie to takie haftowane te rzeczy, prawda? Szydełkowane, więc mamy też i takie zdolne panie. Co prawda teraz to nie ma na to za bardzo czasu, bo jest bardzo dużo imprez. Jednak w tym roku też było tych imprez bardzo dużo i w każdej jednej imprezie okolicznościowej koło bierze udział. Trzeba też przygotować się do tego, tak? Dekoracje, wiadomo, potrawy, zakupy. To wszystko to naprawdę pochłania mnóstwo czasu, a każdy też pracuje. Jak nie pracuje, to ma też inne obowiązki, więc to jest takie dosyć intensywna praca przy tym kole.
4: Adamczyk, Teresa?
1: To jest tak, że w kole gospodyń wiejskich u was każda osoba czymś innym się zajmuje, specjalizuje?
4: Nie. Jak robimy to wszyscy razem. A ja przyjęłam po pani Laszukowej.
1: Pałeczkę.
4: Tak, pałeczkę i prowadziłam do czasu, aż później dziewczyny zaczęły młodsze już tym zarządzać.
1: A macie...
4: Czy cały czas pomagam.
1: A macie panie taki swój własny produkt, z którego jesteście dumne, nie wiem, kulinarne, tak?
5: Przewodnicząca w tym momencie Agnieszka Tąsiorowska, tak? Pierogi, to nasze powinno być motto.
1: Czyli jednak pierogi są wszędzie, rządzą.
5: Dokładnie tak.
1: Czy te pierogi to robicie takie na specjalnej bazie własnych farszy?
5: Tak, to jest nasza taka tajemnica, że tak powiem, ale zdradzimy, jak będzie trzeba.
1: No to z czym te pierogi robicie, panie?
5: Z soczewicą i z mięsem najczęściej. Przy czym ciasto jest też robione ze szpinakiem. Wtedy ładnie wyglądają i smakują.
1: Bywa tak, że trafia się jakaś duża impreza i musicie, panie, hurtem zrobić pierogi. Ile najwięcej udało się tych pierogów zrobić?
5: Robiłyśmy teraz do parku podwieczorek u Platera i było zrobionych 1079 dokładnie.
1: Długo czasu to zajmuje, zrobienie tylu pierogów?
5: Cały dzień.
1: Kilka osób, rozumiem?
5: Kilka osób, tak. Oczywiście panie pomagają.
1: Czy panie mają też specjalny przepis na ciasto, żeby ono było takie inne, kleiste?
4: No, według swego uznania. Każda robi po swojemu, ale wychodzą bardzo dobrze.
1: A panie korzystacie z jakichś maszyn do wyrabiania ciasta?
4: Nie, robimy ręcznie.
1: Wszystko ręcznie, 1000 ponad sztuk trzeba ręcznie i ugnieść ciasto, i wyciąć, i farszem nadziewać.
4: Tak, wszystko robimy ręcznie, nadziewamy farszem, wykrawamy.
1: To jest jeszcze tak, że niektóre koła gospodyń wiejskich mają swoje zespoły. Macie też taki zespół u siebie, śpiewacze?
3: Nie, my same jesteśmy dobre artystki od śpiewania, ale mamy też takich zdolnych też, prawda? Jeden jest zdolny na przykład w dekoracjach, inny w pracach kulinarnych. Agnieszka bardzo organizacyjnie jest tutaj, też wyróżnia się. No panie zawsze kulinarnie, tak? No bo ktoś to musi też prowadzić. Tam nie będzie każda jedna wrzucała kostki rosołowej czy czegoś po kolei, tylko nadzorują też, więc na takie doświadczenie jest nam bardzo, bardzo potrzebne i mamy wsparcie i doświadczenie tych naszych pań.
1: A zdarza się, że startujecie w konkursach kulinarnych?
3: Oczywiście.
1: To sukces.
3: Kiedyś w Rozkoszy jakieś tam miejsce zajęłyśmy, prawda? I w Rokitnie też, tak? Tylko tak nie chcemy tutaj jakichś błędnych informacji podawać, bo nie pamiętam miejsca.
1: Ale rozumiem, że pierogi wygrały. A ryżochy, to co to za tajemnica?
6: Dawne dania były. Ja nazywam się Krystyna Maciejów. Robiliśmy właśnie dania starodawne. Pierogi z kaszą gryczaną, były też z ryżem, takie kotleciki ryżowe z grzybami, także takie starodawne potrawy.
1: Z kaszą gryczaną samą tylko i wyłącznie, czy to doprawione jakoś?
6: Nie, z kaszą gryczaną i z serem białym. Robiliśmy też z ziemniakami, takimi tartymi, surowymi, i później podsmażane, i też były nadziewane takie pierogi ze skwareczkami, takie swojskie, no dawniejsze te pierogi.
1: A pani od jak dawna jest w kole?
6: No, 30 lat pewnie. Dość dawno jestem. Ja jeszcze przeważnie robię kulinarnie.
1: Przez te 30 lat to jest co wspominać?
6: No, bardzo dużo robiliśmy tych różnych takich potraw i przygotowywaliśmy na różne imprezy.
3: Andrzejki, Sylwester,
6: no, robimy
3: Dzień
6: też
3: Matki.
6: Jeszcze takie, że zapraszamy wszystkie koła z gminy, z naszej gminy, i to jest takie wspólne świętowanie, no jak na przykład Dzień Kobiet, Opłatek, to Dzień Matki, to robimy już takie wspólne. Teraz byliśmy w Gnojnie, było święcenie wody i każdy robił sobie wianek, rzucaliśmy na wodę te wianki i też później ognisko, takie wspólne świętowanie.
1: A to jest tak, że panie jako KGW rywalizujecie ze sobą, czy jednak współpracujecie?
3: Nie, współpracujemy razem, gotujemy, bawimy się, wspólnie sobie pomagamy, umawiamy się. Jedno koło na przykład przygotowuje ciasto, inne pierogi, sałatki. Także my tutaj z tymi kołami dookoła nas, że tak powiem, Gnojno, Komarno, Antolin, to my współpracujemy cały czas.
1: Organizujecie panie takie zjazdy od czasu do czasu?
3: Pewnie, że tak. Tak, oczywiście, Konstantyn jest najbliżej, prawda? Także bardzo często takie są spotkania, to jest bardzo integracyjne. I myślę, że to jest potrzebne tym kobietom tutaj.
1: Dzisiaj w domu. dobie każdy pędzi za pieniądzem i nie ma tego czasu za wiele, a panie jakoś radzicie sobie z tym czasem, czy tam pozostali członkowie?
3: Pan nie chciałby po takim ciężkim tygodniu i miesiącu zrelaksować się i pośmiać trochę i popracować i zrobić coś bezinteresownie, żeby ucieszyło?
1: No tak, dla idei trzeba coś robić.
6: Dla nas jest odskocznia. Idzie się między ludzi, coś się robi i inaczej to, inaczej wygląda to, inaczej. Człowiek się czuje inaczej między ludźmi.
1: Tutaj macie gdzieś w pobliżu pana Marczuka, który bardzo często przygrywa, to rozumiem, że przychodzisz z instrumentem i śpiewacie.
3: Ostatnio była impreza w Stodole, on teraz takie potańcówki w Stodole organizuje, chyba to była druga teraz, tak? To też nasze koło uczestniczyło również z Bigosem i Pierogi.
1: Czy na Bigos też macie specjalny przepis?
7: Tak.
1: Tak krótko.
7: Zawsze wychodzi smaczny.
1: Ale to jest taki na śliwkach suszonych, czy jaki to jest?
7: Dokładnie, na śliwkach suszonych, tak.
1: Czyli jednak ta śliwka daje smaku i co, dużo kiełbasy pewnie?
4: Tak, dużo kiełbasy, śliwka, golonka, także to wszystko daje...
1: Czy taki bigos musi się faktycznie 10 dni gotować?
4: Nie, ale 2 dni to na pewno, tak.
1: To macie panie jakieś teraz plany na ten rok, a może na przyszły, a może jakieś marzenia?
3: O, marzeń to mamy na pewno dużo, to może zacznijmy od planów. Teraz mamy w planie Andrzejki, Sylwester, jeszcze dzień historyczny w najbliższym czasie, także tych planów jest na pewno dużo. Dzień ziemniaka w Komarnie to jest wrzesień zazwyczaj, także to tak miesiącami jest poustawiane.
1: Na dzień ziemniaka to co, te pierogi z ziemniakami wjeżdżają?
6: Coś ziemniaków robię, niekoniecznie pierogi. Niekoniecznie. Robiliśmy knedle, takie ziemniaczane z ziemniaków, no. Coś innego. Pierogi.
1: A kto jest takim głównym degustatorem u was w KGW? No przecież musi te potrawy zatwierdzać.
7: Pan nas widzi, to jak pan patrzy, która najgrubsza, to pewnie ja. Wszystkie się częstujemy i wszystkie jemy, o tak. Nie ma jakiejś tam konkretnej. No ja zapewne najwięcej zjem, ale to tak zawsze wychodzi.
3: No to, co gotują zazwyczaj, prawda, co, że tak powiem, przyprawiają, no to one już mają wyczucie tego smaku, no bo latami przecież te potrawy robią, to wiedzą, czego jest za mało, czego jest za dużo i co tutaj zmienić, żeby było dobrze. Więc myślę, że to nasze te główne panie kucharki, co zawsze przede wszystkim pani Dorotka, prawda, też one jej tutaj nie ma.
1: Czyli są panie, które farszem rządzą?
3: To są, no bo są tak jak mówię, jedna jest od organizacji, druga jest od dekoracji, trzecia jest od podania, czwarta jest od gotowania.
1: Czyli jednak każdy jakąś rolę ma.
3: W sumie wszyscy razem się staramy wspierać, więc i w gotowaniu i we wszystkich innych obowiązkach wspieramy się, ale jakaś osoba musi być dominująca.
1: A myślałyście panie, że skoro w tych pierogach też się specjalizujecie, zawiązać kombinat i w komercję wejść i sprzedawać do sklepu?
3: Rancho pan oglądał.
1: Oczywiście, że oglądałem.
3: Nie zastanawiałyśmy się nad tym, ale możemy to przedyskutować przy najbliższym spotkaniu, bo to jest bardzo dobry pomysł.
1: No, niektórzy w maszyny inwestują, ale podobno w maszynę nie ma co iść, tylko warto jednak ręcznie, bo dużo serca wtedy się wkłada w pierogi.
3: No tak, no bo to jest prawda. W każdej jednej kategorii ja uważam, że ta ręczna praca jest doceniana, bo to jest, tak jak pan mówi, z sercem robione, a nie taśmowo.
1: No ja widzę, że panie kronikę prowadzą, jest też, widzę, album ze zdjęciami. To te najważniejsze wydarzenia tutaj archiwizujecie?
3: Tak, najważniejsze wydarzenia. W sumie też i mamy takie grille swoje, tak? Takie tylko dla nas, że tak powiem, żebyśmy mogli się wspólnie spotkać bez innych uczestników. Także też tutaj są opisywane. To zależy, co dla kogo jest najważniejsze, bo w ten sposób panu powiem. Bo...
1: Ale ktoś decyduje, co umieścić w kronicy.
3: Ja.
1: Nieskromnie mówiąc.
3: Nie, no żartuję. Myślę, że wybieramy to, co jest, tak jak pan powiedział, najważniejsze, ale też i dla nas najważniejsze, a nie tylko dla oczu zewnętrznych, że tak powiem, bo ktoś tam, prawda, zrobił jakąś imprezę, my tam byliśmy i to musi być. To, co uważamy za stosowne i dla nas było ważne, to tutaj jest.
1: A są takie imprezy, a może jest jedna taka impreza, na którą zawsze rokrocznie czekacie, panie?
3: Właściwie to i dożynki, i sylwestry, i Andrzejki, i Dzień Kobiet. Nie ma takich imprez, które są tylko i tak, i tylko nam się podoba akurat ta. W sumie to, tak jak mówię, to ludzie tworzą tą atmosferę, prawda? Nie okoliczność.
1: Czy panie liczyły, ile od tych 60. lat przewinęło się członkiń przez koło gospodyń wiejskich?
3: Nie liczyłyśmy, ale myślę, że bardzo dużo się przewinęło, ponieważ startowo, że tak powiem, to było prawie 50 osób. W tej chwili jest 18, a przez te lata to mnóstwo osób się przewinęło, na pewno.
1: Pierogi to jedna rzecz, ale wypieki jakieś, cokolwiek, no z czego panie jeszcze słyną?
7: szarlotka na przykład. Często robimy, jak jest dzień szarlotki w Komarnie.
3: Bardzo dobre pączki. Ja nie robiłam, ale dziewczyny robiły. Były przepyszne pączki. Pączki były na sprzedaż. Można było sobie zakupić. Tych pączków było mnóstwo. Ile rzeczy wtedy zrobiły?
6: Ja nie pamiętam. Dużo.
3: Bardzo, bardzo dużo. I wszyscy chwalili. W sumie jeszcze zabrakło tych pączków, bo
6: około tysiąca.
3: Że było bardzo dużo chętnych, bo były przepyszne.
1: Czyli jednak nie tylko 1000 pierogów, ale i 1000 pączków, jak trzeba jest.
3: Czyli takie, tak jak pan mówił, wszystko to, co jest takie swojskie, że tak powiem, i robione domowym sposobem, jak to kiedyś babcie robiły. To najlepiej schodzi.
1: Czyli już jednak z tą komercją panie się zderzyły, więc pewnie Solejukowa będzie z was dumna, jak otworzycie biznes.
3: O niej myślałam. Mamy Adamczykową, no to będzie przewodniczyła temu. Coś wymyślimy, może pomyślimy nad tym.
1: Jest coś takiego, co bardzo mocno w karty waszej historii wpisało się. Same fajne rzeczy są, więc wszystko się wpisuje.
3: My się bardzo cieszymy z tego, że to koło istnieje, że funkcjonuje i że spotykamy się z radością, a nie z obowiązkiem. Także to nas bardzo też cieszy.
1: Odskocznia od codzienności.
6: Kiedyś była dokładnie ta stara świetlica, teraz przecież jest nowoczesna świetlica, mamy wyposażenie, naczynia, wszystko mamy, obrusy, całą zastawę, także można wypożyczyć u nas. Także nie potrzebujemy do nikogo się zwracać, mamy na swoje potrzeby, jeszcze wypożyczamy.
4: Jeszcze kiedyś za mego działania, to nie mieliśmy ani świetlicy, ani niczego. Spotykaliśmy się po domach. Robiliśmy tam u kogoś na przykład ciasta jakieś, uczyliśmy się wypiekać. Sprowadzałam kurczaki przez koło rolnicze. Także dużo się działo.
1: Jak ktoś przychodzi do pani i mówi, że chce zorganizować imprezę, to panie potrafią zapewnić catering?
4: Tak, oczywiście. Z podawaniem posiłku.
1: Jesteście, panie, wszechstronnie uzdolnione, pełna obsługa, jak ktoś przychodzi, to klient raczej jest zadowolony, z reguły.
7: Bardzo zadowoleni są i bardzo często po prostu proszą nas o pomoc i tą pomoc dostają.
1: I to było koło gospodyń wiejskich zza kanala, z którego bardzo często klienci są zadowoleni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
6: My również dziękujemy.
2: Jak większość kół, taki koło zza kanala specjalizuje się w pierogach, aczkolwiek ostatnimi czasy prawdziwą furorę robią tam pączki, których podczas jednej z imprez zabrakło, a było ich ponad 1000. Jest nie tylko kolekcjonerem winyli, ale też miłośnikiem muzyki oraz pasjonatem fotografii. Mariusz Kuc z Białej Podlaskiej zwiedza Europę z aparatem. Ma swoje wystawy oraz wygłasza związane z tym prelekcje. Rozmawiał z nim Arek Michlewicz.
8: Dzień dobry, Mariusz Kuc.
1: Pasjonat fotografii, ale też miłośnik fotografii innych fotografów.
8: Tak, bo to, że robię zdjęcia, to jest tylko namiastka tego, co mnie w fotografii najbardziej kręci, bo fotografia to przede wszystkim oddziaływanie poprzez obraz na nasze serca, poprzez oczy, mózg, aż sygnał dociera właśnie do serc i tam się dzieje najwięcej. I to mniej więcej tak samo jest, jeśli chodzi o robienie zdjęć, bo zdjęcie robimy też nie oczyma, nie aparatem, ale głównie głową, rozumem i sercem. I podobnie jest z oglądaniem zdjęć, bo one też w pewien sposób na nas oddziałują. I żeby nie być gołosłownym, można na przykład sięgnąć po znane zdjęcie Roberta Kappy. Był taki fotograf, który wojnę fotografował. Jego zdjęcia zmieniały świat, zmieniały historię. Po jego zdjęciach o konfliktach było głośno. To samo było na przykład ze zdjęciami Steve'a McCurry, który jako pierwszy sfotografował konflikt i ofiary tego konfliktu w Afganistanie. Zresztą to po jego fotografiach, które przemycił z Afganistanu, klisze pozaszywane w ubraniach wręcz, bo tylko tak można było się stamtąd wydostać w całości. Więc jak już wysłał te klisze i zdjęcia zostały opublikowane w największych magazynach światowych, po raz pierwszy świat ujrzał, co się dzieje w Afganistanie i to zmieniło oblicze tego konfliktu, bo ludzie zaczęli o tym mówić, zaczęło być o tym głośno i zobaczyli, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Także fotografia jest medium, które w zasadzie od samego początku zmienia losy świata i stąd moja taka wycieczka w stronę tego, że fotografia oddziałuje na serca również.
1: Tutaj słuchacze tego nie widzą, ale przed nami jest sterta albumów. Rozumiem, że to są ci, którymi się inspirujesz.
8: Tak, przyniosłem ze sobą kilka albumów, no nawet nie tych wszystkich ukochanych artystów, fotografików, kilku wyłącznie, co mi się udało udźwignąć, bo albumy bywają potwornie duże i potwornie ciężkie, więc to by było niezłe wyzwanie. Natomiast w albumach odnajduję bardzo dużo inspiracji, ale też bardzo dużo uczuć, jak oglądam te fotografie, co lubię bardzo robić. To można porównać do czytania książek, do czytania poezji, do słuchania muzyki, do oglądania filmów. Generalnie w zasadzie w tym wszystkim chodzi o to samo, o wzbudzenie emocji i o to, co te emocje z nami robią, bo te emocje nas odmieniają od środka i jak oglądam takie takie zdjęcia na przykład Ernesto Bazana z Kuby, no to trudno się przy nich nie wzruszyć, trudno przy nich nie wysnuć kilku co najmniej refleksji. I ja bardzo wierzę w to, że takie postrzeganie fotografii i takie podejście do fotografii, że robi z nami coś dobrego, że to nie jest tylko oglądanie zdjęć dla oglądania zdjęć, ale te fotografie autentycznie nas zmieniają, pozostawiają po sobie w nas ślad. Mocno wierzę, że sprawia, że stajemy się po prostu lepsi.
1: Inspirujesz się, ale też fotografujesz. Czy również wydajesz własne albumy fotograficzne?
8: Do tego nie dorosłem. Tak, fotografuję moje zdjęcia na ścianie kawiarni Kofilow na przykład, można zobaczyć. Fotografuję, próbuję odnaleźć piękno w życiu, w tym, co wokół nas. Choć nie zawsze to wszystko jest takie piękne, ale czasami droga do tego piękna bywa przez trochę mniej piękne widoki, skróćmy w ten sposób sprawę. Więc próbuję fotografować, to jest jakaś forma wyrażenia siebie, wyrażenia swoich emocji, ale też właśnie takiego poszukiwania, bo samo fotografowanie dla mnie to są takie ćwiczenia emocjonalne, często z empatii, często z próby zrozumienia innych, próby zrozumienia tego, jak inni żyją, jakie mają uczucia, emocji międzyludzkich. Więc to wszystko jest dla mnie bardzo ważne. Za to na przykład nie przepadam za fotografią przyrody, bo uważam, że mistrzowie, którzy fotografują dla choćby National Geographic, robią to w sposób niedościgniony i w zasadzie przyroda jest piękna sama w sobie, tam poszukiwać tego piękna w niej chyba nie trzeba. Natomiast piękno w tym, co się dzieje na ulicy, w tym, jak się ludzie do siebie odnoszą, jak czasami sobie patrzą w oczy, jak potrafią się przywitać, pocałować, jak się do siebie odnoszą, w jaki sposób język ciała pokazuje, jak na siebie reagują. W tym wszystkim jest dosyć dużo zagadek i dosyć dużo pięknych momentów i uważam, że to jest coś, czego warto poszukiwać w życiu i jeśli się uda, to zatrzymać na tą jedną 250 sekundy, naciskając migawkę aparatu, no i potem nam zostaje takie wspomnienie. Bo fotografia to też trochę, a nawet bardzo, ja tak w to wierzę i tak na to patrzę, to nie jest zatrzymywanie chwili w czasie, to jest raczej zapamiętywanie siebie i swoich odczuć z danego momentu, więc to trochę taki pamiętnik, trochę taki brudnopis, notatnik codzienności i jak potem do tego sięgamy, często po latach, no to tam odnajdujemy właśnie nie tych ludzi, których sfotografowaliśmy, tylko często odnajdujemy samego siebie, więc jest to coś, co w sposób taki bardzo emocjonalny nas potrafi poruszyć, cofnąć, coś przypomnieć. No i o to chyba trochę chodzi w życiu, żeby nie być tylko takim odbiorcą wszystkiego, co wokół, ale też próbować coś z tego życia dla siebie zatrzymać, z tego, co się przeżyło, z tego, co się widziało.
1: Nawet ci bardzo znani specjaliści od fotografowania korzystają z tak zwanej edycji fotografii. Czy ty również w edycję fotografii bawisz się?
8: Edycja fotografii to jest jeden z trudniejszych tematów. Nie wiem, czy mogę pozdrowić Darka Szubińskiego przy okazji. Dla mnie to jest mistrz edycji fotografii i żeby od razu wyjaśnić temat, edycja fotografii to nie jest edytowanie zdjęć rozumiane jako obróbka czy jakieś rzeczy związane z balansem bieli, z intensywnością koloru czy czegokolwiek. Edycja to jest wybieranie i układanie zdjęć w historię, tak żeby kilka zdjęć, choćby dwa albo 12, żeby ułożyły jakąś historię i żeby tę historię opowiedziały tak, że ta historia staje się interesująca dla tego, kto te zdjęcia ogląda. Więc jest to bardzo trudny temat, bo oczywiście można pojechać do Wiednia choćby, pstryknąć zdjęcie wysiadając z samolotu, potem kilka widoków z Wiednia, 2-3 osoby, te widoki spowodują, że nawet kiedy nie będzie widać, że to jest Wiedeń, to i tak rozpoznają pewnie jakieś elementy charakterystyczne, ale w tym nie ma nic interesującego, bo pocztówki możemy kupić sobie w już nieistniejących kioskach ruchu albo w jakichkolwiek innych miejscach, ale zrobienie zestawu zdjęć, który wywoła jakieś emocje w odbiorcy, to trochę więcej i tu już nie wystarczy kilka widoków, to trzeba dosyć intensywnie pomyśleć o tym, które zdjęcia pokazać i nie zawsze te najlepsze zdjęcia trafiają do takiego zestawu, które wykonaliśmy w danym zestawie, czy podczas danej podróży, czy w ogóle. Więc taki dobrze zedytowany zestaw to nie jest takie the best of, to nie jest portfolio najlepszych fotografii. To ma być coś, co prowadzi historię od początku do końca, od A do Z i pokazuje ją w sposób interesujący i taki, żeby intrygować, ale żeby trochę też więcej pokazać o tym miejscu, tego, co my myślimy i jak my widzimy jako osoby fotografujące to miejsce. No więc taki zestaw, on wtedy mówi sam za siebie. O takich zdjęciach się mówi, że ich nie trzeba opowiadać, ich nie trzeba wyjaśniać. Ktoś, kto ogląda taki zestaw zdjęć, jakby od razu jest w stanie swoje zdanie na ten temat zbudować.
1: To jeszcze zapytam, czy cały czas nosisz aparat fotograficzny przy sobie? Ja nie mówię o telefonie, bo wiadomo, że w telefonie to jest ten aparat, który zawsze gdzieś gdzieś tam pod ręką masz, ale czy podróżujesz cały czas z takim typowym aparatem fotograficznym?
8: Staram się tak często, jak to możliwe. Oczywiście nie cały czas i biję się w piersi, żałuję, to jest coś, co mam sobie za złe. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli jadę samochodem z domu do gdzieś jakąś sprawę załatwić, no to trudno mieć ze sobą aparat. Czy można, tylko po co? Nie będę się zatrzymywał, żeby zrobić zdjęcie gdzieś po drodze, bo ten moment, który najczęściej zauważamy, on po prostu w ułamku sekundy ucieka, więc albo mamy aparat w ręku, gotowy zawsze do użycia i jesteśmy na tyle wyposażeni w wiedzę, żeby wiedzieć, jak poustawiać ten aparat w mgnieniu oka, tak żeby uchwycić scenę, którą chcemy uchwycić, albo po prostu nie ma sensu, tak mi się wydaje, żeby leżał gdzieś w schowku w samochodzie albo na tylnym siedzeniu. Natomiast jeżeli gdzieś podróżuję poza takim typowym scenariuszem, dom, sklep, dom, kawiarnia czy gdziekolwiek, no to mam ze sobą aparat. Wyjeżdżam zawsze z aparatem. To jest absolutnie obligatoryjne w moim przypadku. Co nie zawsze znaczy, że robię zdjęcia, bo wiele zdjęć robię bez podnoszenia aparatu. Ja je robię tak trochę dla siebie samego, oczyma i głową wspomnianą i one tam zostają. Więc uważam, że nie wszystko trzeba sfotografować. Niektóre rzeczy wystarczy zobaczyć i zapamiętać. Natomiast no, jeżeli scena jest naprawdę ciekawa i coś jakby każe sama siebie sfotografować, to jak najbardziej wtedy warto użyć aparatu i warto go przede wszystkim mieć, no bo jak się go nie ma, no to nic z tego użycia. Więc to też ciekawy temat jest z tym robieniem zdjęć, bo pamiętam siebie samego sprzed kilkunastu lat, kiedy potrafiłem, będąc choćby, nie wiem, w Barcelonie, jednego dnia strzelić 300-400 zdjęć. Po prostu strzelałem jak szalony, robiłem jedno po drugim. Oczywiście z tych zdjęć 95% nadawała się do wyrzucenia. Dzisiaj, kiedy uważam się za trochę bardziej świadomego człowieka, potrafię zrobić 3 zdjęcia, 10, 20, w zależności od tego, co oglądamy. Ostatnio fotografowałem obchody czy celebracje święta świętej Agaty w Katanii, no więc tamtych zdjęć troszkę więcej zrobiłem niż 20 dziennie, no ale i temat to był trudny, bo tam się bardzo dużo działo, więc trzeba było próbować wyłuskać z tego jak najwięcej i jakby sam sobie trochę sam przed sobą wytłumaczyłem siebie z dużej ilości kadrów. Wciąż nie jest to 400 jak dawnymi czasy. Po prostu teraz podnosząc aparat do oka, ja już wiem, co chcę sfotografować i w jaki sposób i tych zdjęć po prostu potrzebuję zrobić o wiele, wiele mniej. Jak już robię, no to mam nadzieję, że coś z tego po prostu porządnego zostanie zachowane.
1: Teraz bardziej czujesz się jako taki myśliwy dobrych ujęć.
8: Nie wiem, czy tak bym to nazwał. Ja wciąż szukam ujęcia na pewno. Dobre kadry, które potrafią zrobić wrażenie choćby na mnie samym później, a jak na kimś jeszcze, to tym bardziej przyjemnie. Dobre kadry są na wagę złota, bo tak naprawdę jest masa ciekawych ujęć, które można zrobić, tylko one są ciekawe w danym momencie. Jeżeli idziemy ulicą i zobaczymy coś fajnego, coś, co przykuje nasz wzrok, piękny uśmiech kogoś, zamyślenie pana czytającego gazetę, co się rzadko w dzisiejszych czasach zdarza i tak bardzo pochłoniętego tym czytaniem, że to po prostu widać na jego twarzy. No, możemy zrobić takie zdjęcie, tylko potem co z tym zdjęciem? Takie typowe portrety uliczne, kiedy ktoś idzie ulicą i robimy mu zdjęcie, bo wydaje nam się, że wygląda ciekawie. To nie jest chyba na tyle ciekawe, żeby coś takiego robić, przynajmniej nie dla mnie. Natomiast coś, co powoduje, że skłania nas do jakiejś refleksji, to już tak, więc te kadry są dużo bardziej cenne, takie kadry są dużo bardziej interesujące i je na dłużej zapamiętujemy. Ja właśnie takich kadrów szukam. Staram się, żeby były to takie kadry, które nie zginą w przestrzeni czasu i w przestrzeni milionów zdjęć robionych każdego dnia, bo dzisiaj w zasadzie każdy jest fotografem, każdy ma w kieszeni albo w ręku telefon. Co więcej, dużo ludzi robi telefonami znakomite zdjęcia. Natomiast to są pojedyncze ujęcia, które po prostu po opublikowaniu na Instagramie przepadają. Nie pamiętamy o nich. Dobre zdjęcie to jest takie, które nie do końca pozwala nam o sobie zapomnieć, które gdzieś jak już w nas wejdzie, to potem ono w nas jest. I czasami wracamy do tego zdjęcia, nawet go nie widząc. I to są doskonałe kadry. I na takich mi najbardziej zależy. Co oczywiście jest szalenie trudne, bo od czegoż mamy wielkich mistrzów fotografii, jak choćby Tomasz Tomaszewski z Polski. No więc on też nie strzela zdjęć nie wiadomo ile i nie jest poszukiwaczem miłych scenek ulicznych, a raczej pokazuje zdjęcia nie zawsze nawet miłe oku, ale te zdjęcia zapamiętujemy z innych powodów i one mimo wszystko gdzieś w nas potem wiercą dziurę, przypominając nam o czymś albo próbują coś podpowiedzieć, próbują pokazać, kim jesteśmy, kim powinniśmy być. No więc to jest dla mnie taka rola fotografii.
1: Mówisz, że już starasz się tych zdjęć robić trochę mniej i żeby te ujęcia były bardziej wyszukane, ale jednak w momencie, kiedy już zgrywasz je na komputer i musisz wybrać te najlepsze, nadal jest ten problem z wybraniem tych, które ty uważasz za najlepsze i chciałbyś je zachować?
8: No tak, bo mimo wszystko tutaj wciąż wpadamy w taką pułapkę, że jak robimy zdjęcie, to jesteśmy do niego trochę emocjonalnie przywiązani, bo mamy z tym zdjęciem też różnego rodzaju wspomnienia, a to pamiętamy przez przynajmniej krótką chwilę jakieś zapachy, jakąś większą scenę, czego na kadrze nie widać i czego nie widzą również ci, którzy będą to zdjęcie oglądali. Co więcej, możemy pamiętać nasz jakiś nastrój, który nas dobrze podkręcił, więc dużo wspomnień ze zdjęciem mamy w momencie już robienia zdjęcia. Natomiast dwa dni później okazuje się, że część z tych zdjęć trochę blaknie. Po miesiącu te wspomnienia zacierają się i te zdjęcia już nie mają takiego ładunku emocjonalnego, więc jest to trochę takie mimo wszystko grzebanie wciąż w za dużej ilości zdjęć, chociaż ich jest naprawdę niewiele, to wciąż z tej ilości zdjęć jeszcze jest sporo zdjęć, które pozostaną chyba na zawsze takim niewiele znaczącym ujęciem, które może kiedyś nam coś przypomni, ale one niczego z nami więcej nie zrobią, więc zrobienie kilku kadrów dobrych, takich naprawdę dobrych, poruszających, no to nie jest aż taka prosta sprawa i najwięksi fotograficy potrafią chodzić całymi dniami, zrobić kilka klisz dziennie, dawniej, dzisiaj już na matrycy oczywiście, i wciąż z tych wszystkich zdjęć uznają, że tylko jedno jest dobre, bo to są takie zdjęcia, które naprawdę powinny się wyróżniać w natłoku milionów zdjęć codziennie publikowanych. Kiedyś tych zdjęć tyle nie było, bo kiedyś ludzie robili zdjęcia na kliszy i nie było innej opcji. Nie każdy wiedział, jak to zrobić, a nawet jeżeli ktoś wiedział, to nie każdy miał ochotę wywoływać te zdjęcia, robić odbitki i nie wiadomo, co z tym potem jeszcze robić, więc nawet jeżeli mój ojciec na przykład miał aparat analogowy, no to on robił po prostu zdjęcia do albumu rodzinnego i na tym się wszystko kończyło. I tak swoją drogą to był pierwszy aparat, który miałem w ręku pewnie ze 40 parę lat temu i do dziś pamiętam jego ciężar. Pamiętam ciężką lampę błyskową, która była w specjalnej walizeczce zawieszona na ramieniu i dopiero od tej walizeczki był prąd poprowadzony do lampy błyskowej, więc to takie czasy były dosyć siermiężne pod tym względem, a mimo to ludzie próbowali robić zdjęcia, no ale tych zdjęć wciąż stosunkowo było niewiele w porównaniu do zalewu tego, który mamy dzisiaj. Dzisiaj na Instagramie jest kilkanaście milionów zdjęć każdego dnia publikowanych, więc to jest teraz jak odnaleźć te wartościowe. No, każde zdjęcie jest na tyle dobre, na ile kogoś zatrzyma.
1: Publikujesz swoje zdjęcia w social mediach?
8: Niewiele, ale tak, zdarzają się. Rzucam na Facebooka, na Instagrama, tam czasami coś się pojawia. Natomiast to jest wciąż, te zdjęcia nigdy nie będą tak popularne jak zdjęcia, i żeby od razu było jasne, ja nie szukam takiej popularności, jak zdjęcia różnego rodzaju celebrytów, czy instagramerów, czy jak tam nazwiemy tych różnych ludzi. I oczywiście ja nie chcę nikogo oceniać, bo to zupełnie nie o tym rozmowa. Natomiast zdjęcie, które pokazuje, że tak użyję mocnego skrótu, dosyć mocno obnażoną, piękną dziewczynę, ono oczywiście, że zdobędzie serduszek setki, jak nie tysiące, i to jest wszystko w porządku, jeżeli tak to wygląda i jeżeli tego świat potrzebuje. Natomiast ja szukam czegoś innego w zdjęciach, zresztą tego samego, czego ludzie szukają w literaturze, czy w poezji, czy w dobrym filmie. Każdy z nas ma swoje jakieś ulubione wyobrażenie tego, co go porusza. W moim przypadku są to na przykład zdjęcia, jest to muzyka, jest to poezja, czy literatura, czy film. I też spotkania międzyludzkie, takie, kiedy można sobie porozmawiać. I jakby to wszystko jakoś tak pięknie mi się zazębia, bo jak oglądam albumy fotograficzne, to zawsze leci muzyka w tle. Jak siedzę przy komputerze i wybieram zdjęcia, obrabiam je, czy próbuję edytować, no to ta muzyka często też jest gdzieś w tle. Jak oglądam film, to patrzę też często oczyma, no tak trochę za wizjera obiektywu i czasami podziwiam niektóre ujęcia filmowe. One są oczywiście wyreżyserowane, więc jest troszkę łatwiej takie ujęcie zbudować od początku do końca, ale w wielu filmach, szczególnie tych starszych, naprawdę widać znakomity, niedościgniony kunszt osób, które filmowały i one naprawdę wiedziały, co robią. Więc to wszystko gdzieś ze sobą się tak pięknie przenika i powoduje, że jakoś tak chce się żyć i tym wszystkim dzielić.
1: Co bardziej wolisz, fotografię czarno-białą czy kolorową?
8: Zdecydowanie bardziej ciągnie mnie fotografia czarno-biała i z prostego powodu. Kolor czasami jest zbyt dominujący i czasami odciąga uwagę od treści samego zdjęcia. Natomiast znam kilka osób, które bardzo szanuję i podziwiam wręcz, które mówią, że świat jest kolorowy, my go takim widzimy, więc fotografia kolorowa powinna być. No i to są oczywiście różne zdania. Ja wciąż się skłaniam bardziej ku fotografii czarno-białej, aczkolwiek trudno jest fotografować Lizbonę, Barcelonę czarno-białą. Próbowałem. Mam kilka, uważam, niezłych kadrów z Lizbony czarno-białych, ale te kolorowe też po prostu są, te kolory tam są tak cudownie nasycone, tam słońce pada inaczej, więc te kolory wydobywają inne jakby tony z siebie, nie wiem jak to nazwać, ale one są po prostu dużo bardziej bogate i w jakiś taki dziwny, wspaniały wręcz jakiś sposób potrafią nami zawładnąć, więc bardzo trudno jest fotografować niektóre miejsca w czerni i bieli. Były próby, no, zanim była klisza kolorowa, to oczywiście, że na całym świecie przecież używano negatywów czarno-białych. Afrykę fotografowano w czerni i bieli dawnymi laty. Dzisiaj mało kto się na to jest w stanie zdobyć. Znam jedną osobę, która próbowała to robić, poddała się, powiedziała, że nie, absolutnie, to jest nie do udźwignięcia. Nie jest w stanie oddać bogactwa tego wszystkiego wokół, jedynie w odcieniach czerni i bieli, w tych tonach pomiędzy czernią a bielą bez koloru. I jest, no coś w tym jest. Natomiast wciąż, myślę, takie 75-80% moich zdjęć to są zdjęcia czarno-białe, bo na nich jest mi chyba trochę łatwiej pokazać to, o co mi chodzi na zdjęciu.
1: Masz swoje ulubione miejsca do fotografowania?
8: Tak. Jednym z ukochanych miejsc jest wspomniana Lizbona. Jest to miejsce, gdzie życie po prostu tętni i nie sposób po prostu nie robić tam fajnych zdjęć. To miejsce aż po prostu krzyczy o bycie fotografowanym. Natomiast jest też coś takiego, że w krajach na południu Europy na przykład dużo łatwiej się fotografuje na ulicy ludzi, bo tam ludzie nie uciekają, nie chowają się, wręcz czasami nawet dziękują za zrobienie zdjęcia. Czasami proszą, żeby potem wysłać takie zdjęcie, ale to nie jest tam nic niezwykłego. W Polsce ja dosyć niewielkiego aparatu używam, takiego nie rzucającego się w oczy, ale nawet z takim małym aparatem, jak się pojawię na ulicy, to ludzie często potrafią przejść na drugą stronę ulicy, bo zobaczą, że ktoś ma aparat w dłoni, jakby to było coś innego niż telefon, jeśli chodzi o zrobienie zdjęcia, bo oczywiście jest to coś innego, natomiast dla większości ludzi zdjęcie to jest po prostu zdjęcie i już nie, bez wchodzenia w aspekty techniczne, że w aparacie nie da się wielu rzeczy, w telefonie wielu rzeczy ustawić, no to jakby efekt jest ten sam, tym efektem jest po prostu zdjęcie. I jeżeli nie przeszkadza im bycie fotografowanym telefonem, to co im przeszkadza bycie fotografowanym aparatem? Co więcej, jest to jakiś taki koszmar, który też instytucje różnego rodzaju kultywują, bo niektórych obiektów nie należy fotografować. No okej, jeżeli to są obiekty strategiczne, wojskowe, transport, coś tam, no, rozumiem. Natomiast jest dużo miejsc, gdzie po prostu nie ma żadnego znaku, że nie można fotografować i prawo tego nie zabrania. Natomiast jeżeli w takim obiekcie jest na przykład jakiś pan ochroniarz, to potrafi wybiec i próbować przepytywać, po co komu te zdjęcia, w jakim celu, albo po prostu powiedzieć, że nie można, że trzeba skasować, cokolwiek. W tym samym czasie setki ludzi fotografują te same miejsce telefonem i tu jest jakiś taki śmieszny dysonans, więc jakby no jest to taka jeszcze rzecz, z którą chyba się musimy uporać jako społeczeństwo. Natomiast wracając do tych ulubionych miejsc, to południe Europy jest na pewno takim szeroko pojętym miejscem, gdzie się robi zdjęcia trochę inaczej i nie ma tej presji, że będzie się zaatakowanym przez kogoś, komu się robi zdjęcie, bo w Polsce ludzie bywają agresywni, chociaż nigdy nie udało mi się w nos dostać, ani nikt na mnie nie nakrzyczał, a w Londynie kiedyś młody, przyjemny z wyglądu pan zrobił mi karczemną awanturę za bycie sfotografowanym na przykład, nie? Więc to jest... Natomiast no co, no wtedy się zawsze uśmiechamy, wyjaśniamy albo mówimy przepraszam i tyle. Można też udać głupka i powiedzieć, że się nic nie rozumie, jeśli jest się za granicą szczególnie. Natomiast to jakby nie o to chodzi. No i tu też możemy dojść do takiego punktu, czy pytać o to, czy możemy kogoś sfotografować, bo też ludzie na to różnie patrzą.
1: No jak zapytasz, to rozumiem, że później ta osoba będzie, jeśli się zgodzi, pozować, a to już nie będzie tej natury.
8: Dokładnie. Poza tym, no, pozowany to tylko portret tak naprawdę dobrze wychodzi i też nie zawsze. Czasami takie zaskoczenia są o wiele lepsze. Natomiast no nie zapytamy, jeżeli jest jakaś scenka, którą koniecznie chcemy uwiecznić, no to już tutaj po prostu nie sposób zapytać, bo przerwiemy tą scenkę, zakłócimy ją, wpłyniemy na jej przebieg i to wszystko będzie po prostu bez sensu, więc chyba nie o to nam chodzi. Właśnie tak spoglądam na albumy, bo... Tak...
1: No właśnie miałem wrócić do tych albumów. Który ma dla ciebie tutaj największe znaczenie?
8: No jest...
1: Wszystkie rozumiem, ale ten jeden może jest.
8: Największe znaczenie ma chyba dla mnie album, którego tutaj... No nie, okej, drugie znaczenie, już jak mam wartościować. Największe znaczenie jest taki album, który jest moim absolutnie ukochanym albumem. To jest album Ernesto Bazana pod tytułem Kuba.
1: Czarno-biały.
8: Tak, chociaż Ernesto też fotografował kolorowo, miał taki epizod, natomiast głównie fotografuje, to już jest w tej chwili starszy pan, natomiast jego zdjęcia są po prostu porażające.
1: Życie na Kubie.
8: Tak, on generalnie żył na Kubie i z tej Kuby musiał wyjechać ze względów politycznych, potem przez długi czas tam nie wracał. Na zdjęciach oddawał to, jak mu się na chwilę udało tam być, to oddał to, co tak naprawdę tam się dzieje, na czym polega tam życie. Te zdjęcia są pełne prawdy, pełne emocji, uczuć, namiętności, choć to często nie jest namiętność związana z erotyką, to są po prostu rzeczy, którymi tam ludzie się zajmują. Oni tam żyją do tej pory, wydaje mi się, nigdy nie byłem, ale na ile rozumiem te sprawy, żyją tam dosyć biednie, ale im to nie przeszkadza, żyją pod presją różnego rodzaju. To wciąż jest niewystarczający powód, żeby przeszkodzić im żyć pełnią życia. To jest oczywiście takie uogólnianie i trochę gloryfikowanie rzeczywistości, której nie znamy. Natomiast wciąż na tych zdjęciach ja odnajduję bardzo wiele emocji, wiele pięknych scen, pięknych miejsc, relacji międzyludzkich. To są rzeczy, koło których ja przynajmniej nie potrafię przejść obojętnie i ja nie chcę powiedzieć, że Ernesto Bazan jest moim największym bohaterem, jeśli chodzi o fotografię, ale jest jednym z wielu. Natomiast ten album Kuba, on chyba najwięcej razy spowodował, że zamarłem ze wzruszenia, że trudno się było oderwać od tych zdjęć, przeglądając je na spokojnie, no bo takie albumy...
1: Chyba przeglądając taki album, to trzeba palić cygaro.
8: No może niekoniecznie, natomiast lampka dobrego wina nie zaszkodzi, bo czasami w gardle tak ściśnie, że trunek typu czerwone wino trochę krew poruszy i może będzie trochę spokojniej. Natomiast te wszystkie albumy mają w sobie coś niezwykłego. Drugim takim albumem jest album pod tytułem Genesis brazylijskiego artysty nazwiskiem Sebastião Salgado. To jest taki, to jest chyba w ogóle mój największy bohater, jeśli chodzi o fotografię. Zrobił zdjęcia na całym świecie, zrobił zdjęcia tak poruszające, tak pokazujące różne prawdy o życiu, które dla wielu też nie były widoczne czy znajome. On fotografował wielkie wędrówki ludów w Afryce, fotografował w Kuwejcie pracowników fizycznych, fotografował kopalnie w Afryce, gdzie na wiele pięter ludzie na drewnianych rusztowaniach, tam dziennie ginęło kilka osób. Nikt się tym nie przejmował, bo tam życie jest mniej często warte od życia na przykład krowy, która potrafi wyżywić rodzinę, a nawet dwie, a jedno życie, cóż, no ktoś zapłacze, ale są tam większe tragedie. Natomiast właśnie problem zrozumienia innych ludzi, innych, nie chcę powiedzieć nacji, bo tak nie możemy mówić o ludziach, ale po prostu ludzi mieszkających w innych miejscach, myślących inaczej, więc próba zrozumienia tego wszystkiego, to jest nie taka prosta sprawa, a zdjęcia potrafią tą sprawę nieco uprościć. Z drugiej strony ja zawsze lubię cytować coś, co kiedyś usłyszałem od bliskiej mi osoby. Im więcej wiem, tym mniej rozumiem. I zdjęcia są takim bardziej zadawaczem pytań niż odpowiedzią na nie. One prowokują powstawanie pytań w głowie, w sercu, prowokują myślenie, prowokują zastanawianie się, wzbudzają w nas efekt myślowy i rzadko dając odpowiedź. Natomiast ja myślę, że to jest dobre, bo właśnie, jak już wspomniałem, to takie ćwiczenie z empatii, ćwiczenie z tego, na ile jesteśmy w stanie być zdolnym zrozumieć innych, ale też próbować zrozumieć, bo nawet jak nie zrozumiemy, to jest to wysiłek, który jeżeli podejmiemy, to on jest już wart sam tylko tej próby. I to wszystko powoduje, że my patrzymy inaczej na świat. I teraz jakby można pójść w drugą stronę, bo to są zdjęcia takie, no lekkie to one nie są, to nie są zdjęcia do oglądania przy obiedzie albo w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim daniem, jeżeli ktoś tak jada. Na drugim biegunie mamy zdjęcia na przykład Alexa Weba i od razu, nie wiem czy to ma sens, ale zareklamuję w galerii fotograficznej na Krótkiej w Bialskiej. Będę prowadził taki warsztat, to może dużo powiedziane, ale po prostu będzie spotkanie na temat zdjęć Alexa Weba, coś co niedawno prowadziłem na temat innego artysty i więc tam oglądamy zdjęcia, jest jak taki slideshow ze zdjęciami, które oglądamy przez chwilę z podkładem muzycznym. Później te zdjęcia, przynajmniej kilka z nich omawiamy i zastanawiamy się, co w nich jest wspaniałego albo nie, dlaczego nas poruszają, dlaczego są takie, a nie inne emocje wywołane przez te zdjęcia. Więc tenże Alex Webb to z kolei człowiek, który operuje kolorem i operuje w sposób absolutnie mistrzowski. Głównie świat Ameryki Łacińskiej fotografuje, ale on tam, na jego zdjęciach widać dużo życia, dużo piękna, dużo scen, które powodują, że po prostu się uśmiechamy, że jest nam przyjemnie, że te zdjęcia się bardzo dobrze ogląda. To jest jednocześnie mistrz światła i cienia oraz mistrz wielowątkowości. Tworzyłem album na przypadkowej stronie i widzimy na jednym zdjęciu co najmniej 4 różne sytuacje, a to jest wciąż ta sama fotografia. Trudno je nam ze sobą powiązać, bo wszystkie sytuacje są oddzielone cieniem. Więc zrobienie takiego zdjęcia to jest absolutne mistrzostwo i to jest coś, co podziwiam i kocham w tym człowieku. Dla mnie osobiście to jest też jedna z osób, które bardzo mocno wpływają na to, co widzę w zdjęciach.
1: To jeszcze powiedz, czy jest takie miejsce, które chciałbyś sfotografować, a na razie jest to takie w tej chwili niedoścignione marzenie?
8: Dla mnie są dwa takie miejsca. Jedno zdjęcie to jest Japonia. Bardzo bym chciał pojechać do Japonii, niekoniecznie do Tokio oczywiście też, bo przywiózłem stamtąd trochę płyt, zakładam, i może coś jeszcze, natomiast no, przede wszystkim masę wspomnień. Natomiast bardziej niż Tokio i interesuje mnie prowincja i małe miasta, gdzie ta dawna kultura japońska jeszcze wciąż drzemie. Kyoto to jest duże miasto, ale ono wciąż się opiera współczesnemu światu i w jakiś sposób zachowuje tradycje minionych nie tyle lat, co wieków nawet. Więc choćby Kyoto i kilka tego typu wiosek w tym takim starym stylu, to jest absolutnie moje marzenie. Drugą taką destynacją to jest Ameryka Łacińska. Szczególnie czule myślę o Peru. Natomiast też nie myślę o dużych miastach, choć tam oczywiście, że dużo się dzieje i przyjechałbym cały szczęśliwy z kilkoma kartami zapełnionymi zdjęciami. Natomiast dotarcie też do mniejszych osad gdzieś w górach, nie wiem, czy to się kiedyś ziści, no ale o czymś marzyć przecież trzeba.
1: Wspaniałe opowieści o pasji do fotografowania i o tych najlepszych fotografach, a opowiadał o tym Mariusz Kuc. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy.
8: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.
2: Obecnie marzeniem, które dojrzewa w głowie pasjonaty, aby je zrealizować, jest wycieczka z aparatem po Japonii.

0: Gaspelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.